0: Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło prezydenta, ale także rząd i całą polską scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Nawrockiego. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który był w Sejmie.
1: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
2: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
3: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana. Choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karlem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. Tym tematem również zajął się nasz reporter Michał Rawa, który cały dzień spędził w Sejmie. Michale, powiedz, strona rządowa liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
1: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
4: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
1: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
5: Nie wiem, czy chodzi o kwestie tylko wspólności majątkowej, czy kwestie wspólnego rozliczenia.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy o notariusza przez 2 osoby pozostające w związku. Umożliwi to stronom m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
7: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
6: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
8: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
6: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
9: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
6: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pajączkowska.
10: Dzień dobry, a dzisiaj razem ze mną i z Państwem pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Polsko. Witam serdecznie.
10: To może zaczniemy tak bardzo obronnie, chociaż się zastanawiam, czy może jakaś walka w ringu będzie?
11: Ja jestem otwarty. Powiedziałem to wprost, że jeżeli będę mógł potraktować całe wydarzenie charytatywnie i komuś realnie pomóc, to chętnie pomogę. Dlatego powiedziałem, że żeby to była realna pomoc, to bańka musi być na stole. Pół bańki wtedy biorę, przeznaczam na schronisko.
10: Bańka to milion?
11: Tak. Pół bańki na dzieci chore onkologicznie i możemy tańczyć w ringu. Jestem na to jak najbardziej otwarty. Mhm. Zarówno schroniska, jak i szpitale za czasów Tuska są w fatalnej kondycji, potrzebują pieniędzy, więc każde wsparcie się przyda. Jestem
10: Panie
11: otwarty.
10: Pośle, ale czy naprawdę freak fighty, bo są bardziej takie nobliwe sposoby walki?
11: Jasne, natomiast jeżeli ktokolwiek chce to krytykować, to ja powiem, misiu kolorowy, pokaż przelew na bańkę, a wtedy otwieraj buzię i krytykuj. Freak fighty to również bardzo duże pieniądze, w związku z tym te pieniądze można przeznaczyć charytatywnie. Dlatego jestem otwarty na ten pomysł.
10: Nie tak duże pieniądze jak program SAFE, 180 miliardów złotych. Dzisiaj kolejne podpisywane umowy. Co pan sądzi na temat tego pakietu pożyczek?
11: W free fightach akurat pieniądze są generowane, a tutaj my te pieniądze wydajemy. Właściwie wydaje je polski podatnik, wydaje je Polak. Po to, żeby Niemiec mógł produkować, a Ukrainiec mógł korzystać. To sorry, ale to nie na mojej wachcie. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego, co w ogóle dzieje się w ministerstwie. Panie redaktor, pani jest ekspertką od spraw obronności, jest pani chyba najbardziej znanym korespondentem wojennym w naszym kraju. Pani się podoba to, co się dzieje w ministerstwie? Podoba się pani Kosiniak pozujący na jakiegoś tam Top Guna?
10: Uważam, że na pewno kiedyś inne opinie.
11: Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono. Pan... To może wtedy w takiej roli by się odnalazł.
10: Panu się nie podoba to, że on kilka lat temu był przeciwko F-35 i mówił, że to jest megalomania, a dzisiaj się chwali przed nimi?
11: Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się ta hipokryzja, a poza tym nie podoba mi się to, że pakietujemy kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia naszych rodaków tylko dlatego, że przyszedł rozkaz z Brukseli i trzeba było niezgodnie z konstytucją podpisać umowę międzynarodową. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie podoba mi się zadłużanie naszych pokoleń, kolejnych pokoleń tylko po to, żeby zrobić dobrze niemieckiemu przemysłowi. To mi się zdecydowanie nie podoba jako polskiemu patriocie.
10: Tu jest Polska,
11: panie redaktor, tu jest Polska.
10: Polskie firmy zarobią.
11: Oczywiście, że tak, tylko że te kontrakty trzeba podpisywać szybko. Polskie firmy nie są jeszcze na to gotowe. W związku z tym te pieniądze dlatego, że za czasów Donalda Tuska i pierwszej platformy i obecnie mamy do czynienia z rozbrojeniem Polski, mamy do czynienia z likwidowaniem przemysłu zbrojeniowego, mamy do czynienia z likwidowaniem jednostek.
10: A co działo się przez 8 600. Lat Prawa i Sprawiedliwości?
11: Pani redaktor, na pewno działo się to, że te błędy platformy były naprawiane. Zabrakło parę lat. To prawda. Zabrakło parę lat. Być może kilka decyzji można było podjąć lepiej. Ja też potrafię uderzyć się w pierś. To myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać w kontekście tego, co obecnie się dzieje z pożyczką Safe, bo to jest prawdziwa katastrofa dla Polski. To jest prawdziwa tragedia, tak jak powiedziałem, dla kolejnych pokoleń i my nie powinniśmy do tego dopuścić. Każdy, kto się pod tym podpisze, na pewno nie realizuje interesu polskiego i to mówię wprost.
0: A dalsza cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. Brudnica mniszka na celowników leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnic w Kujawsko-Pomorskiem trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski. On wie, dlaczego te opryski są takie ważne.
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
12: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przemuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak. Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Mogły zajrzeć do gabinetów czy sali kolumnowej, a nawet przejechać się na kucyku i pogłaskać kozy. Wymienia atrakcję wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
14: Pomysł narodził się 3 lata temu, bo to jest trzecia z rzędu taka impreza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby w tym dniu należał do nich Podlaski Urząd Wojewódzki ze wszelakimi atrakcjami. Zwierzęta, kucyki, można się nimi przyjechać. Są kozy, które łagodzą obyczaje, uczelnie się wystawiają. Chciałbym pokazać kierunek, jaki mogą te dzieciaki wybrać, bo to nie ich wina, że one się tam znalazły.
15: Cieszymy się.
16: Taka radość. Jest dobrze. Niektórzy tej szansy nie mieli.
15: Pierwszy raz jestem tu. Dużo zabawy. Jest na przykład wóz żandarmerii wojskowej.
17: Ja bardzo lubię ogólnie kozy.
0: Mówili podopieczni Domu Dziecka w Ignatkach Osiedle. Duże ćwiczenia służb w Łodzi i scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich są poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Z takim wyzwaniem w czasie ćwiczeń muszą się zmierzyć łódzkie służby.
18: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
19: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg grupy pomocy humanitarnej ewakuują ponad 170 osób. Będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
20: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy, także się wszyscy nawzajem poszukujemy, idziemy do punktu.
21: Jak

0: Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
1: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
2: Gigantyczny motyl. Widać tak. Z daleka.
1: Widać. Bardzo mi miło.
3: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
2: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
4: Oj, bardzo długo. 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku potrafią się tak cieszyć, jak nastolatki.
5: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
0: Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie. Seniorada potrwa ponad tydzień. W planach m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kajser Kazimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
6: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeź. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja też.
0: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
7: Pan Kazimierz, czy Kajzer, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną. Jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
0: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kajzer spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło prezydenta, ale także rząd i całą polską scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Nawrockiego. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który był w Sejmie.
1: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
2: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
3: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana. Choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karolem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. Tym tematem również zajął się nasz reporter Michał Rawa, który cały dzień spędził w Sejmie. Michale, powiedz, strona rządowa liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
1: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
4: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
1: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
5: Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczenia.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy o notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umożliwi to stronom m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
7: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
6: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
8: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
6: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
9: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
6: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pajączkowska.
10: Dzień dobry, a dzisiaj razem ze mną i z Państwem pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Polsko, witam serdecznie.
10: To może zaczniemy tak bardzo obronnie, chociaż się zastanawiam, czy może jakaś walka w ringu będzie?
11: Ja jestem otwarty. Powiedziałem to wprost, że jeżeli będę mógł potraktować całe wydarzenie charytatywnie i komuś realnie pomóc, to chętnie pomogę. Dlatego powiedziałem, że żeby to była realna pomoc, to bańka musi być na stole. Pół bańki wtedy biorę, przeznaczam na schronisko.
10: Bańka to milion?
11: Tak. Pół bańki na dzieci chore onkologicznie i możemy tańczyć w ringu. Jestem na to jak najbardziej otwarty. Mhm. Zarówno schroniska, jak i szpitale za czasów Tuska są w fatalnej kondycji, potrzebują pieniędzy, więc każde wsparcie się przyda. Jestem
10: Panie
11: otwarty.
10: Pośle, ale czy naprawdę freak fighty, bo są bardziej takie nobliwe sposoby walki?
11: Jasne, natomiast jeżeli ktokolwiek chce to krytykować, to ja powiem, misiu kolorowy, pokaż przelew na bańkę, a wtedy otwieraj buzię i krytykuj. Freak fighty to również bardzo duże pieniądze, w związku z tym te pieniądze można przeznaczyć charytatywnie, dlatego jestem otwarty na ten pomysł.
10: Nie tak duże pieniądze jak program SAFE, 180 miliardów złotych, dzisiaj kolejne podpisywane umowy. Co pan sądzi na temat tego pakietu pożyczek?
11: W freak fightach akurat pieniądze są generowane, a tutaj my te pieniądze wydajemy. Właściwie wydaje je polski podatnik, wydaje je Polak, po to, żeby Niemiec mógł produkować, a Ukrainiec mógł korzystać. To sorry, ale to nie na mojej wachcie. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego, co w ogóle dzieje się w ministerstwie. Panie redaktor, pani jest ekspertką od spraw obronności. Jest pani chyba najbardziej znanym korespondentem wojennym w naszym kraju. Pani się podoba to, co się dzieje w ministerstwie? Podoba się pani Kosiniak pozujący na jakiegoś tam Top Guna?
10: Uważam, że na pewno kiedyś miał inne opinie.
11: Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono. Pan... To może wtedy w takiej roli by się odnalazł.
10: Panu się nie podoba to, że on kilka lat temu był przeciwko F-35 i mówił, że to jest megalomania, a dzisiaj się chwali przed nimi?
11: Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się ta hipokryzja, a poza tym nie podoba mi się to, że pakietujemy kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia naszych rodaków tylko dlatego, że przyszedł rozkaz z Brukseli i trzeba było niezgodnie z konstytucją podpisać umowę międzynarodową. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie podoba mi się zadłużanie naszych pokoleń, kolejnych pokoleń tylko po to, żeby zrobić dobrze niemieckiemu przemysłowi. To mi się zdecydowanie nie podoba jako polskiemu patriocie.
10: Tu jest Polska,
11: panie redaktor, tu jest Polska.
10: Polskie firmy zarobią.
11: Oczywiście, że tak, tylko że te kontrakty trzeba podpisywać szybko. Polskie firmy nie są jeszcze na to gotowe. W związku z tym te pieniądze. Dlatego, że za czasów Donalda Tuska i pierwszej platformy i obecnie mamy do czynienia z rozbrajaniem Polski, mamy do czynienia z likwidowaniem przemysłu zbrojeniowego, mamy do czynienia z likwidowaniem jednostek.
10: A co działo się przez 600. 8 lat Prawa i Sprawiedliwości?
11: Pani redaktor, na pewno działo się to, że te błędy platformy były naprawiane. Zabrakło parę lat. To prawda. Zabrakło parę lat. Być może kilka decyzji można było podjąć lepiej. Ja też potrafię uderzyć się w pierś. To myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać w kontekście tego, co obecnie się dzieje z pożyczką Safe, bo to jest prawdziwa katastrofa dla Polski. To jest prawdziwa tragedia, tak jak powiedziałem, dla kolejnych pokoleń i my nie powinniśmy do tego dopuścić. Każdy, kto się pod tym podpisze, na pewno nie realizuje interesu polskiego i to mówię wprost.
0: A dalsza cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. Brudnica mniszka na celowników leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnic w Kujawsko-Pomorskiem trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski. On wie, dlaczego te opryski są takie ważne.
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
12: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak. Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Mogły zajrzeć do gabinetów czy sali kolumnowej, a nawet przejechać się na kucyku i pogłaskać kozy. Wymienia atrakcję wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
14: Pomysł narodził się 3 lata temu, bo to jest trzecia z rzędu taka impreza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby w tym dniu należał do nich Podlaski Urząd Wojewódzki ze wszelakimi atrakcjami. Zwierzęta, kucyki, można się nimi przyjechać. Są kozy, które łagodzą obyczaje, uczelnie się wystawiają. Chciałbym pokazać kierunek, jaki mogą te dzieciaki wybrać, bo to nie ich wina, że one się tam znalazły.
15: Cieszymy się.
16: Taka radość. Jest dobrze. Niektórzy tej szansy nie mieli.
15: Pierwszy raz jestem tu. Dużo zabawy. Jest na przykład wóz żandarmerii wojskowej.
17: Ja bardzo lubię ogólnie kozy.
0: Mówili podopieczni Domu Dziecka w Ignatkach Osiedle. Duże ćwiczenia służby w Łodzi i scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich są poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Z takim wyzwaniem w czasie ćwiczeń muszą się zmierzyć łódzkie służby.
18: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
19: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg grupy pomocy humanitarnej. humanitarnej ewakuują. Ponad 170 osób będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
20: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy, także się wszyscy nawzajem poszukujemy, idziemy do punktu.
21: Jakie dostaliście zadanie?
22: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś, ta osoba ma mnie tam położyć, ogarnąć.
19: Zadania rozdzielone, wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić.
0: Na dworcu w kilka minut wybudowano punkty pomocowe i medyczne. W namiotach pojawiły się leżanki, dostarczono środki opatrunkowe i woda, a także posiłki i sprzęt ratowniczy. Są też specjaliści, którzy udzielają wsparcia psychologicznego. Te ćwiczenia w Łodzi obserwowała z mikrofonem Ela Piotrowska. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
23: To miał być motyl, nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
24: Gigantyczny motyl, widać z daleka.
23: Widać, bardzo mi miło.
25: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
24: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
23: Oj, bardzo długo, 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
26: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
0: Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie. Seniorada potrwa ponad tydzień. W planach m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kaiser Kazimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło prezydenta, ale także rząd i całą polską scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Nawrockiego. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który był w Sejmie.
1: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
2: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
3: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm, teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana. Choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karolem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. Tym tematem również zajął się nasz reporter Michał Rawa, który cały dzień spędził w Sejmie. Michale, powiedz, strona rządowa liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
1: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
4: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
1: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
5: Nie wiem, czy chodzi o kwestie tylko wspólności majątkowej, czy kwestie wspólnego rozliczenia.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy o notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umożliwi to stronom m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyczyk.
6: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
7: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
6: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
8: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
6: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
9: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
6: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyczyk. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pajączkowska.
10: Dzień dobry, a dzisiaj razem ze mną i z Państwem pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Polsko. Witam serdecznie.
10: To może zaczniemy tak bardzo obronnie, chociaż się zastanawiam, czy może jakaś walka w ringu będzie.
11: Ja jestem otwarty. Powiedziałem to wprost, że jeżeli będę mógł potraktować całe wydarzenie charytatywnie i komuś realnie pomóc, to chętnie pomogę. Dlatego powiedziałem, że żeby to była realna pomoc, to bańka musi być na stole. Pół bańki wtedy biorę, przeznaczam na schronisko.
10: Bańka to milion?
11: Tak. Pół bańki na dzieci chore onkologicznie i możemy tańczyć w ringu. Jestem na to jak najbardziej otwarty. Mhm. Zarówno schroniska, jak i szpitale za czasów Tuska są w fatalnej kondycji, potrzebują pieniędzy, więc każde wsparcie się przyda. Jestem
10: Panie
11: otwarty.
10: Pośle, ale czy naprawdę freak fighty, bo są bardziej takie nobliwe sposoby walki?
11: Jasne, natomiast jeżeli ktokolwiek chce to krytykować, to ja powiem, misiu kolorowy, pokaż przelew na bańkę, a wtedy otwieraj buzię i krytykuj. Freak fighty to również bardzo duże pieniądze, w związku z tym te pieniądze można przeznaczyć charytatywnie, dlatego jestem otwarty na ten pomysł.
10: Nie tak duże pieniądze jak program SAFE, 180 miliardów złotych, dzisiaj kolejne podpisywane umowy. Co pan sądzi na temat tego pakietu pożyczek?
11: W free fightach akurat pieniądze są generowane, a tutaj my te pieniądze wydajemy. Właściwie wydaje je polski podatnik, wydaje je Polak, po to, żeby Niemiec mógł produkować, a Ukrainiec mógł korzystać. To sorry, ale to nie na mojej wachcie. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego, co w ogóle dzieje się w ministerstwie. Panie redaktor, pani jest ekspertką od spraw obronności. Jest pani chyba najbardziej znanym korespondentem wojennym w naszym kraju. Pani się podoba to, co się dzieje w ministerstwie? Podoba się pani Kosiniak pozujący na jakiegoś tam Top Gana?
10: Uważam, że na pewno kiedyś angażu by miał nie dostał. Inne opinie.
11: Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono. Pan... To może wtedy w takiej roli by się odnalazł.
10: Panu się nie podoba to, że on kilka lat temu był przeciwko F-35 i mówił, że to jest megalomania, a dzisiaj się chwali przed nimi?
11: Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się ta hipokryzja, a poza tym nie podoba mi się to, że pakietujemy kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia naszych rodaków tylko dlatego, że przyszedł rozkaz z Brukseli i trzeba było niezgodnie z konstytucją podpisać umowę międzynarodową. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie podoba mi się zadłużanie naszych pokoleń, kolejnych pokoleń tylko po to, żeby zrobić dobrze niemieckiemu przemysłowi. To mi się zdecydowanie nie podoba jako polskiemu patriocie.
10: Tu jest Polska, panie redaktor,
11: tu jest Polska.
10: Polskie firmy zarobią.
11: Oczywiście, że tak, tylko że te kontrakty trzeba podpisywać szybko. Polskie firmy nie są jeszcze na to gotowe. W związku z tym te pieniądze dlatego, że za czasów Donalda Tuska i pierwszej platformy i obecnie mamy do czynienia z rozbrojaniem Polski, mamy do czynienia z likwidowaniem przemysłu zbrojeniowego, mamy do czynienia z likwidowaniem jednostek.
10: A co działo się przez 8 lat Prawa i Sprawiedliwości?
11: Pani redaktor, na pewno działo się to, że te błędy platformy były naprawiane. Zabrakło parę lat. To prawda. Zabrakło parę lat. Być może kilka decyzji można było podjąć lepiej. Ja też potrafię uderzyć się w pierś. To myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać w kontekście tego, co obecnie się dzieje z pożyczką Safe, bo to jest prawdziwa katastrofa dla Polski. To jest prawdziwa tragedia, tak jak powiedziałem, dla kolejnych pokoleń i my nie powinniśmy do tego dopuścić. Każdy, kto się pod tym podpisze, na pewno nie realizuje interesu polskiego i to mówię wprost.
0: A dalsza cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. Brudnica mniszka na celowników leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski. On wie, dlaczego te opryski są takie ważne.
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
12: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak. Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Mogły zajrzeć do gabinetów czy sali kolumnowej, a nawet przejechać się na kucyku i pogłaskać kozy. Wymienia atrakcję wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
14: Pomysł narodził się 3 lata temu, bo to jest trzecia z rzędu taka impreza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby w tym dniu należał do nich Podlaski Urząd Wojewódzki ze wszelakimi atrakcjami. Zwierzęta, kucyki, można się nimi przyjechać. Są kozy, które łagodzą obyczaje, uczelnie się wystawiają. Chciałbym pokazać kierunek, jaki mogą te dzieciaki wybrać, bo to nie ich wina, że one się tam znalazły.
15: Cieszymy się.
16: Taka radość. Jest dobrze. Niektórzy tej szansy nie mieli.
15: Pierwszy raz jestem tu. Dużo zabawy. Jest na przykład wóz żandarmerii wojskowej.
17: Ja bardzo lubię ogólnie kozy.
0: Mówili podopieczni domu dziecka w Ignatkach Osiedle. Duże ćwiczenia służb w Łodzi i scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich są poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Z takim wyzwaniem w czasie ćwiczeń muszą się zmierzyć łódzkie służby.
18: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
19: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg grupy pomocy humanitarnej. humanitarnej ewakuują ponad 170 osób. Będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
20: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy. Także się wszyscy nawzajem poszukujemy, idziemy do punktu.
21: Jakie dostaliście zadania?
22: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś. Ta osoba ma mnie tam położyć, ogarnąć.
19: Zadania rozdzielone, wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić.
0: Na dworcu w kilka minut wybudowano punkty pomocowe i medyczne. W namiotach pojawiły się leżanki, dostarczono środki opatrunkowe i wodę, a także posiłki i sprzęt ratowniczy. Są też specjaliści, którzy udzielają wsparcia psychologicznego. Te ćwiczenia w Łodzi obserwowała z mikrofonem Ela Piotrowska. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowę seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
23: To miał być motyl, nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
24: Gigantyczny motyl, widać z daleka.
23: Widać, bardzo mi miło.
25: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
24: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
23: Oj, bardzo długo, 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
26: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
0: Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie. Seniorada potrwa ponad tydzień. W planach m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kajser Kasimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
27: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja też.
0: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
28: Pan Kazimierz, czy Kajzer, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną. Jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
0: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kajzer spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości z Voxa.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Vox FM.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek tematem dnia był pożar hali przy ulicy Targowej.
2: Emocje były ogromne, mówi właścicielka kwieciarni, która sąsiaduje ze spaloną halą przy ulicy Targowej w Gorzowie. Dzień po pożarze obiekt otoczony jest ogrodzeniem. Biegli badają jego stan. Liczone są straty. Sąsiadująca z halą kwieciarnia pracuje normalnie. Jej właścicielka była na miejscu, kiedy trwała akcja gaśnicza. Mówi Wioletta Legan-Karlicka.
3: W naszym budynku na szczęście się nic nie wydarzyło, ale było groźnie. Byłyśmy tu po 6 rano, żeby obserwować to wszystko. Także emocje były tragiczne. No ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę i można było już spokojnie oddychać. Ale tragedia była w oczach, w sercu, wszędzie. Jakoś szybko się dowiedzieliśmy, bo siostra ma psa i musiała z nim wyjść, wiadomo, nie? I szybko po prostu przybyłyśmy na miejsce, żeby to wszystko zmonitorować naocznie. Tym bardziej, że nasza kwiaciarnia jest usytuowana, że jeszcze jest jedno pomieszczenie, także jesteśmy kawałeczek dalej, nie?
2: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura. Tymczasowo mieści się obok w Gocie, mówi Maksymilian Hryckiewicz z GRH.
4: Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tak naprawdę na obecną chwilę zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. I to tak naprawdę tyle. Tak jak powiedziałem, sytuacja jest dynamiczna, są nowe ustalenia, nowe instrukcje dostajemy, także działamy tutaj wspólnie z Urzędem Miasta, z innymi służbami. Jedyne, co na tą chwilę mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, w imieniu spółki, że po prostu bardzo dziękujemy wszystkim służbom, które były wczoraj, dzisiaj zaangażowane w gaszenie pożarów, w organizację tego wszystkiego, bo naprawdę wykonali świetną robotę, świetną pracę i to jest główne, co chcielibyśmy w tym momencie podkreślić, to bardzo podziękować, bo mogło się to różnie skończyć, a skończyło się tak, że udało się jakby ten pożar zatrzymać, żeby nie przeniósł się na sąsiadujące hale i budynki.
5: Gdzie teraz GRH się mieści? No bo wiadomo, że nie u siebie.
4: Na razie się GRH nigdzie nie mieści. Dzięki uprzejmości naszych sąsiadów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego zatrzymaliśmy się chwilowo u nich i mówię, sytuacja jest dynamiczna. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Ryneczek działa tak jak normalnie, natomiast tutaj obok hala numer 2 sklepy na razie są wyłączone z użytku. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd, jak tam wyglądają te wszystkie sieci elektroniczne, więc na razie póki co te sklepy obok są też zamknięte, ale ryneczek przy Jerzego funkcjonuje bez zmian, także serdecznie zapraszamy.
5: A jak długo mogę to...
4: Nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo. Wszystko się dzieje z godziny na godzinę, tak powiem, etapami, falami, kolejnymi jakimiś sukcesywnymi krokami staramy się po prostu jakoś odgrzebać.
2: W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało, działa.
6: Spalony budynek przy Targowej w Gorzowie do uratowania. Policja zbiera materiał dowodowy, by ustalić przyczynę pożaru w hali Trampolin. Na zmianę pracują inspektorzy i śledczy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego rozpoczął techniczną akcję ratowania zabytkowej hali. Cztery podpory od frontu mają zabezpieczyć ścianę przed zawaleniem. Część została już rozebrana. Chodzi o to, by ochronić trafostację, która znajduje się obok. Działania prowadzą też śledczy, a te nie należą do łatwych, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
7: Do tej pory nie mogliśmy tam wejść, bo stan techniczny tego obiektu nie pozwala na to. Nie ma zgody na wejście nasze, na jakieś tam dłuższe czynności. To, że tam zajrzeliśmy na chwilę, to tylko jakby na potrzeby chwili i tego, żeby nie musieć później pewnych rzeczy odtwarzać, bo jak tam coś się zawali, zapadnie, to nie da rady tego nagle cofnąć. Biegły był, takie wstępne czynności wykonał, ale żeby szerzej tutaj w większej skali to wykonywać, to musi być bezpiecznie, a tam nie jest bezpiecznie. Czekamy na informacje, jest zarządca budynku, jest inspekcja, więc to oni będą decydować, tak? Oni odpowiadają za budynek. My mamy zrobić swoją pracę, ale my nie będziemy robić pracy, kiedy jest zagrożenie.
6: Przypomnijmy, to skutki pożaru, do którego doszło w niedzielę wcześnie rano. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych. Pijany agresor zaatakował seniora, został ujęty przez świadków zdarzenia. 40-latek trzeźwiał w areszcie, w poniedziałek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 22 przy Chrobrego w pobliżu kwadratu. 65-latek wyszedł na spacer z psami, zwrócił uwagę mężczyźnie, który głośno się zachowywał. Ten zaczął go szarpać i grozić. Senior przewrócił się. Napastnik oddalił się, ale przy torowisku doszło do kolejnej awantury z grupą świadków zdarzenia, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
7: Gorzowscy policjanci klienci otrzymali informację o awanturze. Okazało się, że mężczyzna szarpał się z jednym z mieszkańców, a także mu groził. Później poszedł w inne miejsce, gdzie wywiązała się kolejna awantura między nim a grupą osób. Ostatecznie ta grupa osób obezwładniła tego człowieka. Na miejsce przyjechali policjanci. Ten mężczyzna został przez nas zatrzymany. On usłyszał dwa zarzuty. Jeden związany z uszkodzeniem ciała, natomiast drugi związany z groźbami. Zatrzymany przez nas mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wstępne badanie wykazało, że ma ponad 2 promile.
6: Po zebraniu całego materiału sprawa trafi do sądu, który ukarze agresora.
2: 30 pijanych kierowców na lubuskich drogach podczas weekendu. To niechlubny bilans działań policjantów podczas kontroli. Wszyscy stracili prawa jazdy i staną przed sądem. Lubuscy policjanci od piątku do niedzieli intensywnie działali na drogach. 28 osób kierowało w stanie nietrzeźwości, a 2 osoby w stanie po użyciu alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a nawet zrekwirowanie samochodu, gdy stężenie w organizmie przekroczy 1,5 promila. Policja apeluje, nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu.
6: Konflikt na drodze i 2 różne wersje krewkich kierowców. 33-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia, nie przyznaje się do potrącenia, które miało miejsce w niedzielę w Gorzowie. Według śledczych podczas jazdy podejrzany wykonywał agresywne manewry, nagle hamował i przyspieszał. 42-latek z Forda zatrzymał się i wysiadł, by porozmawiać z kierowcą Mazdy. Wtedy 33-latek ominął pojazd i potrącił go, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
8: Doszło do konfliktu 2 kierowców na tle drogowym. Do tej pory ustalono, że podejrzany kierującym pojazdem Mazda utrudniał jazdę pokrzywdzonemu kierującemu pojazdem marki Ford, stosując agresywne manewry, takie jak nagłe hamowanie i przyspieszanie bez uzasadnionej przyczyny. Po zatrzymaniu się pojazdów na skrzyżowaniu pokrzywdzony wysiadł z auta i podszedł do pojazdu sprawcy. Wówczas podejrzany gwałtownie ruszył i najechał na pieszego, uderzając go lewą stroną swojego pojazdu. Pokrzywdzony w wyniku tego zdarzenia odniósł obrażenia ciała, które naruszyły funkcję jego narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jeśli chodzi o postawę podejrzanego, to nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, podając swoją wersję zdarzeń, twierdząc, że to pokrzywdzony zachowywał się agresywnie, a uderzenie było przypadkowe. Wersja ta będzie weryfikowana w czasie dalszego postępowania. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty, prokurator przesłuchał go i zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. W sprawie przesłuchano świadków i planowane są dalsze czynności procesowe, które pozwolą na ustalenie pełnego przebiegu zdarzenia i podjęcie decyzji o dalszym biegu postępowania. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w typie podstawowym. Jednakże prokurator uznał, że należy go zakwalifikować również z artykułu 57a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tak zwany występek chuligański. I to oznacza, że dolna granica zagrożenia ustawowego jest podniesiona o połowę, czyli mówimy o karze od 4,5, a w związku z tym, że karę pozbawienia wolności wymierza się w pełnych miesiącach, to od 5 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności. Przy obecnej kwalifikacji oczywiście.
6: 42-latek z urazem głowy trafił do szpitala, 33-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i chuligańskiego wybryku. Dostał dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczenie majątkowe.
2: Szykujcie się na imprezę. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dyvesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. 3-dniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
9: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Zjednoczone Siły Kultury, wszystkie instytucje kultury, wszystkie siły i środki skierowane są na potężny festiwal różnorodności, który rozpoczynamy w czerwcu, kończymy na koniec sierpnia. Tak naprawdę ilość wydarzeń w ramach koncertów jest oszałamiająca. To jest ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach, czy ponad 10 miejscach, scenach w mieście. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Dni, nasze urodziny miasta chcemy w tym roku zorganizować właśnie tutaj w Parku Górczyńskim w dniach 3, 4, 5 lipca. Przede wszystkim dlatego, żeby przyjść bliżej mieszkańców. Dzisiaj będziemy w miejscu, te urodziny miasta będą na największym osiedlu w Gorzowie. To jest osiedle Górczyn, Manhattan. Osiedle, które skupia blisko 40 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę sami mieszkańcy Górczyna, zakładając kapcie, mogą przyjść tutaj na fantastyczną zabawę, a będziemy bawić się naprawdę porządnie w pięknym miejscu. To też jest ważne, że Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim instytucjom, które włączyły się i organizują to fantastyczne, fenomenalne, ten fantastyczny, fenomenalny festiwal tak naprawdę. I Dobry Wieczór Gorzów, i Wartownia, Zjednoczone Siły Kultury w swoich instytucjach, Teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, naprawdę kawał dobrej roboty. Tak naprawdę na Górczynie nie było jeszcze w historii nigdy tak dużej imprezy. Tak naprawdę mamy 40 tysięcy mieszkańców, którzy mogą po prostu ubrać kapcie i wyjść ze swojego domu. Chcemy to miejsce przetestować, sprawdzić. Chcemy w innym miejscu się tym razem pobawić. A centrum miasta oczywiście będzie tętniło życiem, bo przecież mamy cały cykl Dobry Wieczór Gorzów. To miejsce na jakiś czas będzie takim miejscem dla urodzin. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ta impreza się sprawdzi, czy będzie dobry odbiór, czy będziemy wracać do centrum, czy może właśnie inne osiedle. Scena będzie mniej więcej w tym obszarze, na tyle garaży, także będzie amfiteatralnie. No, mnóstwo atrakcji, mnóstwo punktów handlowych, ale też zapraszamy do współorganizacji wszystkiego, wszelkiej maści, organizacje pozarządowe. Będzie duże miasteczko PZU z atrakcjami. Na pewno będą instytucje, takie jak Policja, Straż Pożarna. Naprawdę będzie się dużo działo, warto będzie przyjść.
2: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: We wtorek wróciliśmy do tematu spalonej hali przetargowej. Mówiliśmy również o zażaleniu rodziny węgierskiego kierowcy.
6: Trwa ratowanie hali po pożarze w Gorzowie. Na razie decyzja o rozbiórce nie zapadła. Przetargowej stopniowo przywracane jest zasilanie do hali numer 2, w której znajdują się sklepy, m.in. duży salon meblowy. Pod ścianą frontową zabytkowego budynku pojawiły się podpory, które ją ustabilizowały. Tył hali jest w lepszym stanie niż przód. To zasługa mocniejszej konstrukcji, która przystosowana była pod suwnicę, mówi Katarzyna Piechocka, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
10: Wykonawca wykonał zabezpieczenie ściany przed dalszym wychyleniem, przed dalszym wyboczeniem, zamontował przypory.

0: na tym etapie jeszcze o stabilizacji tej ściany, żeby nie doszło do katastrofy budowlanej. My nie mówimy na tym etapie o rozbiórce obiektu, my mówimy o zabezpieczeniu obiektu budowlanego przed gwałtownym, zniszczonym, niezamierzonym zdarzeniem, tak? Bo straty, jakby ten... To zniszczenie konstrukcji jest tak duże, co zresztą widać, że na ten moment jeszcze jesteśmy w tej akcji ratunkowej samego obiektu po pożarze. Jakieś ewentualne decyzje w sprawie czy naprawy, czy rozbiórki, to dopiero jak zakończymy, dopiero przed chwilą skończyliśmy stabilizować ścianę. Także my jeszcze nie jesteśmy w tym procesie decydowania o dalszym stanie tego budynku, czy do rozbiórki, czy do naprawy. To zresztą widać na zdjęciach zamieszczanych w mass mediach, że no, to największej degradacji uległa ta ściana od strony galerii. Natomiast od strony parkingu, od strony ulicy Targowej, tam jest konstrukcja stalowa, była podsuwnica pierwotnie zamontowana i tam ten stan jest, tej konstrukcji stalowej, no, w dużo lepszym stanie.
1: Hala Trampolin, przypomnijmy, spłonęła w pożarze, który wybuchł w niedzielę rano. Z płomieniami walczyło 26 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał.
2: Twierdzą, że było inaczej. Rodzina Węgra, który zginął na S3 w Lubuskiem, złożyła zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa przez prokuraturę w Gorzowie. Śledczy stwierdzili, że działania policjantów nie przyczyniły się do śmierci kierowcy tira. Jakub Orłowski, pełnomocnik rodziny, uważa, że postępowanie miało jednak wiele uchybień. Z tachografu wynika, że ciężarówka miała poruszać się do tyłu i do przodu.
3: To jest kwestia ustalenia, czy funkcjonariusz policji, jeżeli wsiadł do tego pojazdu, to w jaki sposób tym pojazdem się poruszał i w jaki sposób jego zachowanie wpłynęło na to, że ta osoba została aż klient przemielona. Pod kołami.
2: O tych informacjach nie mogę mówić, przekazuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
4: Teraz w wypadku, gdy wpłynęło zażalenie i ten materiał dowodowy zebrany przez prokuratora oceni sąd.
2: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 22 listopada ubiegłego roku w okolicach Skwierzyna po 18-kilometrowym pościgu za ciężarówką. Kierowca miał 2,5 promila w organizmie.
1: Petycja niczego nie zmieni. Bike Park w Gorzowie pójdzie do likwidacji. W internecie podpisało się około 220 osób. Jak argumentują obrońcy obiektu, tor do downhillu jest kilkaset metrów od gorzowskich muraw, a innego w Gorzowie nie ma. Można by go zalegalizować. Urzędnicy odpowiadają, nawet budując garaż na własnym podwórku, trzeba zmieścić się w wymogach formalnych, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
5: Rozumiemy, że mieszkańcy chcą mieć w mieście miejsca do aktywności, do rekreacji, do sportu i takie potrzeby są dla nas ważne. Trzeba jednak pamiętać, że każda tego typu infrastruktura musi powstawać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Istnieją konkretne procedury dotyczące m.in. legalizacji obiektów, uzgodnień środowiskowych czy odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników. Dotyczy to zarówno dużych inwestycji miejskich, jak i działań podejmowanych przez mieszkańców. Jeżeli ktoś chce wybudować na swojej posesji garaż czy inne zabudowanie, również musi spełniać określone wymogi formalne. To samo jest w przypadku tego typu torów czy tras rowerowych. Obiekty powstałe bez wymaganych zgód i poza obowiązującymi procedurami podlegają likwidacji, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi albo ochroną terenów objętych szczególną ochroną przyrodniczą. Naszym obowiązkiem jest reagowanie w takich sytuacjach i działanie zgodnie z prawem.
1: Przypomnijmy, na torze przy Dąbroszyńskiej w listopadzie ubiegłego roku zginął 17-latek. Ten i 4 inne budowle zlikwiduje firma za nieco ponad 40 tysięcy złotych. Nielegalne tory znajdują się także w Parku Słowiańskim, w Parku Czechówek i na terenie gorzowskich Muraw.
2: Wielkie zmiany przed szkołą na Piaskach w Gorzowie. Szkoła podstawowa nr 21 przejdzie gruntowną termomodernizację. Magistrat ma dzięki temu oszczędzić na energii. Trwają prace projektowe. Do wymiany są okna, ogrzewanie, rury kanalizacyjne. Rewolucja nie ominie sali gimnastycznej. Budynek szkoły ma blisko 40 lat i zaczyna się sypać. Niestety odczują to uczniowie i nauczyciele. Godziny zajęć będzie trzeba wydłużyć. Na szczęście szkoła jest otoczona zielenią, mówi Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły.
6: Oj, to będą ogromne zmiany. Będą wymieniane okna, będzie docieplenie całego budynku, wymiana ogrzewania, rur kanalizacyjnych. To wszystko niestety już koło 40 lat ma się ku upadkowi zmierza. Sala gimnastyczna też rewolucję przejdzie, bo będą też wymienione okna, dach docieplony, ogrzewanie. Zostanie nam tak naprawdę tylko wymiana parkietu, ale chcemy zostać przy parkiecie, ponieważ wiemy, że jest to najlepsze podłoże.

0: Jeżeli chodzi o jakieś sportowe wyczyny na stawy ortopedzi, wszyscy chcą u nas ćwiczyć popołudniami, grać w piłkę, bo najmniej są narażeni właśnie na jakieś ubytki, nie wiem, wypadki, bo jest jednak ta amortyzacja. Do kwietnia 2028 roku, czyli 2 lata.
1: I w jaki sposób na komfort uczniów będzie to wpływało w tym czasie?
0: No będzie trochę utrudnione, będziemy musieli wydłużyć lekcje. Na szczęście mamy segmenty w szkole i będziemy mogli się przemieszczać. A poza tym jesteśmy tutaj krzewicielami lekcji outdoorowych, czyli bardzo dużo mamy lekcji na dworze, bo mamy tak usytuowaną szkołę, że jest mnóstwo zieleni, mnóstwo miejsc, klas pod chmurką, więc żeby tylko pogoda pozwoliła, to naprawdę pozwolimy wykonawcom robić to jak najprędzej.
2: Wszystkie prace mają zostać przeprowadzone do kwietnia 2028 roku. Łączny koszt projektowania, robót budowlanych oraz usługi zarządzania w przypadku inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Remont peronu i nowy przystanek Zyska Kostrzy nad Odrą dzięki budowie łącznicy kolejowej. Umowa na jej zaprojektowanie została podpisana. Inwestycja to nie tylko budowa 860-metrowego odcinka torów. Przebudowany będzie peron numer 5 dworca w Kostrzynie. Powstanie także przystanek w sąsiedztwie nowego szpitala o roboczej nazwie Kostrzyn Północny. Budowa łącznicy jest okazją, żeby rozwiązać kłopoty komunikacyjne w samym mieście. Mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
3: Te łącznice są tylko częścią inwestycji kolejowych, jak będą w naszym mieście i w ogóle w naszym województwie, w naszym regionie. One nie mogą być rozpatrywane same, w oderwaniu od pozostałych, a wszystkie razem służą temu, aby kolej była dostosowana do większych prędkości, aby te łącznice poprawiły komunikację Gorzowa z Wrocławiem, ze Szczecinem, aby w mieście poprawiła się w ogóle komunikacja dla mieszkańców i dla tych, którzy przez miasto przejeżdżają, bo szanowni Państwo, musimy o tym pamiętać, że te łącznice nasilą ruch kolejowy w mieście. Przez linię kolejową 273 dzisiaj już przyjeżdża nie na dobę, bo w nocy raczej mniej, tylko w tych godzinach aktywności, około 47 składów. Te 16 to są składy towarowe. Jeżeli przyjmiemy optymistycznie 10 minut na zamkniętego przejazdu, na każdy przejazd, no to mamy 8 godzin zamkniętych przejazdów. Jeżeli dołożymy kolejne pociągi, no to oczywiście zostaną złamane wszystkie jakby zasady dobrego funkcjonowania miasta. Kolej dzieli, linia kolejowa 273 dzieli miasto na dwie części i byłyby oderwane te części od siebie i dla mieszkańców, i dla obszarów gospodarczych też jest ważne, bo przez te przejazdy przejeżdżają setki tirów na dobę, więc to nie może jedno drugiemu przeszkadzać. Więc jeżeli tym budowie tych łącznic będą towarzyszyły rozwiązania bezkolizyjne, skrzyżowań dróg kolejowych z drogami, z ulicami naszego miasta, no to wtedy jest okej. Tylko to musi być razem uwzględnione. Muszą być bardzo dokładnie zbadane uwarunkowania środowiskowe, bo te łącznice bardzo ingerują w środowisko. To jest, będą budowane przy ujściu Warty do Odry. Wiadomo, jak te 25% wód płynących w Polsce to przepływa przez Kostrzyn. I tutaj te wody, jak Państwo wiecie, czasami są duże. I dlatego ta inwestycja musi być pod każdym względem tak przeprowadzona, tak zrealizowana, aby nie zwiększała niebezpieczeństwa powodzi. Ono musi być bezpieczne dla miasta. Tak? Trzecia rzecz, o której my musimy pamiętać, przyglądając się tym planom, to, aby była pełna koordynacja między inwestycjami drogowymi a kolejowymi, że aby jednak projektanci i ci, którzy projektują w tej chwili obwodnice miasta i ci, co będą projektowali te łącznice, aby ze sobą po prostu koordynowali swoje plany i współpracowali.
2: PKP PLK chce zlecić projekt budowy bezkolizyjnego skrzyżowania, które zastąpiłoby przejazdy kolejowo-drogowe przy Sikorskiego, ale najpierw trzeba znaleźć na to pieniądze.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. W środę informowaliśmy o wydarzeniach z sesji Rady Miasta.
2: Radni PiS-u chcieli wygasić mandat Ireneusza Macieja Zmory. Na sesji jednak do tego nie doszło. Rada czeka na opinię prawną. Projekt uchwały radni złożyli na początku sesji. Większość nie zgodziła się, żeby o tym dyskutować. PiS swój wniosek oparł o informację, że radny Zmora czerpał korzyści z majątku miejskiego. Mówi radny Jarosław Porwich.
5: W sposób ewidentny, radny Zmora prowadził działalność gospodarczą na mieniu miejskim. To zostało wykazane, jest stosowne pismo Urzędu Miasta, jest stosowne pismo Słowianki i tak naprawdę radny od momentu objęcia mandatu, co miało miejsce w maju 2024 roku, miał 3 miesiące, żeby zlikwidować swoją działalność, żeby tej działalności nie prowadzić. Nie uczynił tego i ustawa o samorządzie gminnym, ustawa kodeks wyborczy mówi jasno, że w takim wypadku powinien mieć wygaszony mandat. Oczywiście Koalicja Obywatelska tutaj próbuje, że tak powiem, przeciągnąć sprawę w czasie, bo prosi, żąda opinii prawnych, nieprawnych i tak dalej. Natomiast kwity mówią wyraźnie. Prowadził działalność, otrzymywał pieniądze i co za tym idzie, powinien mieć wygaszony mandat. Tylko tyle i aż tyle.
2: Sprawą radnego Zmory zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, mówi przewodniczący Cezary Żołyński.
6: W związku z tym, że nie mieliśmy żadnej opinii prawnej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, bo byliśmy w składzie 4-osobowym w tym dniu, wszyscy byli za, żeby przekazać wniosek do pana prezydenta o posłużenie się niezależną opinią prawną, zewnętrzną opinią prawną, po to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czekamy na tą zewnętrzną opinię prawną i dostosujemy się do niej w momencie, kiedy ona przyjdzie. Ja myślę, że 2-3 tygodnie na pewno, bo na następnej sesji pewnie to będzie już rozwiązane wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo żeby była jasność, nie jesteśmy prawnikami. Zawsze opieramy się w Komisji Skarg Wniosków, tak działamy. Działamy w ten sposób, że prosimy o opinię prawną. Zazwyczaj jest to mecenas SAS, który jest do nas jakby oddelegowany do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W tym układzie, tak jak też mówił na sesji mecenas SAS, nie chciał brać nie tyle co na siebie odpowiedzialności, ale żeby nie było żadnych niedomówień, dlatego wystosowaliśmy prośbę do pana prezydenta, wniosek do pana prezydenta, aby tą opinię uzyskać z zewnątrz. Poszedł w zeszłym tygodniu. Także zaraz po komisji. Komisja była 18, czyli 19 chyba, czy 20 już było podpisane i przekazane panu prezydentowi.
2: Niewykluczone, że sprawa radnego Zmory wróci na czerwcowej sesji. Do rady wpłynęły także wnioski o wygaszenie mandatów Anny Kozak, Sebastiana Pińkowskiego i Alberta Madeja. Do tematu będziemy wracać. Prezydent Gorzowa mówi o rozwoju, radni PiS o stagnacji. Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium. Na wtorkowej sesji na tak zagłosowała koalicja rządząca miastem. Prezydent przedstawił raport o stanie miasta za ubiegły rok i w jego opinii sprawy w Gorzowie idą w dobrym kierunku.
7: Dużo w ostatnim roku udało się zrobić. Cieszę się z tego, że te inwestycje strategiczne dla Polski mają miejsce w Gorzowie. To wszystko da Gorzowowi ogromną trampolinę i myślę, że w najbliższych latach będziemy widzieć tego skutki. Ja tej stagnacji absolutnie nie widzę. Jesteśmy na pełnych obrotach. Urząd cały czas walczy o rozwój miasta. Mamy kolejny teren inwestycyjny, kolejne inwestycje. No pewnie, że jest mniej dróg zamkniętych z powodu remontów, bo już mamy je po prostu wyremontowane. Może z tej perspektywy to źle wygląda, ale nie będziemy rozkopywać tych już wyremontowanych. Na pewno Gorzów jest w bardzo dynamicznym procesie zmiany i najbliższe lata pokażą, jak dobra to zmiana. No z demografią niestety zmaga się nie tylko Gorzów, zmaga się cała Polska, przede wszystkim Europa, świat wysoko rozwinięty. To są problemy społeczne, problemy, które wynikają z tego, że po prostu nie ma mody na dzieci. To może brutalnie brzmi, ale młodzi ludzie nie chcą zakładać rodziny. Rodzina nie jest już dobrym samym sobie w mniemaniu młodych ludzi. Młodzież ma dzisiaj nieograniczone możliwości zwiedzania świata, podbijania pracy w każdym zakątku świata, a współczesny świat nie wpisuje modelu rodziny w hołdującemu idei rodzicielstwa. To jest raczej idea stawiania na siebie.
2: Chodzi o obwodnicę północną oraz o fabrykę rakiet. Inne zdanie ma 5 radnych, to Sebastian Pińkowski i cały klub radnych PiS-u, mówi radny Jarosław Porwich.
8: No nie
5: Nie, w naszej ocenie to, co się dzieje w Gorzowie Wielkopolskim, to jest jedna wielka stagnacja. Tak naprawdę no, nie ma żadnych ambitnych, konkretnych projektów. Tak naprawdę te, które są realizowane, to dzięki środkom, które zostały przyznane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest kontynuacja. Nie ma nic nowego. Tak naprawdę z budżetu państwa, miasto pozyskało, otrzymało niespełna 6 milionów złotych, tak, konkretnie 5,5. Za naszych czasów to były setki milionów złotych, chociażby na rozwój strefy przy ulicy Mironickiej, gdzie powstanie fabryka rakiet w niedługim czasie. To były pieniądze na drogi. Przypomnę, ulica Walczaka, Kosynierów Gdyńskich, Szczecińska. Tego było naprawdę bardzo dużo. Na dzisiaj słabiutko, słabiutko. Dlatego też zdecydowaliśmy się głosować przeciwko, ponieważ no, prezydent, jego postawa kłóci się z postawą przez nas oczekiwaną, czyli z ambitną postawą.
2: Gorzów zakończył 2025 rok z deficytem 65 milionów złotych.
4: Anna Kozak nie jest już wiceprzewodniczącą Gorzowskiej Rady Miasta. Za pozbawieniem byłej radnej Koalicji Obywatelskiej funkcji głosowało 13 rajców, 10 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowanie było tajne. Niespodzianką na początku sesji było to, że radni KO wnioskowali o usunięcie z porządku obrad punktu mówiącego o wskazaniu nowej osoby na ten stołek. Ostatecznie decyzję odłożyli na kolejne posiedzenie. Możecie odebrać mi funkcję, stanowisko, ale nie odbierzecie mi niezależności i poparcia mieszkańców, którzy głosowali na mnie, powiedziała po odwołaniu radna.
2: Handlowali dopalaczami, zarobili kilka tysięcy złotych. Liderowi grupy grozi do 20 lat więzienia. 8 osób stanie przed sądem w Strzelcach Krajeńskich. Prokuratura przekazała akt oskarżenia. 7 oskarżonych przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze. Grozi im do 10 lat więzienia i wysokiej grzywny. 25-letni szef gangu posiadał m.in. 140 gram tzw. kryształu, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
8: W prokuraturze rejonowej w Strzelcach Krajeńskich toczyło się postępowanie, które zostało zakończone aktem oskarżenia przeciwko 8 mężczyznom. Akt oskarżenia dotyczy handlu i posiadania znacznych ilości dopalaczy. Osoba, która została wskazana jako główny oskarżony, mężczyzna w inicjałach AG, ma 25 lat. Zarzucono mu posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci 3CMC. Tutaj chodzi o 140 gramów. Te substancje sprzedawał innym osobom w Przynotecku, Gorzowie i innych okolicznych miejscowościach. Łączna wartość sprzedanych substancji wyniosła kilka tysięcy złotych. Jednym z nabywców był małoletni, któremu oskarżony sprzedał 1 gram substancji. Pozostali oskarżeni odpowiadają za posiadanie substancji psychotropowej, właśnie tego 3CMC w ilościach od 1 do 30 gramów. Dodatkowo pan AG stanął także pod zarzutem prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo cofniętych uprawnień przez właściwy organ. Najsurowsze zagrożenie ustawowe z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tej sprawie dotyczy właśnie tego udzielenia narkotyków małoletniemu. Taki czyn jest zagrożony karą od 3 lat do 20 lat pozbawienia wolności, czyli stanowi zbrodnię. Pozostałe czyny są zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. I tutaj to jest tak zwana dealerka, czyli udzielanie odpłatne narkotyków i innych substancji niedozwolonych innym osobom.
2: 25-latek ma dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Pozostali ukarani zostaną bez rozprawy. Z ustaleń śledztwa wynika, że Szajka działała od czerwca do sierpnia 2023 roku na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz Gorzowa. Zażywanie CMC obciąża serce, może prowadzić do psychoz, halucynacji i nieodwracalnych uszkodzeń mózgu. Porzucona suka i szczeniaki wyleczone z parwowirozy. Psia rodzina wróciła do gorzowskiego schroniska. Młode czeka adopcja, więc opiekunowie mogą się zgłaszać i wypełniać dokumenty. Leczenie odbyło się w Szczecinie. Najważniejsze, piątka maluchów wraz z matką wyszła z choroby, a to nieczęsto się zdarza, mówi Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w Azorkach.
9: Trafiły pod naszą opiekę szczeniaki, które zostały porzucone w lesie, właściwie na skraju lasu i pola, i one gdzieś tam przez wiele miesięcy mieszkały, bo teraz mają około 6 miesięcy. Zaczęły się pokazywać, bo przestały już być karmione przez matkę, zaczęły szukać pokarmu, więc gdzieś tam wychodziły, szukały po śmietnikach. No, trafiły pod naszą opiekę razem z matką i okazało się po paru dniach, że szczeniaki niestety są chore na parwowirozę. To jest taka bardzo śmiertelna choroba wśród szczeniąt i niezwłocznie musieliśmy je zawieźć. To było właściwie w nocy. Jechaliśmy do kliniki w Szczecinie całodobowej, żeby udzielić im jak najlepszej pomocy. No tutaj koszty leczenia są bardzo duże, bo tam doba w klinice to już jest kilkaset złotych, a jeszcze do tego badania krwi, jakieś tam wiadomo, żywienie, leki, sama koszt surowicy dla takich zwierząt to jest ponad 2000. Jest zbiórka, ona na początku tak nam trochę przystopowała, ale teraz ruszyła z kopyta i już tam niedużo zostało, ale najważniejsza informacja, tak naprawdę w tym całym ratowaniu zwierząt pieniądze są drugorzędne. Najważniejsze, my najpierw ratujemy, a później myślimy, co to będzie i jak to uzbieramy, więc najważniejsza informacja jest taka, że psiaki już są w schronisku, już są stabilne, oczywiście jeszcze muszą być pod obserwacją, ale no już wskazuje na to, że wszystko będzie dobrze, już rozrabiają, także myślę, że niebawem będą do adopcji, a ich mama już przeszła też sterylizację, już jest zaszczepiona, co się okazało, to była też szczenna, tego nie wiedzieliśmy i okazało się, że już kilkutygodniowa ciąża, także gdyby nie to, że została odłowiona, urodziłyby się kolejne szczeniaki i kolejne być może, gdyby, bo w tym samym miejscu był znaleziony też miot martwych szczeniąt, później te też były chore, więc też prawdopodobnie by nie przeżyły i urodziłby się kolejny miot i tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak te sterylizacje są ważne, bo tak naprawdę ile zwierząt cierpi później. Ktoś myśli, a no ja nie dopuszczam suczki, no to jaki to problem? No ale wystarczy, że suczka ucieknie albo ktoś ją wywiezie. No różne są, naprawdę różne sytuacje, z różnymi sytuacjami się spotykamy i później ile zwierząt cierpi za taką decyzję, tak? Ta suczka jest przekochana, więc na pewno miała kontakt z człowiekiem, uwielbia się przytulać, najchętniej nie schodziłaby z kolan, ma takie odruchy, jak na przykład gdzieś się uderzy, to strasznie piszczy, więc nie wiem, czy nie była gdzieś tam bita, natomiast człowieka kocha, jest w niej, nie ma ani grama agresji i nie ma takiego smaczka, który by ją przekupiło, najważniejsze to jest przytulenie człowieka, wystarczy, że ktoś na nią spojrzy, a jej ogonek już po prostu macha. Mamy piątkę szczeniąt i to są wszystko suczki. I mają około 5-6 miesięcy i tak naprawdę, jeśli ktoś by był zainteresowany adopcją, to już można składać takie ankiety i będziemy, jeśli już będziemy mieli potwierdzone przez weterynarza, że na pewno już mogą iść do domu, to będziemy rozpatrywać ankiety i będzie można pieski adoptować. To się tak naprawdę nieczęsto zdarza, że z całego miotu, jeśli cały miot jest chory na parwowirozę, to przeżywają wszystkie, bo to jest naprawdę choroba, która ma ogromną śmiertelność.
2: Faktury w sumie opiewają na kilkanaście tysięcy złotych, bo dzienna opieka w leśnicy to ponad 1000 złotych. Wolontariusze liczą na wsparcie internautów. Trwa zbiórka. Znajdziecie ją na profilu facebookowym schroniska Azorki. Przypomnijmy, 5 szczenion wraz z matką zostały znalezione na granicy Gorzowa przy Lesie. Inspektorzy trafili na więcej maluchów. Te niestety były już martwe.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
4: W czwartek mówiliśmy o remoncie budynku dla brygady WOT-u. Było też o piratce drogowej.
2: Gorzowska firma wyremontuje budynek dla WOT-u za 17 milionów złotych. Chodzi o obiekt przy ulicy Pomorskiej, w którym mieściło się Centrum Kształcenia Zawodowego. Miasto przekazało go na potrzeby 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Mieścić się będzie tam dowództwo jednostki. Obiekt trzeba zmodernizować pod potrzeby wojskowych. Prace powinny wkrótce ruszyć. Armia rozstrzygnęła przetarg i wybrała wykonawcę. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
7: Przetarg wygrała firma lokalna, firma z Gorzowa, więc to też dla nas bardzo ważna sprawa, że te pieniądze, które wojsko zainwestuje, zostaną u nas. Prace powinny ruszyć. Mam nadzieję, że pyta i jak najszybciej dowództwo 15 Brygady WOT w Gorzowie będzie miało swoją siedzibę przy Pomorskiej.
2: Remont wykona firma Gotech. Decyzja o lokalizacji 15 Brygady WOT w Gorzowie zapadła w MON w marcu 2024 roku, a oficjalnie potwierdzona została w październiku.
11: Grzała, gadała i jechała niesprawnym autem. Kierująca na Lubuskiej S3 ukarana. Policjanci z Międzyrzecza wypisali mandat na 2200 zł oraz dołożyli 23 punkty karne. 26-latka nie pierwszy raz przekroczyła dozwoloną prędkość. W środę mundurowi na S3 zatrzymali do kontroli osobowego Mercedesa. Kobieta jechała za szybko. Okazało się, że podczas jazdy w ręku trzymała telefon. Policjanci stwierdzili także niesprawne oświetlenie, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Do tego 26-latka to recydywistka, bo przekraczała prędkości już wcześniej, stąd surowsze konsekwencje finansowe.
2: 95 kg tytoniu za prawie 100 tysięcy złotych. Celnicy skontrolowali paczki w sortowniach w Gorzowie i Zielonej Górze. Nielegalny towar znaleźli w 38 przesyłkach. Szedł do różnych odbiorców na terenie całej Polski. Gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty dla budżetu państwa wyniosłyby blisko 160 tysięcy złotych. Za posiadanie, handel oraz przemyt wyrobów tytoniowych bez akcyzy grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat. Karalne jest nie tylko handlowanie, ale także zamawianie nielegalnych wyrobów akcyzowych. To jest zagrożone karą grzywny nawet do 90 7 tysięcy złotych.
11: Fałszywy syn i fikcyjne faktury. Mieszkańcy powiatu sulęcińskiego oszukani. Dali się zmanipulować i stracili ponad 35 tysięcy złotych. Policja ciągle apeluje o ostrożność. W ostatnich dniach doszło do dwóch przestępstw. Do 80-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za jego syna. Brzmiało niezwykle przekonująco. Poprosił o opłacenie rzekomych zaległych faktur. Senior, chcąc pomóc dziecku, przekazał ponad 14 tysięcy złotych. Z kolei 70-latka uwierzyła w fikcyjny fundusz inwestycyjny w internecie. Została omamiona przez fałszywych doradców finansowych. Przekazała im 20 tysięcy złotych.
2: Praktyki i badania. Studenci i naukowcy Gorzowskiej Uczelni będą działać w nowoczesnym Centrum Kompetencji Dronowych. Obiekt za 200 milionów złotych powstaje w Strzelcach Krajeńskich. Akademia im. Jakuba Sparadyża podpisała porozumienie i została jednym z partnerów projektu. Co zyska? Mówi rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
12: Wydarzenie można rozpocząć 4 hasłami. Strategia, przyszłość, inwestycja, rozwój. To nasze porozumienie ma ogromne znaczenie strategiczne dla uczelni i dla całego regionu lubuskiego. Łączymy potencjał samorządu, środowiska akademickiego, no i oczywiście nowoczesnych technologii wokół wspólnej wizji rozwoju kompetencji przyszłości. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy kierunki techniczne, mamy fachowców, którzy zajmują się również i takimi technologiami, których przedmiotem jest porozumienie, ale też mamy kierunek bezpieczeństwo narodowe, kierunek kryminologia, które łączą się w tym aspekcie budowania bezpieczeństwa społeczeństwa. Technologie bezzałogowe to przyszłość. Stają się one realnym elementem gospodarki, administracji publicznej, zarządzania kryzysowego, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej, wreszcie nowoczesnego przemysłu. Dlatego my jako uczelnia chcemy aktywnie w rozwoju tych technologii uczestniczyć. Zatem to dzisiejsze porozumienie to inwestycja. Otwiera bowiem to porozumienie nowe możliwości przed uczelnią, przed badaczami, przed studentami. Będziemy uczestniczyć bardzo aktywnie, współpracując z Centrum Kompetencji Dronowych. Tam też nasi studenci będą odbywać praktyki, a nasi badacze będą prowadzić swoje badania. Jestem przekonana, że będzie się to wiązało z rozwojem nowych kierunków, specjalności na kierunkach, których mamy, a w kontekście rozwoju przemysłu obronnego w regionie ma to dodatkowe znaczenie.
2: We wrześniu gotowy ma być pierwszy etap ośrodka, mówi Mateusz Karkoszka, sekretarz Strzelec.
13: Projekt realizowany jest z Krajowego Programu Odbudowy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała dofinansowanie blisko 200 milionów złotych, wskazując 4 regiony na terenie kraju. Nasze miasto, nasza lokalizacja będzie odpowiadać za tę część północno-zachodnią, więc tak jak wspomniał burmistrz, jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Realizacja inwestycji, rozpoczęcia tego pierwszego komponentu jest jakby też określona przez wymogi Unii Europejskiej. KPO ma być rozliczone, a właściwie uruchomione projekty w ramach KPO do końca sierpnia. W tej chwili mamy już finalny etap montażu anten, które stworzą autonomiczną przestrzeń do lotów dronów, które nie są dronami tradycyjnymi, takimi jak znamy na co dzień, czyli dronami, które trzeba utrzymywać w zasięgu wzroku, ale są to drony autonomiczne, które sterowane są z różnych miejsc, nawet w Polsce, ale dzięki temu zmapowaniu gminy Strzelce Krajeńskie takie obloty będą możliwe. Przypuszczamy, że jeśli wszystkie terminy zostaną zachowane, w okolicach września powinniśmy mieć już pierwsze testy tej naszej części strzeleckiej. Projekt będzie się jednak rozrastał. To nie tylko ta część zmapowanego nieba, które będzie kontrolowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale to także komponent poligonowo-szkoleniowy, który zamierzamy wejść od przyszłego roku. Stąd bardzo się cieszymy, że w tej inicjatywie udział bierze nasza uczelnia wyższa z Gorzowa Wielkopolskiego, ponieważ jest to na tyle rozwojowy i projekt z tak dużym potencjałem, że bez zaplecza naukowego, bez studentów, bez osób zaangażowanych w różne działania z obszaru dual use. Absolutnie nie poradzilibyśmy sobie sami jako gmina Strzelce Krajeńskie, dlatego w naszym przekonaniu projekt będzie rozwijał się bardzo mocno, szczególnie w przyszłym roku. My już jesteśmy też po wstępnych rozmowach z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, z Lubuskim Klastrem Metalowym, ale także z przedstawicielami WB Electronics, które, jak Państwo wiecie, w ramach tego dużego gospodarczego projektu też będą szukali swojej przestrzeni w tych tematach dronowych. Mamy nadzieję niedługo również podobne porozumienia podpisać z tymi podmiotami i bez wątpienia jest to ogromna szansa dla rozwoju naukowego, gospodarczego, ale też podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i też takiego, wydaje się, że tworzenia wizerunku dronów i branży dronowej jako przemysłu przyszłości. Dzisiaj ten rynek rośnie najszybciej, biorąc pod uwagę różne rynki w naszym kraju i mówimy tu cały czas o sytuacji pokoju, nie wojny. Oczywiście trzeba być gotowym na wszelkie ewentualności, ale dzisiaj systemy dual use i drony służą nam w codziennym życiu. Wojskom Obrony Terytorialnej służą do diagnozowania poziomu bezpieczeństwa, sytuacji powodziowej. Strażakom służą dzisiaj, szanowni Państwo, do gaszenia pożarów, nadzorom budowlanym służą do analizy technicznej budynków, więc my już dzisiaj w tej naszej rzeczywistości, oby ona jak najdłużej trwała, jesteśmy w stanie podnosić kwalifikacje i rozwijać ten rynek dronowy na terenie województwa lubuskiego właśnie dzięki takim porozumieniom. Część poligonowa będzie realizowana w ramach naszego komponentu, naszego budżetu i jesteśmy w takim harmonogramie, aby ona zaczęła funkcjonować w przyszłym roku, natomiast samo centrum dronowe, kompetencji dronowych, czyli ten pierwszy komponent, czyli ta mapa, po której już w sposób autonomiczny będzie można obsługiwać drony i która, co jest bardzo ważne, zostanie wyłączona z takiego formalnego użytkowania, które dzisiaj sprawia dużo kłopotów osobom korzystającym z dronów, bo jest dużo formalności przy okazji takich obrotów testowych, to ten komponent pierwszy zacznie funkcjonować już w tym roku. Mamy taką nadzieję, że wrzesień będzie tym miesiącem, kiedy rozpoczniemy pierwsze próby na tym właśnie obszarze. Tak, oczywiście będziemy mógł latać sobie w ramach centrum po odpowiednim wprowadzeniu w ten system, który będzie nadzorowany cały czas przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Tak będzie to możliwe.
2: Centrum Dronowe w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim ośrodkiem w północno-zachodniej Polsce.
11: Memy czy bilety żużlowe zostawili dla przyszłych gorzowian. Uczniowie, nauczyciele i władze miasta wkopały w środę w ziemię w pobliżu Cezibu dwie metalowe tuby. Wydobyte mają zostać za kilkadziesiąt lat. Do kapsuł zostały włożone m.in. słuchawki na kablu, wydrukowane memy krążące wśród młodzieży, ale także zdjęcia uczniów i nauczycieli. To nie wszystko, mówi Wiktoria, uczennica Cezibu.
14: Znajdują się tam pamiątki z miasta. Mam na myśli m.in. bilety komunikacji miejskiej, bilety, karnety na żużel nasz, który jest dosyć słynną atrakcją w Gorzowie, jak i autografy naszych żużlowców. Zdjęcia uczniów, oczywiście między innymi naszej szkoły, w tym nas. No i co? Wiele innych takich też pozaszkolnych, ale jak i oczywiście szkolnych pamiątek, wspomnień takich właśnie z tych czasów, żeby upamiętnić te czasy, nasze 2026 rok.
11: Ze swoich uczniów dumna jest Magdalena Łabuza, dyrektorka Cezibu.
15: To prawda, to jest naprawdę, jak ja usłyszałam o pomyśle, to byłam tak dumna z naszych uczniów, że im w ogóle to przyszło do głowy, bo to kilka miesięcy temu przyszli do mnie z takim pomysłem, żebyśmy coś takiego zrobili. Ja mówię, dobrze, ale jak będzie ciepło i na zewnątrz. Ale myślę, że to pokazuje, że lubią warszawską 48, że lubią Gorzów i że chcą pokazać, bo z tych materiałów, które my tam złożyliśmy, ja wszystkie przeglądałam, wychodzi, że oni naprawdę są dumni z tego miasta, z tego miejsca i to są takie bardzo pozytywne rzeczy, które napisali i które włożyli do tej kapsuły czasu. Także myślę, że fantastyczna idea i my mamy naprawdę fantastyczne dzieciaki.
11: W jednej z kapsuł został także umieszczony list od prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
4: W piątek informowaliśmy o mężczyźnie, który schował się w tapczanie przed policją. Mówiliśmy też o jednostce WOT przy Mironiskiej.
2: Zabrał busa, porzucił go i przed policjantami schował się w tapczanie. 21-latkowi grozi do 5 lat więzienia, bo działał w warunkach recydywy. Usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu, jazdy na zakazie oraz ukrywania dokumentów innej osoby. Przyznał się. We wtorek policjanci z Dobiegniewa dostali zgłoszenie o kradzieży busa, szybko odnaleźli uszkodzony pojazd, który został porzucony. Mundurowi wytypowali sprawcę, udali się do jego mieszkania. Po wstępnym sprawdzeniu wydawało się, że mężczyzny nie ma. Jednak gdy zajrzeli do tapczanu, w środku znaleźli skulonego 21-latka. Mężczyzna kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia, w którym przebywał za podobne przestępstwa.
11: Jeszcze tylko zgoda MON i można budować. Gorzów zdobył finansowanie na wykonanie bazy wojskowej dla Brygady WOT-u. Koszty szacuje się od 100 do 200 milionów złotych. Po kilku miesiącach negocjacji magistrat uzyskał wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który finansuje inwestycje. Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z MON-em. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
7: Jesteśmy na finiszu rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy wstępnie porozumienie co do finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tą inwestycję finansował. Czekamy na różne strony Ministerstwa Obrony, podpisanie umowy na realizację inwestycji i tak naprawdę ogłoszenie przetargu na projektowanie i budowanie. W tej chwili jesteśmy taką ofertę Bank Gospodarstwa przedłożył nam. My to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. Są to bardzo dobre warunki, tak naprawdę na rynku komercyjnym nieosiągalne. W związku z tym myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON-em i wchodzimy w czas realizacji.
16: Kiedy porozumienie? Kiedy można?
7: No myślę, że to są najbliższe tygodnie, kwestia porozumienia i będzie to dla nas kluczowe. Porozumienie z ministerstwem, umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kluczowa do tego, żebyśmy mogli już my w 100% podejmować dalsze kroki jako spółka powołana do tego zadania. Tak, będzie to spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Tak. Dlatego, żeby nie tworzyć kosztów, żeby nie budować w... To będzie spółka, w której będzie tak naprawdę prezes i jakaś rada nadzorcza, bo wszystko będziemy robić na zewnątrz.
11: Inwestycje realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne 2 lata zajmie budowa. Jednostka 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej powstanie na 40 hektarach przy ulicy Mironickiej.
2: Magazyn Obrony Cywilnej Witnicy służy mieszkańcom. Zmodernizowano budynek na terenie miejskich zakładów komunalnych i wyposażono w sprzęt. Wydano 1 200 000 zł. W Witnicy można czuć się bezpiecznie. W magazynie można przechowywać zapasy i urządzenia niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja trwała 3 miesiące. Budynek był w fatalnym stanie, mówi Roman Urbaniec, zastępca burmistrza Witnicy.
17: Tempo było naprawdę zwariowane. Nikt się tego nie spodziewał, że dostaniemy w ostatnim momencie te pieniądze, ale postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Udało to się zrealizować w ciągu 3 miesięcy. A co było zrobione? Zrobione zostało wszystko właściwie. Wymiana dachu, wymiana poszycia, wymiana wnętrza tynków, wymiana elektryki, nowa rampa zrobiona, zupełnie nowy obiekt. Także warto porównać sobie to ze zdjęciami, żeby zobaczyć, jak ogrom pracy został wykonany i jak w krótkim czasie. Dopadła nas jeszcze zima, ale nie utrudniło to nam w realizacji tego zadania. To są 4 pomieszczenia oznaczone. Bramy są elektrycznie zamykane. Łącznie to jest chyba 760 metrów kwadratowych. Ogromny obszar. Wcześniej nasze zarządzanie kryzysowe mieściło się w jednym pomieszczeniu 50-metrowym. W tej chwili są już w pełni zabezpieczeni. Oprócz tego sprzęt, ten większy, który nie wchodzi do tych magazynów, są przygotowane już kontenery, w których to będzie przechowywane, także jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego sprzętu, który musi później działać dla naszego bezpieczeństwa. To są wszystkie i urządzenia, i sprzęt, który jest wykorzystywany w razie jakichkolwiek kataklizmów. No to znaczy nie na wszystkie jesteśmy pewnie przygotowani jeszcze na dzień dzisiejszy, ale i to są, tak jak mówimy, agregaty zabezpieczające brak prądu, miejsca do przebywania ludności. Oprócz tego workownice, worki w razie zagrożeń powodziowych, sprzęt do właśnie pakowania tych worków, do przerzucania ziemi. Myślę, że jesteśmy przygotowani w najgorsze scenariusze kryzysowe.
2: To ważne, by inwestować w bezpieczeństwo ludzi, podkreśla Marek Cebula, wojewoda lubuski.
18: Praktyczne wykorzystanie środków z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Będą realizowane inwestycje, które będą miały służyć bezpieczeństwu w województwie lubuskim. W tym roku będzie tych środków około 127 milionów złotych. One zostaną wykorzystane między innymi na tworzenie takich miejsc jak tutaj w Witnicy. Kwota około 1 200 000 zł, które zostało wykorzystane na między innymi przebudowę całkowitą tego magazynu. Oprócz tych inwestycji stricte materialnych, takich infrastrukturalnych, zostały dokonane również zakupy. Są zakupione agregaty, są zakupione różne przedłużacze, jeśli chodzi o rozdzielnice prądu, syreny alarmowe, środki łączności. To są rzeczy, które są niezbędne, żebyśmy dzisiaj mogli mówić o bezpieczeństwie w województwie lubuskim. Przypomnę, że w ramach tych pieniędzy zostały zakupione również 2 kontenery. Jeśli szczęście nam będzie sprzyjało, to będą one, będą zadaszone, będą ustawione, będą wykorzystywane właśnie do sytuacji kryzysowych w gminie Witnica. Gmina Witnica to około 11-tysięczna populacja, która wymaga dzisiaj zabezpieczenia, bo jak widzimy, nie tylko zdarzenia takie jak powódź mają miejsce, ale zdarzają się inne sytuacje kryzysowe. Czasami brakuje wody w wodociągu, czasami zdarzają nam się zjawiska atmosferyczne, które powodują, że mamy blackout, czyli jesteśmy wykluczeni, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej. Czasami mogą się zdarzyć inne sytuacje, kiedy trzeba będzie po prostu pomóc mieszkańcom. I do tego chcemy przygotować wszystkie gminy województwa lubuskiego, ale również powiaty.
2: W ubiegłym roku Lubuskie miało do wykorzystania 119 milionów złotych. Modernizacja stadionu piłkarskiego z miejskiej kasy. Szacowany koszt to 30 milionów złotych. W tym roku gorzowski magistrat ogłosi przetarg. Urzędnicy wyjaśniają, że nie ma rządowych programów, w których miasto mogłoby ubiegać się o dofinansowanie. Obecnie powstaje koncepcja, która będzie podstawą do szukania wykonawcy. Modernizacja została skonsultowana z gorzowskimi klubami piłkarskimi Wartą i Stilonem. Uwzględniono ich potrzeby, mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
7: Przygotowujemy koncepcję stadionu piłkarskiego, która posłuży do ogłoszenia przetargu. Chcemy ogłosić przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, tak żeby firmy, które zgłoszą się do tego przetargu, które wygrają ewentualnie, będą jeszcze mogły przedstawić nam swoją koncepcję właśnie w oparciu o nasze założenia. To będzie jedna główna trybuna z całym zapleczem sportowym, czyli z szatniami, z odową biologiczną. Obiekt, który szacujemy, że około 30 milionów będzie kosztował.
4: Skąd pieniądze?
7: Z budżetu miasta, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego dofinansowania.
4: Kiedy ten stadion odnowiony, że ta trybuna będzie?
7: Chcielibyśmy, żeby w tym roku ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i dać wykonawcy mniej więcej 2 lata na zakończenie budowy.
2: Wykonawca będzie miał 2 lata na zaprojektowanie i zbudowanie trybuny. Magistrat nie wyklucza w kolejnych latach dalszej rozbudowy obiektu, jeżeli będzie taka potrzeba. Stadion żużlowy, dominanta czy teatr, symbole Gorzowa według dzieci na autobusach. Rysunki wykonali uczniowie m.in. Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16. 10 elektrycznych autobusów Solaris wkrótce wyjedzie na ulicę Gorzowa. Jeden wóz jest na miejscu, przyjechał kilka dni temu. Kolejne pojawią się niedługo. Ponownie urzędnicy poprosili o pomoc dzieci, by ozdobiły pojazdy. Na kolorowych grafikach znalazły się także studia czarownic, studnia czarownic, biały kościółek czy filharmonia. Prac było mnóstwo, wybrani młodzi autorzy dostali od miasta upominki.
11: Dziesiątki tysięcy turystów w najmłodszym parku narodowym Ujście Warty w Lubuskiem. Jednak liczby mogą być większe. Liczniki są zamontowane na głównych szlakach turystycznych w formie m.in. mat rozłożonych na ścieżkach. Jednak dane mogą być niedoszacowane, mówi rzecznik Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
19: Mamy zamontowane liczniki. Chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, a może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno Muzeum Edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, bo wiadomo, jak ktoś już odwiedzi raz ośrodek muzealny, co prawda za pierwszym razem nie da się wszystkiego tutaj zgłębić i poznać i za każdym razem coś nowego się odkrywa, ale też staramy się, żeby każdy mógł tu wracać, a zwłaszcza ci lokalni mieszkańcy tutaj i turyści, to miejsce, żeby ich tutaj przyciągało i żeby identyfikowali się z nim. Więc różne rzeczy wymyślamy, między innymi właśnie ten quest, gdzie całe rodziny mogą sobie go rozwiązać, mogą przejść po wystawie i zdobyć pieczątkę, zdobyć jakąś drobną nagrodę i wspólnie pogłębić całą rodziną swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych organizujemy. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. 1 lipca skończymy. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin, mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji, także zapraszamy też. Różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
11: Jak wynika z liczników, ujście Warty odwiedziło w 2025 roku ponad 65 tysięcy turystów. Park przy liczeniu współpracuje z poznańskim UAM-em.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Sobotni poranek, no nie musicie otwierać oczu, ale nastawcie uszy, bo będą ważne tematy. Dzisiaj opowiemy o ciekawej współpracy AJP i Centrum Dronów, które powstaje w Strzelcach. Będzie także o kapsułach, które zakopali m.in. uczniowie CEZIB-u, oraz także o niesamowitym lubuskim i o problemach młodzieży, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Gotowi? Zaczynamy. Praktyki i badania. Studenci i naukowcy Gorzowskiej Uczelni będą działać w nowoczesnym Centrum Kompetencji Dronowych. Obiekt za 200 milionów złotych powstaje w Strzelcach Krajeńskich. Akademia im. Jakuba Sparadyża podpisała porozumienie i została jednym z partnerów projektu. Co zyska? Mówi rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
12: Wydarzenie można rozpocząć 4 hasłami. Strategia, przyszłość, inwestycja, rozwój. To nasze porozumienie ma ogromne znaczenie strategiczne dla uczelni i dla całego regionu lubuskiego. Łączymy potencjał samorządu, środowiska akademickiego, no i oczywiście nowoczesnych technologii wokół wspólnej wizji rozwoju kompetencji przyszłości. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy kierunki techniczne, mamy fachowców, którzy zajmują się również i takimi technologiami, których przedmiotem jest porozumienie, ale też mamy kierunek bezpieczeństwo narodowe, kierunek kryminologia, które łączą się w tym aspekcie budowania bezpieczeństwa społeczeństwa. Technologie bezzałogowe to przyszłość. Stają się one realnym elementem gospodarki, administracji publicznej, zarządzania kryzysowego, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej, wreszcie nowoczesnego przemysłu. Dlatego my jako uczelnia chcemy aktywnie w rozwoju tych technologii uczestniczyć. Zatem to dzisiejsze porozumienie to inwestycja. Otwiera bowiem to porozumienie nowe możliwości przed uczelnią, przed badaczami, przed studentami. Będziemy uczestniczyć bardzo aktywnie, współpracując z Centrum Kompetencji Dronowych. Tam też nasi studenci będą odbywać praktyki, a nasi badacze będą prowadzić swoje badania. Jestem przekonana, że będzie się to wiązało z rozwojem nowych kierunków, specjalności na kierunkach, których mamy, a w kontekście rozwoju przemysłu obronnego w regionie ma to dodatkowe znaczenie.
2: We wrześniu gotowa ma być pierwszy etap ośrodka, mówi Mateusz Karkoszka, sekretarz strzelec.
13: Projekt realizowany jest z Krajowego Programu Odbudowy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała dofinansowanie blisko 200 milionów złotych, wskazując cztery obszary, cztery regiony na terenie kraju. Nasze miasto, nasza lokalizacja będzie odpowiadać za tę część północno-zachodnią, więc tak jak wspomniał burmistrz, jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Realizacja inwestycji, rozpoczęcia tego pierwszego komponentu jest jakby też określona przez wymogi Unii Europejskiej. KPO ma być rozliczone, a właściwie uruchomione projekty w ramach KPO do końca sierpnia. W tej chwili mamy już finalny etap montażu anten, które stworzą autonomiczną przestrzeń do lotów dronów, które nie są dronami tradycyjnymi, takimi jak znamy na co dzień, czyli dronami, które trzeba utrzymywać w zasięgu wzroku, ale są to drony autonomiczne, które sterowane są z różnych miejsc, nawet w Polsce, ale dzięki temu zmapowaniu gminy Strzelce Krajeńskie takie obloty będą możliwe. Przypuszczamy, że jeśli wszystkie terminy zostaną zachowane, w okolicach września powinniśmy mieć już pierwsze testy tej naszej części strzeleckiej. Projekt będzie się jednak rozrastał. To nie tylko ta część zmapowanego nieba, które będzie kontrolowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale to także komponent poligonowo-szkoleniowy, który zamierzamy wejść od przyszłego roku. Stąd bardzo się cieszymy, że w tej inicjatywie udział bierze nasza uczelnia wyższa z Zgorzała Wielkopolskiego, ponieważ jest to na tyle rozwojowy i projekt z tak dużym potencjałem, że bez zaplecza naukowego, bez studentów, bez osób zaangażowanych w różne działania z obszaru dual use absolutnie nie poradzilibyśmy sobie sami jako gmina Strzelce Krajeńskie. Dlatego w naszym przekonaniu projekt będzie rozwijał się bardzo mocno, szczególnie w przyszłym roku. My już jesteśmy też po wstępnych rozmowach z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, z Lubuskim Klastrem Metalowym, ale także z przedstawicielami WB Electronics, które, jak Państwo wiecie, w ramach tego dużego gospodarczego projektu też będą szukali swojej przestrzeni w tych tematach dronowych. Mamy nadzieję niedługo również podobne porozumienia podpisać z tymi podmiotami i bez wątpienia jest to ogromna szansa dla rozwoju naukowego, gospodarczego, ale też podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i też takiego, wydaje się, że tworzenia wizerunku dronów i branży dronowej jako przemysłu przyszłości. Dzisiaj ten rynek rośnie najszybciej, biorąc pod uwagę różne rynki w naszym kraju i mówimy tu cały czas o sytuacji pokoju, nie wojny. Oczywiście trzeba być gotowym na wszelkie ewentualności, ale dzisiaj systemy dual use i drony służą nam w codziennym życiu. Wojskom Obrony Terytorialnej służą do diagnozowania poziomu bezpieczeństwa, sytuacji powodziowej. Strażakom służą dzisiaj, szanowni Państwo, do gaszenia pożarów. Nadzorom budowlanym służą do analizy technicznej budynków, więc my już dzisiaj w tej naszej rzeczywistości, oby ona jak najdłużej trwała, jesteśmy w stanie podnosić kwalifikacje i rozwijać ten rynek dronowy na terenie województwa lubuskiego właśnie dzięki takim porozumieniu. Część poligonowa będzie realizowana w ramach naszego komponentu, naszego budżetu i jesteśmy w takim harmonogramie, aby ona zaczęła funkcjonować w przyszłym roku, natomiast samo centrum dronowe, kompetencji dronowych, czyli ten pierwszy komponent, czyli ta mapa, po której już w sposób autonomiczny będzie można obsługiwać drony i która, co jest bardzo ważne, zostanie wyłączona z takiego formalnego użytkowania, które dzisiaj sprawia dużo kłopotów osobom korzystającym z dronów, bo jest dużo formalności przy okazji takich obrotów testowych. to ten komponent pierwszy zacznie funkcjonować już w tym roku. Mamy taką nadzieję, że wrzesień będzie tym miesiącem, kiedy rozpoczniemy pierwsze próby na tym właśnie obszarze. Tak, oczywiście będziemy mógł latać sobie w ramach centrum po odpowiednim wprowadzeniu w ten system, który będzie nadzorowany cały czas przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Tak będzie to możliwe.
2: Centrum dronowe w Trzecach Krajeńskich jest jedynym takim ośrodkiem w północno-zachodniej Polsce.
11: Memy czy bilety żużlowe zostawili dla przyszłych gorzowian. Uczniowie, nauczyciele i władze miasta wkopały w środę w ziemię w pobliżu Cezibu dwie metalowe tuby. Wydobyte mają zostać za kilkadziesiąt lat. Do kapsuł zostały włożone m.in. słuchawki na kablu, wydrukowane memy krążące wśród młodzieży, ale także zdjęcia uczniów i nauczycieli. To nie wszystko, mówi Wiktoria, uczennica Cezibu.
14: Znajdują się tam pamiątki z miasta. Mam na myśli m.in. bilety komunikacji miejskiej, bilety, karnety na żużel nasz, który jest dosyć słynną atrakcją w Gorzowie, jak i autografy naszych żużlowców. Zdjęcia uczniów, oczywiście m.in. naszej szkoły, w tym nas. No i co? Wiele innych takich też pozaszkolnych, ale jak i oczywiście szkolnych pamiątek, wspomnień takich właśnie z tych czasów, żeby upamiętnić te czasy, nasze 2026 rok.
11: Ze swoich uczniów dumna jest Magdalena Łabuza, dyrektorka Cezibu.
15: To prawda, to jest naprawdę, jak ja go usłyszałam o pomyśle, to byłam tak dumna z naszych uczniów, że im w ogóle to przyszło do głowy, bo to kilka miesięcy temu przyszli do mnie z takim pomysłem, żebyśmy coś takiego zrobili. Ja mówię, dobrze, ale jak będzie ciepło i na zewnątrz. Ale myślę, że to pokazuje, że lubią warszawską 48, że lubią Gorzów i że chcą pokazać, bo z tych materiałów, które my tam złożyliśmy, ja wszystkie przeglądałam, wychodzi, że oni naprawdę są dumni z tego miasta, z tego miejsca i to są takie bardzo pozytywne rzeczy, które napisali i które włożyli do tej kapsuły czasu. Także myślę, że fantastyczna idea i my mamy naprawdę fantastyczne dzieciaki.
11: W jednej z kapsuł został także umieszczony list od prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego.
10: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjne.
2: Po raz trzeci odkrywać będą nieodkryte perełki turystyczne regionu. Powstanie kolejna część książki podróżniczej Niesamowite Lubuskie. Autorzy do końca czerwca czekają na propozycje unikalnych miejsc. Zgłaszać je mogą Lubuszanie, mówi Mariusz Sobkowiak, współautor przewodnika.
20: Powstanie Niesamowite Lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część Niesamowitego Lubuskiego, wspólnie z żoną Aleksandrą miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. A tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które Lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać? Jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w Niesamowitym Lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią? Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy. Sporo zgłoszeń dotyczy no właśnie takich perełek, które są już...
21: Tak, to proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie. Albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
20: takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
4: Do bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać?
20: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie. To nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego,

0: Wojtkiem Lubuskim w części trzeciej były jak najbardziej różnorodne.
1: W trzeciej części przewodnika znajdzie się 15 miejsc. Osoby, które zgłoszą atrakcję turystyczną, będą robiły za przewodników dla autorów. Propozycje trzeba wysłać mailem na adres stowarzyszenie.sil.razem@gmail.com lub podać telefonicznie. Książka ma być gotowa w grudniu, wtedy trafi do rąk czytelników. Szczegóły na Facebooku Stowarzyszenia Novum.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość Grzegorz Biegański, Biegański Jamnik Gorzów, czyli Klub Sztuk Walk. Witam cię serdecznie.
3: Witam serdecznie.
1: Grzegorz, chciałabym cię popytać właśnie, no bo wiadomo, no klub, więc działacie, mnóstwo sekcji właśnie, różne dyscypliny, dzieciaki, młodzież. Powiedz, jak to się, jeżeli możemy w cudzysłowie tak no, podsumować ten jakiś okres czasu, dużo, mało, macie jakieś problemy, jak to właśnie wygląda?
3: Najważniejsze jest to, że każdy z trenerów robi swoją robotę tak zwaną. Każdy z trenerów jeździ na zawody, każdy z trenerów w razie czego zastępuje drugiego, czyli nie ma takiej sytuacji, bo jest nas razem 13 trenerów, więc w razie czego, jeżeli no, ktoś tam wyjeżdża albo zachoruje, nie ma problemu, od razu jest zastępstwo, więc cały czas działamy. Tych dzieci jest naprawdę sporo w każdej sekcji, dorosłych tak samo. Powoli, no, cały czas zdobywamy kolejne medale, więc działamy. No między innymi tutaj teraz liczymy na sporo medali, zobaczymy w czerwcu, tylko zajmujemy się wyjazdem do Katowic na Mistrzostwa Polski w jiu-jitsu. No w zeszłym roku zdobyliśmy tam ponad 10 medali, mam nadzieję, że w tym roku
1: trzeba
3: będzie.
1: Trzeba pobić tą liczbę.
3: Dokładnie, więc tutaj też z sekcji bokserskiej dziewczyna, mimo to, że tam krótko trenuje, zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, też fajnie.
1: Kiedy konkretnie te mistrzostwa? Czerwiec, kiedy?
3: 9 jedziemy na ten weekend, ten 9-8 chyba. Czerwca jedziemy na taki kamp w brazylijskim jiu-jitsu MMA do Borowic, a tydzień później jedziemy na Mistrzostwa Polski do Katowic, więc no, najpierw tam jeszcze posparujemy, a później mam nadzieję, że...
1: Czyli taki tydzień ostatni intensywny będzie.
3: Dokładnie.
1: Także... No super sprawa. Ilu zawodników tutaj z klubu jedzie w sumie?
3: Zbieram ekipę tak naprawdę, ale chciałbym pojechać małym autobusem, czyli 20 parę osób.
1: Ale jak są, że tak powiem, predyspozycje, umiejętności, to trzeba brać jak najwięcej, żeby właśnie te medale się pojawiły.
3: No nie ukrywam, że tak. To cieszy. No, musimy się wykazywać. Właściwie nie musimy, chcemy się wykazywać też wynikami, nie oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też no, wyniki są jednak ważne.
1: Super, no myślę nawet, że istotą klubu sportowego jest osiąganie sukcesów, wyników, żeby to poszło w świat i tak dalej. A chciałabym cię zapytać właśnie, bo zawsze o tym rozmawiamy, o młodzieży, o dzieciakach. Wcześniej wiadomo, że ta nadwaga, bo to się pojawia, my też prym widzimy w tych jakichś rankingach, że otyłość i tak dalej. Czy ty widzisz, że to coś się zmienia na lepsze, czy wręcz odwrotnie? Szczerze właśnie, uczciwie. Bo musimy powiedzieć też, przetrzeć może rodzicom trochę też oczy.
3: Znaczy tak, może zacząłbym od tego, że często rozmawiamy z trenerami, że my nie prowadzimy w tych grupach zajęć sportowych, tylko rehabilitacyjnych. Te dzieci są, no nie są sprawne. Może tutaj przytoczę dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. To są zupełnie inne dzieci. Te dzieci z Ukrainy są takimi dziećmi, które no my zaczynaliśmy, czyli czepak, bieganie gdzieś tam w kosza, w piłkę i tak dalej. I oni są właśnie tak jakby cofnięci. U nas przede wszystkim rodzice też są roszczeniowi. Coś tam dziecku, nie wiem, w paluszek się stanie, już jest katastrofa, już przepisuje do innego klubu. Tam też przechodzi z innego i tak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież. Ale jest też młodzież i dzieci, którzy są faktycznie sprawni, którzy chcą. To nie ukrywam, że bardzo cieszy i wtedy z takich no jest szansa zrobienia dobrego zawodnika. A jeżeli chodzi o otyłość, no jest tu na przykład fajnym przykładem ten nasz Żabka, o którym rozmawialiśmy. Chłopak się wziął za siebie.
1: Te 30 kilo, tak? Ja, zrzuciłem, tak, dobrze
3: tak,
1: pamiętam.
3: Szacunek dla niego i cały czas ćwiczy. Gdzieś tam dietę trzyma i można.
1: Także... Tylko

0: tak mi się wydaje, że to też właśnie jest tak zwane samozaparcie, tak? Dyscyplina, a niestety te młode pokolenia, no, nie mają tego, no, co tu ukrywać. Zupełnie inne wychowanie, właśnie podejście rodzica, nie zawsze może takie adekwatne, że właśnie, jak paluszek, czy coś innego, czy brzuch i tak dalej, no to dziecko faktycznie już tak biorą, nie idź na trening, nie, bo jeszcze coś ci się dodatkowo zdarza, to właśnie wpływa wręcz odwrotnie, bo zupełnie inne są tam, że tak powiem, bodźce poruszane i też dziecko nie myśli o pewnych sprawach, które mogą powodować z kolei te jakieś bóle, inne rzeczy, stresowe sprawy w szkole, bo to się też z tym wiąże i może właśnie to by przeciwdziałało, a to tak się zapętla, mi się wydaje, i to tak tkwi w tym i póki no coś się z tym nie zrobi, no to tak będzie.
1: No staramy się, robimy co nas jest, ile możemy, ile w mocy jako trenerzy, no staramy się, żeby jednak przy niektórych osobach ta rehabilitacja zrobiła swoje. Jeżeli są jakieś problemy, też oczywiście rozmawiamy z rodzicami, robimy zebrania, no też w sekcji na przykład judo u mnie jest problem. Człowiek chce, żeby byli zawodnicy, a rodzice podejście mają takie, że przyprowadzają dzieci fajnie, tylko że nie pchają na wyjazdy na zawody. Mamy coś takiego, problem. Wyjazd na obóz to samo, ja tłumaczę tym rodzicom, że jeżeli wy od nas oczekujecie, oprócz tego, że mają być sprawni, że chcecie, aby te dzieci zdobywały wyniki, no to niestety te dzieci muszą jeździć i na zawody, i na obozy.
0: Ale to rodzice nie chcą, czy dzieci mają jakieś obawy? Bo powiem ci, że ja z kolei znam takie sytuacje, abstrahując w sensie, nawet to nie sztuk walki, ale nie wiem, przykładowo tańce i tak dalej, że dzieciaki się uczą, szkolą, ale do takiego występu właśnie na macie, na parkiecie mają te obawy, ten stres, że to dziecko się bardziej denerwuje i dlatego tak pytam, bo pewnie rodzice też mają w sumie udział, ale te dzieci właśnie, no niestety są jakieś takie, ja nie wiem, z czego też tak dokładnie to wynika, no nie jestem psychologiem, że mają te lęki jakieś i obawy, że właśnie nie poradzi sobie, że jakiś stres go zje, no tak jakby jakiś egzamin, tak, na przykład pisał, tak, czy ósmoklasisty, matura, jak już starszym się jest, ale że te lęki, przynajmniej mnie, mobilizowały bardziej, a teraz w większości mi się wydaje, że to jest odwrotnie właśnie, że to deprymuje, boi się, nie wyjdzie, fizjologicznie zaczynają się jakieś też problemy, nie?
1: No wiadomo, no, jest to stres. Jest to stres, tak jak przed innymi egzaminami, no ale sport przede wszystkim ma tego uczyć, czyli walki ze stresem, walki z postawieniem się do tego, żeby coś osiągnąć. No niestety nie od razu się wygrywa, nie zawsze się gdzieś tam ten egzamin zdaje, ale no po to jest ten sport, a innej możliwości nie ma. Jak częste startowanie w zawodach, czy uczestniczenie w obozach, bo wtedy te dziecko, czy tam młodzież, czy tam dorosły, on się już oswaja z tym wszystkim i startując w jakichś tam których zawodach, już będzie do tego zupełnie inaczej podchodził. A u mnie wygląda to tak, że rodzice mają wpływ. Wziąć za rączkę, jedziesz i tyle. No. Mnie nie trzeba było, to było na odwrót. Jak mi nie pozwalali, to ja...
0: To tym bardziej chciałaś.
1: To ja no, bardziej chciałem.
0: No tak to jest, ale okay. Te dzieciaki właśnie, są takie, że za rękę, teraz też ci mówię o tym tak, że nie powinno się przymuszać i tak dalej, ale to wszystko trzeba wypośrodkować, bo to nie można ani w jedną, ani w drugą stronę przegiąć. A bywa różnie.
1: No nie może być tak, że rodzic słucha, co dziecko mówi i koniec. No, bo to tak,
0: a też tak jest.
1: Tak jest. Więc do nas też przychodzą właśnie, i to nie powiem, że nie większość dzieci, że one nie wiedzą, co się dzieje, że tutaj ktoś na nich krzyczy, że każe im coś robić. On mówi, że on nie będzie robił. Na samym początku my tak naprawdę, układamy te dzieci, żeby to ładnie zabrzmiało, żeby one wiedziały, co mają robić, że jak ja mówię, zrób przewrót w przód, to one ma zrobić przewrót w przód, a nie, bo mu się nie chce, bo no tak właśnie mamy z takimi dziećmi. No.
0: Czyli zupełnie taki w ogóle jakieś oderwanie, że tak, tak powiem. Po co przychodzi, to jest trening, tak? To nie jest lekcja na przykład ZP-ów, tylko właśnie ćwiczenia i to trzeba wykonywać ćwiczenia.
1: No, dokładnie, no, ale to też gdzieś tam myślę, że...
0: Czyli dodatkowa jeszcze taka wychowawcza praca.
1: Tak, dokładnie. Więcej. Są rodzice, którzy przychodzą i mówią, że proszę mi, chcę...
0: Pomóc, żeby... bo nie sobie nie radzę?
1: Oni chcą, żebym ja go wychował. Jak? Przepraszam, panią czy pana, oczywiście u mnie na zajęciach będzie chodził tak, jak trzeba, albo po prostu... albo po prostu zrezygnuję, bo rzadko to się zdarza, ale niestety niektóre dzieci są nie można ich ułożyć, jak ja to mówię. I niestety musimy zrezygnować z współpracy, ponieważ nie będziemy narażać całej grupy tych 15-20 osób, że trener musi się cały czas zajmować tym jednym dzieckiem.
0: No tak, bo to w ogóle zaburza cykl w ogóle zajęć i ćwiczeń i wszystkiego.
1: Poza tym tutaj kolejny temat. Jest coraz więcej dzieci, które przychodzą z ADHD.
0: No właśnie miałam zapytać się, bo tego jest i w szkołach bardzo dużo, tych orzeczeń, tych stwierdzeń ADHD, czy właśnie jakieś spektrum autyzmu. Tak. Te wszystkie neuronormatywne różne sprawy tutaj się pojawiają. Właśnie i tu też macie dzieciaki z takimi jakby wskazaniami.
1: Dokładnie. Mam zresztą to od razu widać gdzieś tam podczas prowadzenia zajęć. Rodzice proszą, a się wcale nie dziwię, bo ciężka praca czeka tak naprawdę rodziców i to tak naprawdę przez całe życie. Jednak tak dwójka, trójka takich dzieci w grupie, to już rozwala całe zajęcia.
0: Bo ich chyba trzeba by było w osobną chyba taką jakby grupę.
1: Ale kilkuosobową.
0: Tak, dokładnie, mała grupa.
1: Ja nawet takie zajęcia z Krystiankiem, fajny chłopak, ale póki co pracujemy indywidualnie, bo na grupę to jeszcze nie ten czas, nie? Więc też działamy. Oprócz tego prowadzimy zajęcia, mam taką jedną grupę dzieci 13-15 lat, a właśnie z zespołem Downa, różne dzieci, które tworzą taką grupę i też staramy się usprawnić te dzieci, także też takie zajęcia też mamy u siebie w klubie.
0: No ja myślę, że to jest super też sprawa, bo bywa różnie, nie zawsze kluby właśnie chcą takimi dziećmi nawet pod względem takiej fizyczności się zajmować właśnie, żeby były sprawne, bo to trzeba trochę inaczej podejść, inaczej to też zorganizować, nie?
1: Zupełnie inna praca jest z takimi dziećmi, zupełnie w trakcie tych zajęć zresztą. Sam trener na te 15 czy tam 12 dzieci jest na zajęciach. Ciężko mi było to wszystko ogarnąć, bo różnie zachowują się te dzieci i pomagają w tych zajęciach rodzice, którzy są tak naprawdę trzy matki, jeden ojciec, którzy
0: wsparciem
1: ćwiczą z nami, bawią się z nami, śmiejemy się, bardzo fajna atmosfera. I tak prowadzić właśnie można. Nie? Także tak. Tak działam.
0: No to dużo pracy, dużo wymagań, bo to się tak nieraz wydaje, że trener uczy i wszystko, nie? Co w tym jakby trudnego, pokaże, co ma robić, a to nie tak dokładnie polega, bo właśnie raz trzeba wykonać wiele pracy przed, zanim w ogóle się na tą matę wyjdzie.
1: Otóż to, dokładnie, także działamy na różne strony. Fajnie, że u nas w klubie jest tylu trenerów, gdzie to się tak naprawdę wszyscy trenerzy robią to z pasji, bo to są byli zawodnicy, którzy medaliści mistrzostw świata, Europy i Polski, także i to w każdej dziedzinie są specjaliści, więc tu się cieszę, my idziemy cały czas do przodu i mam nadzieję, że będziesz jeszcze bardziej się rozwiniemy i będziemy dalej działać.
0: No ja właśnie tak chciałam zapytać ku końcowi naszej rozmowy właśnie, jakie plany, coś się szykuje, coś będzie nowego, czy to w sekcjach, czy to w jakimś może innym aspekcie, nie wiem, może na jakieś nowe zawody, bo zawsze wiem, też organizujecie, teraz nie mówiliśmy, właśnie dla maluchów zawody były.
1: Tak, tym roku doszedłem do wniosku, że w jednym półroczu tego roku zrobię galę, a w drugim półroczu zawody judo międzynarodowe.
0: Okay, czyli na jesień, rozumiem, tak? Coś
1: dokładnie.
0: Będzie dla młodszych ekip.
1: Na 100% robimy właśnie dla tych bąbli od 4 roku do 12 w Gorzowie zawody. Na razie nie ukrywam, że zajęty jestem galą. Skończy się gala, też mamy obóz, który będziemy w sierpniu organizować. w Lubniewicach. Oprócz tego jest plan zorganizowania takiego klubowego, wielkiego festynu u naszego głównego sponsora Franciszka Jamniuka, tam na jego posesji.
0: A czy w miejscu siedziby w galerii, bo też był taki jakby dzień otwarty, ala naborowy, ala taki pokazowy, coś
1: wrzesień. Wrzesień. Na pewno we wrześniu coś takiego zorganizujemy, czy to przy współpracy z galerią, czy samemu, to jeszcze się okaże, ale fajnie jak jest oczywiście przy współpracy, czyli impreza jest na całą galerię, jak nie, no to na pewno festynową imprezę zrobimy.
0: Możemy zakończyć rozmowę. Pewnie jeszcze się właśnie bliżej, przedwakacyjnie, a przed nowym rokiem szkolnym na pewno się spotkamy właśnie, żeby opowiedzieć, jakie macie plany, co tam się będzie szykowało. To w takim razie bardzo dziękuję. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański z klubu Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Co dzisiaj będzie o ostatnim wygranym meczu GZ Stali Gorzów z Motorem Lublin i zapowiedź niedzielnego meczu w Toruniu. Do tego rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski, która rusza już w nocy z niedzieli na poniedziałek, czy o powstaniu nowoczesnego stadionu piłkarskiego w Gorzowie, co na swoje barki finansowo wziął magistrat. Do tego moja rozmowa z legendą gorzowskiego i przede wszystkim polskiego kolarstwa Lechem Piaseckim, między innymi o zbliżającym się Tour de Pologne, który przejedzie przez Gorzów. Zapraszam.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: GZ Stal Gorzów objechała Lublinianę. W niedzielę pokonała Orlen Oil Motor 46-44. Sprawa rozstrzygnęła się w 14 wyścigu. Gorzowskim żużlowcom dwukrotnie udało się powstrzymać Bartosza z Marzlika. Sztuka ta w 13 biegu udała się Adamowi Bednarzowi, który zdobył 6 punktów z 3 bonusami. Świetnie spisał się Holder 13, Thompson 10, Polenstadt 7 plus 1, Przedpełski 6 plus 3 bonusy, Paluch 4. W drużynie rywali zabrakło Fredrika Lindgrena. Po 14 biegu w obozie Stali zapanowała euforia, mówią menedżerowie Piotr Paluch i Paweł Przedpełski ze Stali.
4: Jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. Rozstrzygnęło się wszystko w 14 biegu, tak jak chciałem i powiedziałem chłopakom, że jak ten bieg zremisuje się, uklęknę na torze, im podziękuję i to zrobiłem. Dogoniliśmy dzięki, no wiadomo, niektórzy pojechali lepiej, niektórzy gorzej, ale tworzymy monolit i to jest jedna wielka drużyna, która uzupełnia się punktami, jeżeli komuś nie wyjdzie, następny dogoni i dziękuję im wszystkim za walkę, za poświęcenie i za tą radość, którą sprawiają kibicom.
5: No i też Paweł w końcu się przełamał, ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie wygrał bieg na Jancarzu. Czekaliśmy, ale było warto.
4: Było warto i wierzę, że to nie ostatni raz i nie tylko jeden bieg. I po tym 13 biegu czułem taką radość, tak się cieszyłem, że podziękowałem Adamowi. On wcześniej przepraszał mnie za te 2-0. Ja mówię, Adam, masz jeszcze jeden bieg. Zrobisz to i potrafisz to zrobić. I zrobił to i kibice oszaleli. My też, ale jeszcze nie tak bardzo, ponieważ jeszcze był 14 i 15 bieg, a po 14 biegu to już było dobrze.
6: Fajnie, fajnie. No, cieszę się, że te starty w moim wykonaniu są już lepsze. Też widać, że stopniowo potrzebuję tutaj jazdy i mam nadzieję, że właśnie te punkty będą jeszcze coraz więcej dokładane z mojej strony.
5: Co się stało w pierwszym biegu, ponieważ wychodziliście na podwójne prowadzenie, ale gdzieś tam uciekł ten pierwszy ruch, no i stało się na ostatnie miejsce?
6: No właśnie czasem jest tak, że jak się za dobrze wystartuje, to nie ma później, że tak powiem, pola i takiej przestrzeni, żeby jakąś mieć drugą opcję, więc wystartowałem ok, ale gdzieś tam Kacper troszeczkę postawiło jego i to koło tylne mi nadstawił, więc za szeroko mnie, że tak powiem, wypchnęli, no i przeciwnicy, no i jakby już nie mogłem nic w pierwszym biegu z tego wyciągnąć, więc trochę mi szkoda tego.
5: Tak samo chyba w 10 biegu, ponieważ to nikt się nie spodziewał, że z Matiasem będziecie przez Włoko, że nie jechali przed Bartkiem, ale no potem troszeczkę się pogubiliście, z czego Bartek skorzystał.
6: No chyba za szybko, za daleko się wynieśliśmy w tym drugim łuku. No i Bartek to wykorzystał. Bartek jest piekielnie szybki i też tor chyba ten akurat zna jak najlepiej, więc no. Jakby pokazało to, że dziś ten jeden punkt był, każdy jeden był na wagę złota, więc tak naprawdę na wagę zwycięstwa, przepraszam. Więc no fajnie, że wygraliśmy, że to my dziś byliśmy lepsi i jedziemy dalej.
3: W niedzielę ostatni mecz pierwszej rundy spotkań PGE Ekstralidze. Gazet Stal Gorzów zmierzy się na wyjeździe z Press Grupa Deweloperska Toruń. Początek o 17:00.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Stilon Gorzów rzutem na taśmę wyszarpał zwycięstwo. Sprotawia Szprotawa została pokonana 2-1 w rozgrywkach czwartej ligi. Gorzowianie zajmują wciąż drugie miejsce w tabeli, walczą o awans. Pierwsza połowa bezbramkowa. Obie drużyny próbowały szale przechylić na swoją stronę. Udało się w drugiej części. W 52 minucie Stilon wyszedł na prowadzenie dzięki Kacprowi Kopareckiemu. Rywale odpowiedzieli w 78 minucie. Wydawało się, że pojedynek zakończy się remisem, jednak w 90 minucie Jakub Kaczor dał wygraną niebiesko-białym.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: 9 medali z międzynarodowych regat przywieźli młodzi gorzowscy kajakarze. W Bratysławie rywalizowali młodzieżowcy juniorzy i juniorzy młodsi. Najwięcej, bo 4 medale wywalczył Mateusz Augustyniak z AZS-u AWF Gorzów. Złoty w dwójce na 1000 metrów, 2 srebrne w dwójce na 500 i w czwórce na 500 oraz brąz w jedynce na 500 metrów. 2 srebrne krążki przywiózł Maciej Bargiel z G-Power z klubowym kolegą Bartoszem Kulpą i Pawłem Szotem. Złote i srebro dla Adama Kuśnickiego z gorzowskiej Admiry. Z kolei złoto i brąz zdobyła także juniorka młodsza G-Power Julia Kamieniecka. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Derby, masa i inne rowerowe atrakcje. Gorzów kolejny raz powalczy o rowerową stolicę Polski. Zabawa zacznie się w poniedziałek. Gorzowianie będą mogli kręcić kilometry już w niedzielę, zaraz po północy. Wzorem poprzednich lat odbędzie się nocny przejazd. W planach 12-godzinny wyścig na terenie Big Gorzów i masa rowerowa przejedzie z Górczyna na Stadion Żużlowy. Nowością będą gravelowe derby lubuskie. Mówi Sandra Kwiatkowska z Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
7: Startujemy w nocy z 31 maja na 1 czerwca. Tutaj na cały czerwiec przygotowaliśmy jako miasto szereg różnych wydarzeń dla naszych mieszkańców, aby jeszcze bardziej ich zachęcić i zaktywizować, aby wsiadali na rower. I tutaj właśnie, tak jak już wspomniałam, w nocy z 31 maja na 1 czerwca symbolicznie ze Starego Rynku o północy ruszymy takim nocnym przejazdem, aby zasygnalizować start rywalizacji. Następnie kolejny weekend i sobota 13 czerwca. Tutaj proponujemy mieszkańcom taki 12-godzinny wyścig rowerowy. Odbędzie się on na parkingu Parku Handlowego Big Gorzów. Jest to dokładnie taka sama formuła, jak była w zeszłym roku. Ona została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców, dlatego też zdecydowaliśmy się ją powtórzyć. Kolejny weekend i sobota 20 czerwca, tutaj mamy zupełnie nowe wydarzenie do zaproponowania mieszkańcom. Jest to takie duże rowerowe wydarzenie składające się z mniejszych poszczególnych wydarzeń. I tutaj każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie, bo będzie i część poświęcona dla tych trochę bardziej profesjonalnych kolarzy i będzie to taki wyścig z Gorzowa do Zielonej Góry i z powrotem. I w tym samym czasie z Zielonej Góry także wystartuje taki wyścig do Gorzowa i z powrotem do Zielonej Góry. Będzie też w tym dniu ulubione wydarzenie rowerowe naszych mieszkańców, czyli masa rowerowa. Ta masa rowerowa zakończy się na Stadionie Żużlowym, na którym odbędzie się piknik militarny oraz taki duży festyn dla całych rodzin. Dlatego chcielibyśmy, aby tutaj jak najwięcej rodzin wraz z dziećmi wzięło udział. Te gravelowe derby lubuskiego, bo chyba nie wspomniałam samej nazwy wydarzenia, wyścig ten profesjonalnych kolarzy będzie też startował ze Stadionu Żużlowego i u nas w Gorzowie i w Zielonej Górze. I kolejny weekend tutaj proponujemy taki wyścig na setkę, czyli dla mieszkańców, którzy w dniach od 26 do 28 czerwca przejadą 100 km. Spośród nich zostaną rozlosowane pakiety nagród dla tych mieszkańców, którzy właśnie przejadą te 100 km. I tutaj na podsumowanie, już co prawda nie będzie to czerwiec, a będzie to 4 lipca, tutaj na bulwarze powstanie miasteczko rowerowe PZU, podczas którego my podsumujemy udział Gorzowa w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, a także jak co roku nagrodzimy naszych mieszkańców medalami za przejechanie 250, 500 i 1000 kilometrów.
0: Żeby wziąć udział w rywalizacji, Rowerowa Stolica Polski, należy zainstalować na telefon aplikację Aktywne Miasta. No i oczywiście wybrać Gorzów.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: 4 medale przywieźli zawodnicy AZS-u AWF Gorzów z akademickich mistrzostw Polski w lekkoatletyce. Trenerka cieszy się z dobrej dyspozycji biegaczy. W Lublinie na 100 metrów przez płotki zażarta walka toczyła się między dwoma gorzowankami. Wygrała Kaja Wesołowska, a tuż za nią była Marika Majewska. Dwa krążki dla gorzowskich sztafet, srebro dla kobiet 4x100 metrów i złoto dla mieszanej 4x400. Teraz ciąg dalszy treningów, no bo oczywiście w planach kolejne zawody i sportowe emocje.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Perłowa przystań Stal Gorzów poza podium U24 w Grudziądzu. Drużyna zajęła 4. miejsce w 4. rundzie. Na koncie zebrała 23 punkty. To tylko o jedno oczko mniej niż 3. Sparta Wrocław. Według zawodników trudny był twardy tor, a ściganie było wyrównane. Po 7 punktów wywalczyli Igor Kordun i Hubert Jabłoński. 5 zdobił Kevin Nycz, a 4 Oskar Hatłas. Zwyciężył Włókniarz Częstochowa z dorobkiem 33 oczek. Drugi był GKM Grudziądz. Oby kolejna rywalizacja gorzowskim różowcom poszła lepiej.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Gorzowski policjant mistrzem Polski służb mundurowych i najlepszym zawodnikiem MSWiA w wyciskaniu sztangi leżąc. We Wrocławiu przyjął na klatę 250 kg. Aspirant Dawid Olkiewicz z gorzowskiej komendy w sumie zdobył 8 medali, 2 złota wygrał drużynowo. Udowodnił, że ma mocny charakter, bo wrócił do sportu po 4 latach przerwy. Kiedyś był mistrzem świata wśród mundurowych. Niestety leczenie kontuzji, zmiany w treningach i technice wymagały czasu. Policjant nie odpuszczał i teraz są tego efekty.
2: Sportowy Gorzów w Radio Vox FM Gorzów.
0: Medale za kilometry wykręcone dla Gorzowa. Mieszkańcy od poniedziałku mogą wziąć udział w rywalizacji rowerowej Stolicy Polski. Jak co roku miasto przygotowało 3 krążki, brązowy, srebrny i złoty. Otrzymają je rowerzyści, którzy w czerwcu przyjadą odpowiednią liczbę kilometrów. Wynik musi być udokumentowany w aplikacji Aktywne Miasta. Podsumowanie zaplanowano 4 lipca na Bulwarze Nadwarciańskim, gdzie powstanie rowerowe miasteczko. Mówi Sandra Kwiatkowska z Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
7: Nagrodzimy naszych mieszkańców medalami za przejechanie 250, 500 i 1000 kilometrów. Są bardzo entuzjastycznie zawsze przyjmowane przez naszych mieszkańców. Oni co roku dopytują, także my tradycyjnie po raz kolejny zdecydowaliśmy się je przygotować.
0: Rowerowa Stolica Polski startuje w poniedziałek. Gorzowianie mogą zacząć kręcić kilometry dla miasta i po medal w niedzielę zaraz po północy. Nocny przejazd wyruszy ze Starego Rynku.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Modernizacja stadionu piłkarskiego z miejskiej kasy. Szacowany koszt to 30 milionów złotych. W tym roku gorzowski magistrat ogłosi przetarg. Urzędnicy wyjaśniają, że nie ma rządowych programów, w których miasto mogłoby ubiegać się o dofinansowanie. Obecnie powstaje koncepcja, która będzie podstawą do szukania wykonawcy. Modernizacja została skonsultowana z gorzowskimi klubami piłkarskimi Wartą i Stilonem. Uwzględniono ich potrzeby, mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
8: Przygotowujemy koncepcję stadionu piłkarskiego, która posłuży do ogłoszenia przetargu. Chcemy ogłosić przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, tak żeby firmy, które zgłoszą się do tego przetargu, które wygrają ewentualnie, będą jeszcze mogły przedstawić nam swoją koncepcję właśnie w oparciu o nasze założenia. To będzie jedna główna trybuna z całym zapleczem sportowym, czyli z szatniami, z odobą biologiczną. Obiekt, który szacujemy, że około 30 milionów będzie kosztował.
9: Skąd pieniądze?
8: Z budżetu miasta, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego dofinansowania.
9: Kiedy ten stadion odnowiony, że ta trybuna będzie?
8: Chcielibyśmy, żeby w tym roku ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i dać wykonawcy mniej więcej 2 lata na zakończenie budowy.
0: Wykonawca będzie miał 2 lata na zaprojektowanie i zbudowanie trybuny. Magistrat nie wyklucza w kolejnych latach dalszej rozbudowy obiektu, jeżeli będzie taka potrzeba.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Rozpędzona Stal kontra mistrz w Toruniu. Żółto-niebiescy w niedzielę zmierzą się z miejscowym Press Grupa Deweloperska KS-em. Po jednym punkcie zdobytym w pierwszych 3 kolejkach ambitna postawa stalowców przełożyła się w końcu na wygrane. Gorzowianie objechali kolejno Częstochowian, Zielonogórzan i Lublinian. Teraz GZ Stal czeka wyjątkowo trudny mecz na wyjeździe z mistrzami Polski. Walki na pewno nie zabraknie, mówią trener Piotr Paluch i Paweł Przedpełski.
10: Nastawienie takie, żeby cieszyć kibiców z Torunia naszą jazdą.
4: pozytywnym punkcie znaczenia i również naszych kibiców, a jedziemy tam powalczyć, nie będę się zapierał, że będziemy tam jechać super wygrać, ponieważ z takim nastawieniem jest nieraz gorzej, jedziemy powalczyć, a jak będzie, to zobaczymy, a jak będzie dobrze i będą chłopacy dobrze się ścigać, to będziemy się kusić o lepszy wynik.
6: No tak, no ja jestem z Torunia, także będę miał blisko na pewno na mecz. Trochę na motorenie nie jeździłem, ale zawsze przyjemnie mi się tam jeździło, więc mam nadzieję, że tak będzie.
3: Gorzowianie i Torunianie są sąsiadami w tabeli PGE Ekstraligi. Mają kolejne 7 i 8 punktów. W razie wygranej, która spokojnie mogłaby być nazwana sensacją, Stal wskoczy na półmetku rundy zasadniczej do topowej czwórki. Początek meczu o godzinie 17.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
10: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko 2 dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
3: Mhm. No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
10: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takiej bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać, Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo, kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie, no jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
3: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc tak. Zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
10: Jakby trzymamy kciuki,
3: czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu Tour de Pologne, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytoria?
10: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było Touru. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Touru. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
3: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
10: No, w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
3: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
10: No z tego co pamiętam, że widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii, też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska, mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
3: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
10: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. No, trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno no, trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
3: Mhm. W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytam, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż potem.
10: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki, tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km, ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut, także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
3: jest
10: musiało
3: różnica.
10: Być zimno, tak.
3: Jest różnica.
10: Ja jestem, do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótkie rękawy, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
3: No, czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro z jakiegoś powodu. przodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
10: Giro d'Italia Passo di Gave, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia Passo di Gave 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
3: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. Nie do, w związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
10: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, prowadzeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No, gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast no, na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
3: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
10: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów, zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oto pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
2: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
3: Skąd ten milion wziąć?
4: Zdobyć.
5: No jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo dan szczerze państwo ma wyjebać na nas, za przeproszeniem.
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
8: Myślę, że jest to nierealne.
9: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
10: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
11: A, czyli nie myślisz o tym, czy co tam jutro?
10: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebny.
12: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
13: A, proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
2: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
13: A wie pan, widział pan taki jurt?
1: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
8: Myślę, że jest to nierealne.
2: No to jak tu wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
8: Nie wiem, ale muszę się spieszyć na tramwaj, przepraszam. Tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec, muszę biec.
2: Trzeba z milion na takie mieszkanie teraz wydać. No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
14: No.
2: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia? No jak...
14: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
2: No to jak?
14: Wiesz? No to właśnie nie ma.
2: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
14: Nie wiem, na razie.
2: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chory po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? To
14: ręki,
2: ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
1: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
6: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
1: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie.
6: Nie, w Totka wygrać.
7: Albo za granicę pojechać.
1: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo dan szczerze państwo ma wyjebać nas, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
1: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?
6: 4 tysiące zarobisz? Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze, nie?
1: I to w stolicy, w Warszawie?
6: Tak, tak.
1: To nie jest no tak,
6: jak
1: że...
6: Jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się, nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
2: Faktofonika.
6: Tak jest.
2: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
6: Do widzenia.
1: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
0: Co ludzie powiedzą.
2: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy, średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
13: pękła
2: bariera.
13: Ale w Warszawie nikt nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
2: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
13: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4. Przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna. Ludzie stracili szacunek w ogóle do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest IY.
3: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
13: Apartamentowiec, proszę pana. No to jak mówią, pato deweloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek. Rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
3: Inne myślenie, out of the box, czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie jurta, pan, czy namiot, jakiś domek na działce, powiedzmy też.
13: No może, wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi, zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
3: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan rzeczywiście.
13: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. Mhm. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
3: No tak.
13: Ślimak. No
3: może.
13: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
3: No może to jest jakaś opcja rzeczywiście.
13: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
1: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
3: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
9: tematem? Ciężko, pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak. No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No, to jest jakby przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak.
3: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie, bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
9: No tak i sobie wyobrażę tą chatę, jak już za 1 000 000 złotych, to już myślał już po prostu.
3: To jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za 1 000 000 to już był dom pod
9: miastem. Dom, ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
3: A teraz za 1 000 000 to jest tu...
9: Mikrokawalerka.
3: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, z wykończeniem.
9: To jest straszne, szczerze powiedziawszy, ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też, oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
3: No właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że że jurty możesz budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś a la namiot.
9: To my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
3: A, że twoja narzeczona?
9: Nie, jeszcze nie, ale moja dziewczyna, tak.
3: Powodzenia.
9: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego. Dziękuję panu.
3: Dzięki.
4: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
3: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. To trzeba mieć około 1 000 000 złotych, co najmniej tak w Warszawie. 1 000 000 złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
4: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych w Polsce. Więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
3: No ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
4: mam
3: gdzieś
4: szczęście,
3: tam...
4: Mam szczęście, tak, i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na Skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
3: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak, że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki
4: dokładnie
3: sposób, tak?
1: W Warszawie jest 2 razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%. No tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać. Oni nawet nie chcą o tym myśleć. I mają rację, po co się denerwować?
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i Słucha, Adam Feder.
3: czy to jest do udźwignięcia, bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
7: To nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
3: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
10: No chyba tak. A to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. A do piwki.
3: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
10: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebnie. Przy takich cenach to nie ma co się dziwić.
3: Czyli to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
10: Niech za tym myślę.
3: Jak to wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
15: No właśnie się nie da, ciężko. Albo, tak? albo się ma bogatych rodziców.
3: Albo się nie ma.
15: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
3: A ile płacicie za wynajem?
15: 3300, tak, dwa pokoje, kuchnia, łazienka.
3: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z milion.
7: No kupić tak, to tak. To...
3: No i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
7: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
3: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
15: No sama, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...
3: Skąd ten milion wziąć?
15: No stać.
16: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
3: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać?
16: No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
3: A ile masz lat?
16: 37.
3: Aha, czyli tak...
16: No tak, 36. Nie myślałem o tym,
3: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak
16: to, to już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
3: Aha.
16: No tak.
3: To co to będzie?
16: No to nie wiem, ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
3: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
16: No, nie planowałem tego jeszcze.
3: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
16: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
3: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum, okay. I nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
16: No, to, ale no to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także no tak. Przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
3: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
16: Trzy nogi. No średnio trzy, no bo człowiek dwie i pies no tak. Cztery. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to wszystko musi iść do góry.
3: Do ogarnięcia, nie załamujesz
16: się. Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
17: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się wziąć do roboty i starać się dostosować do obecnych czasów.
1: No to jak to było kiedyś, a jak jest dziś? Akurat spotkałem człowieka, który dobrze pamięta ceny z lat 70. ubiegłego wieku. No więc będzie dobre porównanie.
18: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 1974 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało. No.
3: To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
18: O i ta różnica. No. Mój tata pochodzący ze wsi miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, no i żyli. No.
3: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan. No.
18: I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
1: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
3: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
12: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
3: A. Dziękuję.
1: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
19: Reklama.
0: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwulatek wypadł z 10 piętra na warszawskim Brudnie. Dziecko nie żyje. A jedynka w stronę Gdańska zablokowana to po wypadku ciężarówki na węźle w Toruniu. Górale witali nowego sąsiada. Po zakończonej karierze Kamil Stoch wraca do rodzinnych stron. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci dwulatka, który w piątek wieczorem wypadł z balkonu bloku na warszawskim Brudnie. Mimo sprawnej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: Brudnie. Chłopiec był pod opieką matki, która miała stracić go z oczu na kilka sekund. Po upadku z 10 piętra jego obrażenia były na tyle rozległe, że ratownikom nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tej tragedii. Na dziś zaplanowali kolejne przesłuchania świadków.
0: To był Mateusz Chłyston, dziękuję. Ja dodam, że do tragedii doszło w bloku przy ulicy Wysockiego na Stołecznym Brudnie. Chłopiec był pod opieką matki, która miała stracić go z oczu na kilka sekund. Po upadku z 10 piętra jego obrażenia były na tyle rozległe, że ratownikom nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tej tragedii. Na dziś zaplanowali kolejne przesłuchania świadków. A teraz w wiadomościach utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Kopaninie ciężarówka wjechała w bariery tymczasowe rozdzielające jezdnie. Obecnie na odcinku między węzłem Toruń Południa punktem poboru opłat w Nowej Wsi. Droga jest zablokowana w kierunku Gdańska. Kierowcy mogą jechać objazdem i zjechać z A1 na węźle Toruń Południe i ponownie włączyć się do ruchu na węźle Lubicz. Te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nieprawidłowy stan maszyn, niesprawne czujniki metanu czy nieprzestrzeganie przepisów. Takie problemy zgłaszają pracownicy na telefon zaufania Wyższego Urzędu Górniczego. Są takie, które zagrażają życiu i bezpieczeństwu pracy. My każde zgłoszenie traktujemy poważnie i reagujemy, mówi Alicja Stefaniak, której podlega telefon zaufania górników.
2: Zgłoszenie jest traktowane poważnie, jest przekazywane właściwym organom, właściwym dyrektorom okręgowych urzędów górniczych, którzy albo w zależności od istoty zgłoszenia przeprowadzają rozeznanie natychmiast lub w ramach bieżącej kontroli.
0: W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło łącznie 100 zgłoszeń od górników. Co czwarte było zasadne. Policja górnicza ma wtedy prawo wydać decyzję, na przykład wstrzymujące części ruchu zakładu albo nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Multimedalista olimpijski, jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii, Kamil Stoch, będzie teraz zwykłym mieszkańcem Zębu. Górale z rodzinnej gminy Poronin wieczorem witali go na jego nowej drodze życia po zakończeniu sportowej kariery. Sam mistrz zdradził, że zanim zajmie się koszeniem trawy wokół swojego domu i codziennymi sprawami, zamierza wraz z żoną Ewą realizować swoje marzenia.
3: Zamierzam robić te wszystkie rzeczy, na które nie miałem czasu albo możliwości. Bardzo chciałbym podróżować, zwiedzić te wszystkie miejsca, w których też już byłem, a których nie dane mi było zobaczyć poza skocznią i hotelem i lotniskiem. Na pewno część tych podróży będziemy już realizować w tym roku.
4: Sobieński Krzysztof, jestem emerytowanym nauczycielem i trenerem ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Co powinien robić? No, ja myślałem, że pójdzie do FIS-u. No on się nie widzi ponoć, nie wiem. No, czuję się i chciałbym na początku odpocząć.
3: Chciałbym również poświęcić się bardziej życiu klubu sportowego Evenement.
5: Zawsze umiałeś się zachować tak jak trzeba. I teraz będziesz normalnym naszym sąsiadem.
0: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Jedna z cukierni sprezentowała Kamilowi wyjątkowe słodkości, a to są babeczki, które zyskały nazwę Kamilki. Dzień zapowiada się pod znakiem burz. IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw. Oprócz tego też przelotne, dosyć intensywne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie kraju. A na termometrach ponad 20 stopni na szczęście i 20 właśnie będzie w Suwałkach, 22 w Poznaniu, 23 nawet na Śląsku. Jeśli chodzi o barometr, w tym momencie mamy 1001 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.

0: bye.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
4: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu. Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
3: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
10: Vox FM
1: Gorzów.
10: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodowo.mi w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodowo.mi Kłodawa.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama. Vox FM.
14: Vox FM.
0: Gorzów.
15: Gorzów.
16: Kolejni zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów, o szczegółach już za chwilę. Rosyjski dron w Rumunii, do sprawy odniósł się minister Radosław Sikorski. Tu opieka nad pacjentem ma być bardziej komfortowa. W Krakowie otwarto nowy oddział onkologiczny. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z tą sprawą. W ubiegłym tygodniu na wniosek prokuratury 2 z nich trafili do aresztu. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych w ostatnich godzinach?
17: Jeden z nich to mieszkaniec okolic Otwocka pod Warszawą. 29-latek, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Zatrzymany 18 maja dwukrotnie zawiadamiał służby o bombie podłożonej w budynku.
3: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo.
17: Przekazała mi przed chwilą podinspektor Ewelina Gronek od Sieja z Komendy Stołecznej Policji. Ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szef MSWiA przekazał dziś z kolei, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu.
16: A to był Mateusz Chłystun, dziękuję. Rosja jest nadal zagrożeniem, ostrzega szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona.
14: To oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania.
16: Szef MSZZ odniósł się też do decyzji Rumunii o wydaleniu ze swojego terytorium konsula Rosji Andrieja Kosilina.
14: Idzie naszym tropem, przypominam, przy tego typu działaniach rosyjskich zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Musimy budować nasze zdolności odstraszać Rosję. Jest to potwierdzenie słuszności naszej polityki.
16: A przypomnijmy, dron rozbił się wczoraj rano w miejscowości Gałacz. W wyniku zdarzenia na dachu bloku wybuchł pożar. Ranne zostały dwie osoby. W nowych warunkach opieka nad pacjentem będzie bardziej komfortowa, mówią pracownicy Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Otwarto oddział onkologiczny, który przeszedł gruntowną metamorfozę. Najważniejszą zmianą jest skoncentrowanie całej opieki onkologicznej w jednej przestrzeni.
15: Dzień dobry, Maria Siówka, ordynator oddziału onkologii. W tej chwili zarówno pododdział onkologii, jak i oddział, jak i punkt pobrania krwi dla pacjentów znajduje się w jednym miejscu, co pacjentom powinno ułatwić odnalezienie się u nas w szpitalu.
18: Marzena Chrzanowska, pielęgniarka oddziałowa oddziału onkologii klinicznej z pododdziałem dziennym. Zapewne to jest duży skok do przodu, duże przedsięwzięcie i dużo dla pacjentów.
16: Remont oddziału onkologii szpitala Rydygiera został sfinansowany ze środków z KPO. A w Olsztynie ostatni dzień Kortowiady to już 65. edycja juwenaliów studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jedna z największych tego typu imprez w kraju od lat cieszy się popularnością wybiegającą daleko poza sam region.
19: Pięknie, wszystko mi się podoba.
20: Chyba w tym roku line-up wydaje mi się, że najbardziej się nam podoba. Ja zdecydowałam się głównie ze względu na line-up, żeby kupić bilet.
21: Jest pięknie, jest cudownie, jest muzyka.
22: W sumie nastrój. Dużo ludzi.
23: Muzyka.
22: A mi się wszystko podoba, atmosferka ludzi.
24: Super ludzie, mimo tego, że nie jesteśmy stąd, na spokojnie możemy poznać wielu nowych, fajnych ludzi. No. Ludzie są wszędzie mega pomocni, otwarci. No, jedne z lepszych ogólnie juwenali w Polsce, prawda?
25: No, atmosfera na juwenaliach w Krakowie to jest w ogóle nie dorównuje tej tutaj w Olsztynie.
26: Niesamowity klimat po prostu, taki wakacyjny, letni, mimo tego, że jest trochę chłodno.
16: A Kortowiadę zakończę nocny koncert braci Figo Fagot. Zagrzmi dzisiejszej nocy i nie, to nie tylko w jednym miejscu, bo tak naprawdę cały zachód, całe centrum kraju dziś właśnie z ostrzeżeniami od synoptyków przed burzami i też przed ulewnymi opadami deszczu, ale deszcz pojawi się również na wschodzie, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam już bez burz. Na termometrach dziś ponad 20 stopni w całym kraju, około 20 będzie nad morzem, 22 w Wielkopolsce, 23 nawet na Lubelszczyźnie i na Śląsku, a biometr dzisiaj niekorzystny.
27: Dzień dobry, minęła godzina 10, mamy sobotę, czyli piękny, wspaniały dzień wolny, chociaż wiem oczywiście, że nie wszyscy mają wolne. Niektórzy pracują i tych, którzy pracują dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Julia Hen, dzień dobry, witam wszystkich, tych, którzy w drodze, tych, którzy w pracy i tych, którzy odpoczywają.

Alok i John Martin, Wherever You Go, to za nami w radiu Vox FM w rytmie hitów. Patrzę na playlistę i co pojawi się za chwilę i od razu się rozmarzyłam, myśląc o wakacjach, a sezon urlopowy już niedługo, mam nadzieję, że u Was też. Za moment Eruption, One Way Ticket, ale będzie też Ale Farben i Body Toka później. Longen Junior, tańczyć.

0: Tak, dobrze słyszycie, bardzo dobrze gramy, to jest Radio Vox FM. Dzisiaj mamy sobotę, dzień dobry, 30 dzień maja, czyli już końcówka. Przedostatni dzień tego miesiąca, za chwilę będzie czerwiec, a 1 czerwca to wiadomo przepiękny dzień dziecka. Dzień, w którym trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy dziećmi swoich rodziców, a powinni o tym pamiętać zwłaszcza rodzice dzieci dorosłych.
1: My też... Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: MediaMarkt.
7: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Reklama.
15: Vox FM.
14: Vox FM.
15: Gorzów.
14: Vox FM.

Basta i Stachurski, 8 sekund. O tym, co można zrobić w 8 sekund, to możecie ewentualnie napisać na 6098 69 869. Ja poczytam, nie wiem, czy zacytuję, bo może nie wypada. Na playliście dzisiejszej w Vox FM piosenki nostalgiczne i już niedługo pojawi się zespół Łzy i Agnieszka, więc proszę czekać bardzo uważnie. A poza tym dużo dobrej muzyki. Lato, Lukala, Lottery czy Ava Max.

0: Tak nam powoli mija godzina 10, bo zbliżamy się do 11. Zazwyczaj to tak jest, że w weekend, w sobotę, zwłaszcza kiedy mamy jeszcze cały weekend przed sobą, ten czas mija bardzo, bardzo szybko, ale jest na co czekać, bo długi weekend już niedługo. Vox
1: FM. Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się, że się nie obudzili.
5: A

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból szyi po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
15: Ty skup się na grze.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Aqui do MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Reklama.
5: Vox FM, FM Gorzów.
6: Walka z ogniem wciąż trwa. O pożarze w okolicach Wołomina powiemy już za chwilę. Dwa wypadki w jednym miejscu, a jedynka pod Toruniem jest całkowicie zablokowana. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Nie żyją co najmniej dwie osoby. Minęła 11. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy śmigłowce nadal dogaszają las w okolicach Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem, w którą włączyli się też żołnierze WOT. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. W studiu jest nasz reporter Mateusz Chłyston.
7: Dzień dobry,
6: kłaniam
7: się.
6: Wysłuchał tej konferencji służb przed chwilą.
7: Tak jest.
6: Powiedz Mateuszu, na czym skupiają się działania na miejscu?
7: Najważniejsze jest teraz ciągłe przelewanie drobnych zarzewi ognia, zwłaszcza na obrzeżach obszaru, który był objęty pożarem.
8: Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki, szczególnie, że od strony północnej jest ryzyko, że pożar rozprzestrzeni się może ewentualnie na elementy takie, na taki las jak Młodnik. W związku z tym tutaj skierujemy te nasze siły i środki.
7: Tłumaczył starszy brygadier Waldemar Wysowski, zastępca komendanta mazowieckich strażaków. Na czas tych działań Krajowa 51 między Stanisławowem a Łochowem pozostaje zamknięta w obu kierunkach.
6: A to był Mateusz Chłyston, dziękuję. Pechowy odcinek na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Kopaninie doszło do kolejnego już dziś wypadku z udziałem ciężarówki. Tym razem przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin. No i przypomnę, że nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska, to po wcześniejszej kolizji ciężarówki. Co najmniej dwie osoby zginęły, około 10 zostało rannych. To tragiczny bilans nocnego strzału Ukrainy. Siły rosyjskie skierowały drony nad północny wschód. Ucierpiał Charków i kilkanaście innych miejscowości w tym obwodzie. Atak dronów przeprowadzono też na gazociąg w centrum Chersonia i w obwodzie zaporowskim. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosjanie użyli do nocnych ataków 290 dronów uderzeniowych. Brudnica mniszka na celowniku leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy. A z tamtejszymi leśnikami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
9: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
10: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
9: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
10: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
9: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
6: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca, a w tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Burzowo dzisiaj prawie w całym kraju, tak naprawdę w centralnej i w południowej części Polski. Dziś cały dzień pod znakiem burz i to intensywnych, bo przed nimi też ostrzegają synoptycy, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na termometrach ponad 20 stopni na plusie, 20 będzie w Suwałkach, 22 w Wielkopolsce, 23 na Śląsku, 24 nawet gdzieś na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o biometr, to niestety, ale do końca dnia będzie niekorzystny.
11: Dzień dobry, po godzinie 11. Tak, mamy sobotę, tak, mamy weekend i to jest bardzo dobry czas i bardzo dobra godzina, żeby pójść do kuchni, włączyć ekspres albo ewentualnie postawić wodę na kawkę, usiąść, zrelaksować się, odpocząć. To był apel do wszystkich tych, którzy są w domu. Wszyscy ci, którzy w trasie, to noga z gazu, proszę uważać, bo wiadomo, policja czyha, mandatu nikt nie chce. Dzień dobry, ja zostaję z wami do godziny 15. Julia Chren. A zaczynamy od rytmów latynoskich. Enrique Iglesias i Wis Sin Duele El Corazon. A za chwilę polskie latino, ale nie z Colim, Novator i Moja Panienka.

0: I proszę bardzo, nie wierzę, że przy tej piosence nie daliście głośniej i nie poniosła was trochę sobota. No, chyba że ktoś jest bardzo zmęczony po piątku, ten ktoś na pewno nie chce słuchać dzisiaj głośnych dźwięków i na pewno jeżeli ma dzieci, to wolałby, żeby nie grały akurat na garnkach. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, którzy cierpią po piątku, ale nie martwcie się, będzie lepiej. Vox
1: FM. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Mediamarkt.
5: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra

0: Ekstra. 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
10: Vox FM Gorzów.

Shouse i Cups Sport Only You za nami w Radiu Vox FM. Oczywiście, bo to jest najlepsze radio, którego możecie słuchać w sobotę. I na przykład, jeżeli planujecie grilla, a jest to idealny dzień i idealny czas, tak jak zresztą każdy jeden dzień w Polsce, żeby grilla odpalić. Do tego ziemniaczki z grilla, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. No po prostu ślinka już cieknie, a ja będę grała wam dobrze. Rihanna, SNM, później Abba i Mamma Mia. Zostańcie z nami.

0: Oceana i Endless Summer to piosenka, która kojarzy mi się tylko z jednym. Wydaje mi się, że wszystkim kojarzy się z polskim Euro 2012. A jeżeli chodzi o emocje sportowe, to już jutro, godzina 17.30, proszę rezerwować czas i pilot od telewizora, ponieważ Polska gra z Ukrainą.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama. Vox FM.
17: Vox FM.
0: Gorzów. Gorzów.
18: Dramatyczny wypadek na Słowacji, nie żyje polska turystka. Nocny pościg za motocyklistą w Krakowie, dwóch policjantów jest rannych. Wodne karetki wypływają na Mazurskie Jeziora. Sezon zaczną z początkiem czerwca. Minęło samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od wypadku na Krajowej 80 w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu cały czas pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo, a te utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. 67-letnia Polka zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwaniach turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych turni w rejonie słowackiego raju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Według informacji przekazanych przez słowackich ratowników, turystka odłączyła się od grupy, z którą wędrowała przez słowackie Rudawy. Kiedy jej towarzysze stracili z nią kontakt, zawiadomili o sprawie służby. Poszukiwania z użyciem drona prowadzone przez dwie specjalistyczne grupy oraz ratowników z psami naprowadziły ekipy do wąwozów w rejonie Wielkiego Wodospadu. Kiedy medycy opuścili się na linach do podstawy stromych klifów, trafili na turystkę, która nie dawała oznak życia. Ze względu na rozległe obrażenia nie udało się jej uratować.
18: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Funkcjonariuszka została wypisana do domu. Stan drugiego z policjantów jest ciężki, ale stabilny, mówi nam podkomisarz Iwona Szelichewicz z policji w Krakowie. Mundurowi zostali ranni po wczorajszym pościgu za motocyklistą w Nowej Hucie. Krosem kierował 19-letni mieszkaniec Krakowa. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać.
15: Zaraz po zdarzeniu kierujący motocyklem porzucił swój pojazd i podjął ucieczkę pieszo. Kilkanaście minut później mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a dziś będą z nimi wykonywane dalsze czynności.
18: Podczas pościgu radiowóz uległ wypadkowi.
15: Radiowóz zjechał z nasypu na tory kolejowe. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznało dwoje funkcjonariuszy. Policjantka po wykonanych badaniach opuściła już szpital i przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast stan zdrowia policjanta jest ciężki, ale stabilny.
18: Dodaje podkomisarz Iwona Szelichiewicz. Policjanci ustalili też, że zatrzymany motocyklista był znany mieszkańcom ze swojej brawy. Rowej jazdy. Na początku czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczną załogi wodnych karetek. Będą stacjonować w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie, zapewniając szybką pomoc mieszkańcom wypoczywającym nad wodą, mówi Agnieszka Budziszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.
17: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
18: Tylko w ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
17: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
18: A karetki wodne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą pełnić dyżury do końca września. Ciepło. Ale za to nie za ciepło. Około 20 stopni na plusie teraz nad morzem i w Suwałkach, 22 stopnie w Wielkopolsce i na Mazowszu, 24 nawet na Dolnym Śląsku i na Śląsku. No i tam też dzisiaj najintensywniejsze burze, chociaż burze pojawią się też w centralnej Polsce i przed nimi też ostrzegają synoptycy. Wschód i północ bez grzmiącego dnia, ale za to z dużymi i intensywnymi opadami deszczu.
19: I nadeszła godzina 12, a właściwie już minęła i nigdy nie rozumiem tego, dlaczego 12 jest połową dnia, zwłaszcza w sobotę, kiedy dla wielu ta 12 to jest dopiero początek dnia, tu się dopiero rozkręcamy, ta połowa dnia to tak raczej na 15 ja bym ją przeniosła. No ale nic, mamy ją o 12, Julia Chren, dzień dobry, ja do godziny 15 z wami zostaję. Ja zostaję i zostaje dobra muzyka, jak to zwykle w Radiu Vox FM, Dr. Alban, It's My Life, to już słyszycie, ale za chwilę Roni Ferrari z miłym panem, będzie też Pelikan i Trips.

Uwielbiam słuchać tych piosenek w Vox FM, bo to jest taki typ piosenek, które miałam na swojej MP3 i dzisiaj jak je słyszę, to bardzo dobrze to wspominam. Ale nie o tym miałam mówić, miałam wspomnieć o tym, że w pierwszej zmianie przed godziną 7 codziennie, oczywiście w dni poprzednie, bo w sobotę nie jesteśmy tak okrutni, żeby kogoś budzić, to właśnie budzimy. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Zapraszam na voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać, a właściwie zgłaszać swoich bliskich. Do tego rozdajemy 500 na prezent marzeń. To wszystko od poniedziałku do piątku w pierwszej zmianie, a dzisiaj jestem z wami ja i dobrze wam gram. Lubię cię jak lato i modelki, to za chwilę. Opa, opa, pojawi się również, a teraz September i Cry For You.

0: Andy Dusty Harris z Okeria. Tak, to jest ten sam Harris, którego możecie słyszeć na antenie Radia Vox FM w piątek i w sobotę od godziny 19. Gra wam miksy najlepszych hitów, bo wiadomo, Vox FM w rytmie hitów, więc zachęcam do tego, żeby przy wieczornej imprezie odpalić Vox FM, bo Harris gra dobrze, co zresztą słychać było w tej piosence.
1: Klama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: MediaMarkt.
14: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
18: Wspólne zakupy!

0: Kupy w sklepie Media Expert mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Media Expert, dalej masz.
0: Reklama.

Dzień dobry, dzień dobry. To jest sobota, 30 dzień maja. Słuchacie oczywiście Radia Vox FM, bo my wam gramy najlepiej. Ostatni weekend maja, jutro niedziela. Niedziela, uwaga, niehandlowa. To przypominajka dla wszystkich tych, którzy chcieli się wybrać jutro na zakupy. No i najgorzej, że ta niedziela niehandlowa. Bo przecież dzisiaj trzeba wymyślić jedzenie na dwa dni. So.

0: rano, zaraz godzina 13, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Wiem, że dzisiaj taki tekst wybrzmi w wielu polskich domach, ale nie przejmujcie się, sobota jest od tego, żeby sobie odpocząć. Mówię to, ale z tyłu głowy dźwięczy mi, że sobota jest od sprzątania, bo przecież w Polsce mieszkamy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.

0: dzieci do MediaMarkt.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL. Gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Vox FM, FM, Gorzów.
15: Marcin Klimek zawalczy o fotel prezydenta Krakowa. To kandydat partii Grzegorza Brauna. Ogromne utrudnienia na A1 to po kilku wypadkach drogowych. A Lublin chce kupić komputery kwantowe. Pytanie tylko, czy starczy im na to pieniędzy. Minęła 13. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Michał Klimek, kandydatem Konfederacji Korony Polskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Lider partii Grzegorz Braun ogłosił to podczas dzisiejszej konferencji. Postulaty Michała Klimka to m.in. likwidacja strefy czystego transportu i dbanie o los przedsiębiorców.
16: Michał Klimek przed państwem.
17: Musimy stworzyć w Krakowie warunki najlepsze w Polsce, sprzyjające nie tylko naszym rodzimym przedsiębiorcom, ale też ściągajmy ludzi pracowitych tutaj. Polskie firmy. Dołożę wszelkich starań, żeby podatki w Krakowie były maksymalnie niskie, żeby magistrat i wszystkie podległe urzędy w Krakowie były przyjazne mieszkańcom. Ogłaszam, że będą zwolnienia w urzędach.
15: Michał Klimek to inżynier i przedsiębiorca związany z branżą kwiatową. A swój start w wyborach potwierdziła też Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców, Marta Ratuszyńska z partii Dobry Radom, celebrytka Marianna Szarajber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Potężne utrudnienia na autostradzie A1 pod Toruniem. Problemy mają kierowcy jadący zarówno w stronę Łodzi, jak i Gdańska. Niemal w tym samym miejscu doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem ciężarówek. O szczegółach nasz reporter Damian Pieczonka.
18: Na remontowanym odcinku autostrady A1 w Kopaninie przewróciła się naczepa ciężarówki przewożącej zboże. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. To jednak nie jedyny problem na tej trasie. Nadal występują utrudnienia w kierunku Gdańska. Tam wcześniej kierowca ciężarówki uderzył w barierki przy zwężeniu drogi. Pojazd stanął w poprzek jezdni i zablokował przejazd. W obu przypadkach objazd wjedzie przez Toruń.
15: Relacjonował Damian Pieczonka, dziękuję. A problemy są też w Lubuskiem na trasie S3 pomiędzy Gorzowem a Świebodzinem. To po wypadku osobówki na wysokości Międzyrzecza. Ekspresówka została zablokowana teraz w kierunku Zielonej Góry. Objazd Starą Trójką. W Lublinie ma powstać komputer kwantowy. Może wykonywać obliczenia nawet 2,5 tysiące razy szybciej niż najszybsze współczesne komputery klasyczne. Cztery lubelskie uczelnie i samorząd województwa podpisali memorandum, które ma doprowadzić do utworzenia Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych. Podejmujemy działanie w celu uruchomienia pierwszego po tej stronie Wisły komputera kwantowego, mówi rektor Lubelskiej Politechniki profesor Zbigniew Pater.
13: A do czego będzie służył? Na pewno do dydaktyki, do nauki, ale również do zastosowań komercyjnych. Komputer kwantowy to komputer probabilistyczny, czyli on bazuje na prawdopodobieństwie. To nie jest komputer taki tradycyjny, gdzie mamy układ w bitach podawany, czyli zero-jedynkowy, tylko tu mamy jeszcze stany pośrednie między zerem a jeden. I dzięki temu tych informacji w tych kubitach zapisanych jest znacznie, znacznie więcej.
15: Uczelnie liczą na to, że inwestycja zostanie zrealizowana do 2030 roku. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się zdobyć na nią środki, a mowa nawet o kilkudziesięciu milionach złotych. Mniej betonu, a więcej zieleni będzie w małopolskich miastach. To dzięki pieniądzom z unijnych funduszy, które trafią do lokalnych samorządów. W sumie podzielono ponad 15 milionów złotych. Małopolskie miasta i gminy będą mogły stworzyć nowe parki, skwery czy tereny zielone do rekreacji i wypoczynku, mówi wicemarszałek województwa Witold Kozłowski.
19: Realizujemy duże projekty infrastrukturalne, realizujemy projekty w obszarze kultury, ale też inwestycje związane z ekologią, z wypoczynkiem, z rekreacją, no bo przecież gdzie lepiej jest odpoczywać niż w miejscu zielonym.
20: Zapotrzebowanie na tego typu miejsca jest bardzo duże. Mieszkańcy uciekają z tych miejsc, gdzie jest dużo betonozy i szukają właśnie takich miejsc do rekreacji, do wypoczynku.
15: Dodaje burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski. Unijne pieniądze na tworzenie zielonych terenów przyznano w sumie kilkunastu miastom i gminom z Małopolski. Do godziny 20 w Małopolsce, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Centralnej Polsce. Tam będą ostrzeżenia od IMGW przed burzami. No i radzę wam zostać z Voxem, poza godziną o tym powiemy w wiadomościach, więc trzeba koniecznie słuchać. Poza tym dziś będzie też deszczowo, ale już bez ostrzeżeń. Noc z kolei zapowiada się dosyć chłodna jak na tę porę roku. 12-11 stopni w przeważającej części kraju, 8 zaledwie w Suwałkach i w górach. No i też będzie cały czas padać.
21: Dzień dobry, minęła godzina 13. To informacja dla wszystkich tych, którzy liczą czas, ale podobno szczęśliwi czasu nie liczą. A nie wiem, czy amerykańscy naukowcy już to udowodnili, ale ja myślę, że to prawda, że w sobotę jest dużo więcej na świecie szczęśliwych ludzi. Julia Hren, dzień dobry, zostaję z wami do 15.

O, to nie wiem w jakim jest języku, ale ta piosenka, która właśnie teraz, czyli Perdóname, to po hiszpańsku. Widzicie, słuchając Radia Vox FM można się jeszcze dodatkowo języków nauczyć, wejść sobie gdzieś na stronę, przetłumaczyć, o czym to było i zawsze jakieś słowo w głowie na hiszpańskie wakacje pozostanie, a to już niedługo. Za chwilę będziemy się uczyć nie tylko hiszpańskiego, ale też polskiego, jakby ktoś zapomniał. Piękni młodzi, nie daj się prosić i Lady Gaga, Alejandro, to za chwilę. Lady Gaga, oczywiście nie po polsku, jeżeli ktoś mnie źle zrozumiał, a teraz Opus, Life is Life, czyli uczymy się angielskiego.

0: Lipsy, piękna piosenka o całowaniu, a skoro jesteśmy przy całowaniu, to przejdźmy do miłości. Kochaj albo rzucaj codziennie po godzinie 9 w Radiu Vox FM. Pawelec zajmuje się waszymi złamanymi sercami, zakochanymi parami albo tymi już odkochanymi. voxfm.pl, tam się do niego możecie zgłaszać, a on pomaga, a przynajmniej bardzo, bardzo się stara.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
15: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
21: Vox FM.
22: Vox FM Gorzów.
21: Vox FM Gorzów.
22: Vox FM.
23: Oh. Fresh the sound. Oh yeah.

Thomas Gray i Rumors za nami w Radiu Vox FM. Chciałam zapytać was, jaki macie humor? Czy dzisiaj dobry sobotni humor, czy jednak jest gorzej? 6098698869. Ale później pomyślałam sobie, że jak można mieć zły humor, jeżeli najbliższy tydzień zapowiada się tak, poniedziałek pracujący, wtorek, środa też, ale czwartek wolny, piątek, jak weźmiecie urlop, też macie wolny i się 4 dni wolnego robią, to jakoś tak od razu się naturalnie uśmiech sam na twarzy pojawia. A może ten uśmiech to za sprawą muzyki, jaką wam w Vox FM gramy. Alvaro Soler i Animal to teraz, a za chwilę Kombi i Pokolenie.

0: Godzina 14 już za chwilę, o 14 oczywiście wiadomości, a ja mam wiadomość sprzed 521 lat, ponieważ dokładnie w 1505 roku 30 maja podpisano dokument, który ograniczał władzę monarchów, a dawał więcej władzy Sejmowi, tak byśmy dzisiaj to nazwali, i Senatowi. I tak sobie myślę, i po co to było? I teraz przez to, że tyle lat temu ktoś tę ustawę podpisał, my dzisiaj musimy te kłótnie w Sejmie oglądać.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95 755 9292.
5: Tak już jest.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Vox FM Gorzów.
9: Maja Chwalińska z awansem do 1/8 finału French Open, to dzięki wygranej z Marią Sakuri. Uwaga na burzę, IMGW wydało alertę aż dla 11 województw. Owłos od kibicowskiej ustawki w Chorzowie, o szczegółach powiem już za chwilę. Minęła 14, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Sukces Polki na Roland Garrosie. Maja Chwalińska wygrała z Greczynką Marią Sakkari i awansowała do 1/8 French Open. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Amerykanka Amanda Anisimova albo Francuska Diane Parry. A ten mecz już w poniedziałek. Jedna osoba poszkodowana po wypadku, do którego doszło dziś na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala, mówi Jakub Pietrzek ze Straży Pożarnej.
10: W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Na miejscu oprócz 3 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej pracuje również policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
9: Obecnie problemy są też na wyjeździe z miasta do Skalmierzyc. Przed burzami i intensywnymi opadami deszczu ostrzega dziś w swoich alertach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą im towarzyszyć gwałtowne porywy wiatru. A z dyżurnym synoptykiem IMGW rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston, który
11: zgadza się.
9: W studiu.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, gdzie ryzyko burzy jest dziś największe?
11: W południowej i centralnej Polsce, w pasie od Małopolski i Śląska przez fragment Wielkopolski i większość obszaru Mazowsza.
12: Mogą się charakteryzować opadami deszczu do około 25, lokalnie 30 mm i podczas tych burz miejscami też porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
11: Wyjaśnia dyżurny synoptyk IMGW Jarosław Makarewicz. Ostrzeżenia obowiązują dziś do wieczora. W nocy ten front z burzami przeniesie się na południowy wschód.
12: Powoli one będą zanikały i te zjawiska towarzyszące im będą też łagodniejsze.
11: Ale za to, jak wynika z prognoz, w większości regionów w kraju czeka nas pogodna niedziela. Gdzieniegdzie może popadać, ale jedynie przelotnie.
9: A to był Mateusz Chłystun. Dziękuję. Sceny rodem z kibicowskiej ustawki mogły rozegrać się w samym centrum Chorzowa. Kilkudziesięciu pseudokibiców liczyło na bójkę z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, bo na miejsce szybko wkroczyli policjanci ze Śląska. Funkcjonariusze rozdzielili grupy i nie dopuścili do eskalacji, mówi Adam Jachimczak z policji.
13: Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, odbierając próby zainicjowania bójki. Skala trudności podejmowanych czynności eskalowała nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również na konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostek brukowych.
9: Na szczęście nikt nie został ranny. Interwencja zakończyła się bez zatrzymań. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kaiser Kasimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
14: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja z nich też.
9: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
15: Pan Kazimierz, czy Kaiser, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną, jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
9: Akt notarialny jest już podpisany. Niedługo pan Kaiser spotka się z władzami miasta i oficjalnie przekaże spadek. Będzie o burzach, obiecałam, i też było. Wiecie już, że w 11 województwach alerty od synoptyków i będą obowiązywać aż do godziny 20 w nocy. Już bez burz, ale za to z intensywnymi opadami deszczu praktycznie w całej Polsce. Na termometrach w przeważającej części kraju 12 stopni na plusie. Jeśli chodzi o barometry, na nich dziś 1013 hektopaskali. Biometr niestety jest niekorzystny.
16: Halo, halo, dzień dobry, po godzinie 14, jak to się mówi, czas szybko mija w dobrym towarzystwie, więc dziękuję Wam bardzo, że jesteście. 609-86-9869, pamiętajcie, że ten numer do Waszej dyspozycji. Julia Hren, dzień dobry, ja zostaję z Wami do godziny 15.

Alchemist Project i Tell Me, nie wiem czy wiecie, że to są bracia, którzy pochodzą z, uwaga, Zielonej Góry. Tak, Polacy, ja przetłumaczyłam sobie ich nazwę. Projekt Alchemika, tak by się nazywali, jeśli byłoby to po polsku, więc nie dziwię się, że jednak zdecydowali się na język angielski. Śpiewają o miłości, powiedz mi, czy mnie kochasz, bo już tego nie wytrzymam, a mówiąc filozoficznie, przecież to nie słowa, a czyny są najważniejsze. Dlatego teraz wirtualnie przez radio wszystkich panów wysyłam do kwiaciarni, żeby swojej kobiecie kwiatki kupili, ewentualnie zrobili coś miłego, zabrali na randkę. Na pewno się wam to opłaci.

0: Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Pamiętajcie, że jak słyszycie jakiś dobry hit w radiu Vox FM, to zawsze możecie wejść na voxfm.pl i tam jest taka zakładka bestlista, w której są hity, które najbardziej lubicie, na które głosujecie, bo tam można dawać plusy, jeżeli wam się nie podoba, można dawać minusy. I co piątek po godzinie 17 kolejne wydanie bestlisty.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
16: Reklama.
17: Vox FM.
18: Vox FM.
19: Gorzów.
20: Gorzów.

Amna Tell Me Why to piosenka z 2012 roku. To znaczy, że w tym roku kończy 14 lat, ale już za chwilę na antenie Vox FM odkrycie. Odkrycie tegorocznej Eurowizji. Wygrana, czyli reprezentantka Bułgarii, za chwilę pojawi się na naszej antenie Dara z piosenką Bangaranga. Piosenka ta ma miłośników i ma wrogów. Wy posłuchajcie i sami ocencie.

Amber i This Is Your Night, chociaż do nocy jeszcze daleko, to już powoli można się przygotowywać, można na przykład rozpalić grilla, a grill skończyć się może o różnych godzinach. Na razie zbliżamy się do godziny 15. Julia Hren, ja Wam bardzo dziękuję za wspólne sobotnie popołudnie, no i my słyszymy się w poniedziałek, punkt 6 w pierwszej zmianie.

0: Dança. Dança Machadu. I na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was

0: popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: Vox.
8: Vox FM.
0: FM Gorzów.
8: Gorzów.
9: Śledczy nie wykluczają podpalenia. To w sprawie pożaru lasu pod Warszawą. Utonięcie na Mazurach. Nie żyje 51-letni wędkarz. Kilkaset metrów nad ziemią przejdzie pomiędzy budynkami. W Warszawie będzie wyjątkowy pokaz kaskaderski. Minęła 15. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Celowe podpalenie to jedna z potencjalnych przyczyn branych pod uwagę w przypadku pożaru lasu w okolicach Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdził dziś podczas konferencji prasowej na miejscu zastępca komendanta stołecznego policji. A w dogaszaniu pogorzeliska na miejscu nadal biorą udział śmigłowce gaśnicze oraz grupy strażaków i żołnierzy WOT, przelewając hektary lasu wodą.
10: Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna. No, mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo. Choć mamy obszar tego pożaru dzisiaj zabezpieczony i zamknięty.
9: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W terenie nadal pracuje też kilkudziesięciu policjantów, zabezpieczając obszar akcji, ale też szukając śladów wskazujących na przyczynę pożaru.
11: Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
9: W tym informacje o podpaleniu zapewnią zastępca komendanta stołecznego policji inspektor Robert Frąckowiak. A ja przypomnę, że pożar w lesie niedaleko miejscowości Międzyleś pod Warszawą wybuchł w miniony czwartek. Tragedia na Mazurach. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności utonięcia wędkarza w jeziorze Kalwa w Pasymie. 51-latek miał wypaść z łodzi w piątek przed północą. Służby zaalarmował świadek, mówi Agata Stefaniak z policji w Szczytnie.
12: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków, specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego oraz zespół ratownictwa medycznego. Ciało mężczyzny zostało wydobyte z wody. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia 50-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego nie udało się uratować.
9: Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Chciał pomóc innej pasażerce i zapłacił za to ogromną cenę. 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. W lutym pomagał wysiąść z pociągu pasażerce z wózkiem dziecięcym, a gdy chciał wrócić, drzwi przytrzasnęły mu rękę i przeciągnął kilkaset metrów po torach. Chłopak stracił dwie nogi i dłoń. Nam pierwszy raz od wypadku udało się z nim porozmawiać.
13: Aktualnie jest już lepiej. Wracam powoli do zdrowia. Rehabilituję się w odwozku i robię wszystko, aby jak najszybciej stanąć na nogi.
9: W wakacje nastolatek dostanie protezę nogi, ręki, a od września chce nauczyć się chodzić. Estoński kaskader Jan Rose podejmie jutro próbę przejścia na linię między szczytami Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie a Verso Tower. Te dwa charakterystyczne budynki połączyła już specjalna taśma. A jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów młodego slacklinera, no to na swój podniebny spacer wymaszeruje w niedzielę o 8 rano. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chustun. Powiedz, jaki dystans będzie musiał pokonać Estończyk.
14: Kaskader będzie musiał pokonać około pół kilometra. Cienka taśma, na której będzie maszerował, zawisła 180 metrów nad ziemią. Jan Rose podczas spotkania z dziennikarzami przekonywał, że jedno z najważniejszych założeń przed planowanym wyczynem to po prostu dobrze się wyspać. Czuję się dobrze, technicznie wszystko jest gotowe. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to śledzić prognozę i starać się przewidzieć warunki, ale jestem dobrej myśli. Powiedział estoński kaskader, który wyjaśnił, że wybór trasy między Verso Tower a Pałacem Kultury nie był przypadkowy. Byłem w Warszawie nie raz i widziałem te budynki. Zawsze, kiedy patrzę na budynki w miastach, widzę między nimi linie. Te dwa budynki szczególnie rzuciły mi się w oczy. Niby stoją blisko siebie, ale są zupełnie inne. Chodzi oczywiście o epokę i styl, w jakich zostały zbudowane. W przypadku, gdyby podniebny spacer uniemożliwiła pogoda, ekipa kaskadera zaplanowała też dzień zapasowy. Według przewidywań przemarsz na linię powinien mu zająć około 20 minut.
9: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Przypomnę, że ten podniebny wyjątkowy spacer już jutro o 8 rano. Gdyby miał dzisiaj pan Stończyk chodzić sobie po linie w Warszawie, to raczej by sobie nie pochodził. Co prawda jeszcze nie pada, ale synoptycy mówią, że to się zmieni. Do 20 mamy alerty przed intensywnymi opadami deszczu, ale też przed burzą, więc w takich warunkach to raczej odradzamy. Oprócz tego takie też alerty występują dzisiaj w południowej części kraju i w całej centralnej Polsce. Noc już bez ostrzeżeń, ale za to z intensywnymi opadami deszczu. Jutrzejszy poranek zacznie się podobnie.

0: Reklama.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
0: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
12: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95 755 9292.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: A cappuccino też za 7?
14: Też.
15: A flat white?
14: Też.
15: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
22: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
23: 18,47, 12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
24: To ja też chcę! 24, 34.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Vox FM Gorzów.
26: Umowy w ramach programu SAFE podpisane. Prawie 80 miliardów złotych pójdzie na sprzęt wojskowy. Zarzuty za fałszywe alarmy. W rękach policji oskarżono o wywołanie ich w telewizji Republika. Wieczór we Warszawie bez alkoholu. W całym mieście będzie nocna prohibicja. Minęło 16. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. 29-latek spod Otwocka odpowiada, zdaniem śledczych, za fałszywe alarmy dotyczące ładunków wybuchowych w siedzibie Telewizji Republika. Mężczyzna dwukrotnie zgłaszał taką informację służbom. Podejrzany został zatrzymany i usłyszał już prokuratorskie zarzuty.
2: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo, wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji.
26: Wyjaśnia podinspektor Ewelina Gronek-Odsieja z Komendy Stołecznej Policji. To trzeci aresztowany członek grupy, która ma stać za fałszywymi alarmami kierowanymi do służb. Jak przekazał dziś minister spraw wewnętrznych, sprawa jest w toku, a kolejne zatrzymania są kwestią czasu. 29 umów opływających na 78 miliardów złotych podpisali dziś przedstawiciele resortu obrony. To kontrakty dotyczące m.in. dostaw bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów mianowania narzutowego Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Za produkcję i dostawy tego sprzętu dla armii będą odpowiadać m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa i podległe jej zakłady Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
26: A kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. Są zarzuty dla agresywnego 17-latka z imprezy juwenaliowej w Gliwicach. Chłopak odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta i zranienie go. Przypomnijmy, podczas czwartkowej imprezy w plenerze doszło do przepychanek. Studenci masowo napierali na wejście. Organizatorzy imprezy musieli przerwać zabawę ze względów bezpieczeństwa. Początkowo pozostałe koncerty w ramach juwenaliów chciano odwołać, ale ostatecznie wydarzenie trwa aż do jutra. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Od poniedziałku we wszystkich dzielnicach miasta zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie kupimy więc w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale wyłącznie z opcją spożycia na miejscu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Do tej pory nocna prohibicja obowiązywała w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Według miasta liczba interwencji Straży Miejskiej w tych rejonach spadła o 15%.
5: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
4: Tłumaczy Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Miasto przypomina, że złamanie tego zakazu może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
26: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Od jutra kursować będą też busy elektryczne. To jednak nie koniec pracy na szlaku. O szczegółach nasza reporterka Urszula Bienie-Syczyńska.
6: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
26: I tak będzie aż do 10 czerwca, a informacje w tej sprawie zbierała nasza reporterka Urszula Bienia-Syczyńska. Do godziny 20 alerty przed burzami, to dotyczy centralnej i zachodniej Polski. Do tego wszystkiego dzisiaj do nocy na pewno będzie padać. A mało tego, z tego co widzę na mapach pogodowych, to padać będzie nawet jutro rano. I to praktycznie w całej Polsce, za wyjątkiem pasu przy Morzu Bałtyckim. Tutaj akurat nie pada, ale na pewno będzie wiało od bryzy. Nie będzie najlepiej. 21 stopni w przeważającej części kraju, najcieplej będzie na Podkarpaciu, nawet 23.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę!

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert tanie.
10: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.

0: Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Halo, halo, halo, jesteśmy?
2: To znowu my, halo, halo, witamy, dobry wieczór.
3: Halo, halo, tu Londyn?
2: Nie ma takiego miasta jak Londyn.
1: Właśnie, jest Londek zdrój.
3: Holipcia, czemu pan nie mówi, że chodzi o za granicę?
2: To znowu my, tęskniliście na pewno tak samo jak my za wami. Karolina, co jest?
1: Karolina, nie baw się tutaj, tylko...
3: Przepraszam, ale kabelki mi nie łączą, ale już chyba wszystko gra. Tak, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam.
2: Mariusz Wasilewski, dobry wieczór jeszcze raz. I nasz dynamiczny prowadzący...
1: Sebastian Górny.
2: No.
1: Dzisiaj będzie...
2: Jezus Maria, już się boję.
3: Co ale zobacz, jaka powaga, Karolina. Ale zobacz, jaka powaga u Sebastiana.
1: No bo to nie są... To nie będzie śmiechów, chichów. To są poważne sprawy. My zawsze zresztą o poważnych sprawach rozmawiamy.
3: Żarty się skończyły.
2: Obstawiamy, z jakiej dziedziny dzisiaj Sebastian nas będzie wypytywał.
1: Właśnie. Może zróbmy na początek taki mały ten konkursik, żebyście się rozgrzali, żeby ten stres z was zszedł, bo widzę, że Karolina tutaj cała się już trzęsie.
3: Tak, tak.
2: Karolina się nie mogła doczekać, kiedy w końcu znowu będziemy...
3: Ja ciągle na adrenalinie od rana. Więc mi jeszcze trzyma Seba, wiesz? Ale, nie wiem, kiedy puści.
2: Ale adrenalina taka pozytywna czy negatywna?
3: Tak, tak, tak, pozytywnie. Jak?
2: A skąd takie pozytywne emocje u ciebie z samego rana?
1: Co zjadać na śniadanie?
2: No właśnie.
3: Kanapeczki.
2: Może w tym tkwi sukces. A z czym te kanapeczki były?
3: Wędlinka, ogóreczek kiszony. Serek kiszonowy.
1: Ogórek kiszony. To jest to.
3: Ma moc, witaminę C.
1: Jak sponiewiera, to 4 dni trzyma.
3: No nie, bo sok z ogóreczków kiszonych to wiecie, nie? Na kaca dobry. Ale.
1: No co ty, przecież tu nikt nie pije poza wodą.
2: Skąd my to mamy wiedzieć w ogóle?
3: Ale kac.
2: Ale skoro ty o tym mówisz, to wierzę ci na słowo.
3: Oczywiście, koledzy, chłopcy, nie wiecie, o co chodzi, mężczyźni. Dobrze. Ja... Czyli obstawiamy jaki temat? Harrison, strzelasz, no, ale nie polityka, proszę cię.
2: No właśnie, ja myślałem, bo tak, wczoraj nie było polityki. Przedwczoraj nie było polityki, więc
1: Przedwczoraj była polityka.
2: Tam to tylko żeśmy tak delikatnie się przejechali. To dlatego tak stawiałem, że dzisiaj coś będzie o polityce, przynajmniej naszej tutaj lokalnej.
1: Harrison, jesteś pewien swojego strzału? Polityka?
2: Nie jestem, ale lepszych pomysłów nie mam.
1: Czyli polityka obstawiasz?
2: Tak, obstawiam, no.
1: Sprawdzę w notatkach. No nie tym razem. Nie tym razem, ale było blisko, było blisko. Karolina.
3: No dzisiaj też w kuluarach rozmawialiśmy na temat reality show. To może jakieś reality show, może coś w Gorzowie stworzymy na podstawie jakichś tam tych telewizyjnych, muzyczno-międzyludzkich relacji.
2: Ale
3: Seba.
2: Bikini reality show, czy...
3: A wszystkie, taki miszmasz możemy zrobić.
2: Miszmasz, okej.
3: Taki wiesz, żeby dla każdego coś było miłego.
1: Karolina, jesteś pewna swojego strzału?
3: No tak obstawiam.
1: Ale
3: żeby trochę inaczej
1: tak,
3: było.
1: Czy nie?
3: Tak,
1: czy nie?
3: Tak,
2: to
3: tak.
2: Ja mam...
3: Zdecydowanie ostatecznie
1: moment,
3: tak.
1: Moment, sprawdzę tylko.
2: To ja tylko się poprawię. Zróbmy reality show z politykami naszymi. Może być? Dobry pomysł?
1: To jest na jutro zapisane w notatkach.
2: Okej, okay, dobra.
1: Dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj będzie gra.
3: Wielka gra. No. Czy terenowa?
1: Będzie gra. Gry. Wiecie, największa kasa teraz jest w grach. Wideo.
2: Tak.
1: Stworzyliśmy film, możemy stworzyć i grę.
2: Bo możemy.
1: Kto nam zabroni?
2: Tak. Poza tym tu wolne radio Vox FM Gorzów, my tu możemy wszystko mówić.
1: A jak wiemy, chodzi o promocję naszego miasta, a co najlepiej promuje gry? Mamy...
3: Monopoli,
1: właśnie.
3: Właśnie, no tak, mamy planszóweczkę fajną, mamy.
1: Gorzowska, ale tak nie do końca, bo każdy może mieć taki Monopoli. Nowy Jork może mieć taki Monopoli, Paryż może mieć taki Monopoli. A tu chodzi o to, żeby stworzyć taką grę...
3: Z krwi i kości gorzowską.
1: Z krwi i kości, tak.
2: No to
1: do samego korzenia, żeby była gorzowska.
2: Musimy ustalić, czy ma to być...
3: Ale poczekaj, bo Seba jeszcze nie skończył. Czy my mamy właśnie pomyśleć o tej grze, czy ty masz jakąś propozycję, albo właśnie coś w Gorzowie się dzieje?
1: Burza mózgów, tutaj jak zawsze w naszej trójcy wszystko obgadamy sobie dokładnie.
3: Okay.
1: Od pomysłu... No dobrze, to ja rzuciłem pomysł, że będzie gra, ale teraz przechodzimy już do szczegółów, tak?
2: Ale żeby nie było, to, że ty rzuciłeś pomysł, to nie oznacza, że 50% jest dla ciebie, czy to oznacza właśnie to?
1: Nie, oczywiście, że nie.
2: 60%. Tak,
1: no dla was pod
3: tylko 20, o zyskach jest, od razu, tylko jest, o zyskach.
2: No. Zawarcie.
1: Karolina, to są grube miliony. takie gry.
3: No ale jeszcze jest pomysł niezmaterializowany. O co ma w nim chodzić? A tu już kaseczkę dzielicie.
1: Najpierw powinniśmy ustalić, w jakim gatunku tą grę byśmy chcieli. Tak?
2: Bo przede wszystkim rodzaj. Czy to ma być coś fizycznego, jakaś karcianka, planszówka, czy to ma być gra wideo, czy na konsole, czy na pecety również, czy może na telefony komórkowe, bo tutaj jest pieniądz duży. Nawet bym powiedział, bardzo dużo.
1: Dlatego ja bym szedł w wideo i tutaj już na wszystkie możliwe platformy. Mm-hmm. Od razu, no
3: biedne
1: nie.
3: Te dzieci, słuchajcie, które siedzą przy tych telefonach i tabletach, na tych grach różnych grają. Mi naprawdę się serce kroje. Ja bym chciała na przykład grę taką w realu, terenową, wyjść w miasto, na bulwary. Karolina, jakiś taki element, wiadomo, turystyczny, ale może jakiś kryminalny. Ale... Bo też znamy grę planszową, nie dam ci dojść do słowa, Harrison, grę planszową,
1: to
3: gdzie
1: ten ogórek,
3: trzeba...
1: To ten ogórek.
3: Gdzie trzeba na przykład znaleźć tak, przestępcę, mordercę i tak dalej. Tu można było świetne zrobić w Gorzowie, bo mieliśmy parę spraw kryminalnych, nie wiem, Sebastian, czy pamiętasz, bo Harrison to może był za młody, gdzie można by było nawet i oprzeć na faktach.
1: No dobrze, ale my zrobimy grę wideo.
3: Okej, to ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
1: Karolina, ty jesteś tutaj najbardziej potrzebna. Przecież wiemy, że ty zawsze pykasz na tym telefonie.
2: No, żebyś wiedział, co ja zachodzę do redakcji, mówię najpierw dzień dobry, to zanim ja usłyszę odpowiedź od Karoliny, to najpierw muszę poczekać co najmniej kilkanaście sekund, aż Karolina odłoży telefon komórkowy, bo prawdopodobnie gra w Pokémony.
1: Co najmniej.
3: I jeszcze
2: ale
3: raz.
2: Ale tak na serio.
1: Albo uprawia farmę.
3: Ja nie wiem, gdzie wy żyjecie, bo to nie jestem ja. Może mi z kimś pomyliłeś, Harisek.
2: Nie.
3: Ja i telefon gry, oj. Jest powiem ci, że moja rodzina teraz się śmieje w głos.
2: Taka... poczekaj. Czy ty w jakiejś gry na komórce grywasz, grałaś?
3: Mam jedną grę. No. Jedną, w którą gram. Jestem na 1000 w którymś poziomie.
2: Wąż.
3: Nie wąż.
1: Saper.
3: Nie, też nie. Nie wiem, czy znacie, aczkolwiek nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę. Fięcy.
1: Co to jest?
2: Co? Fięcy?
3: Nie fręcy, tylko fięcy.
1: Na czym to polega?
3: Trzeba pokonać, uzbierać odpowiednie ilość. Ma się stworki takie, które nie walczą ze sobą, tylko jest plansza związana z owocami, jakimiś elementami. Trzeba uzbierać, dozbrajać. One oczywiście zyskują większą moc. Pokonuje się takie te złe fięcy. No i są różne, wiadomo, bonusy, jakieś dodatkowe tam umiejętności. No taka, trzeba trochę pomyśleć.
1: Brzmi nieźle, nie dziwię się, że tyle czasu na tym.
3: Ale nie gram
1: spędzasz.
3: W pracy. Nie gram w pracy.
1: Tak, oczywiście. Kto to widzi? Oczywiście.
3: Wiecie, dobrze.
1: Karolina bardzo często wychodzi teoretycznie nagrywać coś, ale siedzi tam godzinami.
2: I już teraz wiemy, co ona tam robi.
3: Tak.
2: Ale trzeba powiedzieć, że co ma nagrać dziewczyna, to nagra, prawda?
1: Na telefonie się nagra, także...
2: A że to długo wychodzi, no to już nikt nie dopytuje.
3: Wywiązuje się z obowiązków.
1: Ale dobrze, to znaczy, że Karolina jest ekspertem, bo gra.
3: Tak.
1: No bo ja to tak za bardzo w gry nie wiem, jak tam Mariusz, ty z grami.
2: No ja tak.
3: Pyka pewnie kilka
1: od
3: na raz.
1: Od czasu do czasu.
2: Od czasu tak.
1: No, to dobrze, czyli...
2: Kiedyś rzeczywiście, oj człowieku, w jedną grę potrafiłem w rok ponad 1000 godzin mieć wyniku.
3: Czyli byłeś maniakiem.
2: Byłem maniakiem.
1: Sapera.
2: Czasami, nie, proszę pana, piłeczka, padzik, FIFA, Pro Evolution Soccer, ja jestem bardziej tutaj, nie?
1: Czyli taki sportowiec, ale to od razu widać po sylwetce.
2: Widać.
3: E-sportowiec, jak to mówią.
2: No, ja wam muszę powiedzieć, nawet doszedłem do w 2000, teraz nie pamiętam, 15 czy 16 roku, do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, więc...
1: Proszę. A jesteś lepszy niż Lewandowski?
2: W FIFA tak. Pod dwoma względami. Gdybyśmy grali w FIFA, to wygrałbym z nim na pewno. A
3: jaki pewniak?
2: W drugim względzie też zawsze tworzyłem swojego wirtualnego piłkarza i też zawsze był najlepszy z Polaków. Więc już 2-0.
3: No to rzucaj wyzwanie.
2: No, ale na razie na takie wyzwanie mam 50% szansę powodzenia, bo ja chcę, a Lewandowski nie chce.
1: A selekcjoner probierz wie? Zna twoje dokonania?
2: nie wie.
1: Bo on podobno obserwował 150 zawodników. Zastanawiam się, czy tego twojego awatara też.
2: Raczej nie, bo on tam podobno tak ćwiergają wróbelki i on nie jest za bardzo zorientowany w tym cyfrowym świecie. On jest raczej taki dębowy.
1: No, ale przecież ma cały sztab.
2: No ma sztab, ale sztab też jest dębowy. Mocny, taki już przedestylowany, bym powiedział.
1: Mariusz, szczerze, dzwonił?
2: No nie dzwonił, chociaż wczoraj rzeczywiście mam jedno połączenie nieodebrane z numeru warszawskiego, może on.
3: Dawaj, dzwoń teraz.
1: Ja bym oddzwonił, no bo to nigdy nie wiadomo. Albo fotowoltaika, albo probierz.
3: No, szansa jedna na milion.
2: Powiem ci, dobrze, ja oddzwonię dla świętego spokoju, ale jak to fotowoltaika, to chcę 20% więcej za to, co za chwilę tutaj wymyślimy.
1: I słusznie.
3: To się okaże.
1: No dobrze, pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, a teraz do pracy i to ciężkiej, wytężonej, bo to sama gra się nie zagra.
2: Sama się nie zrobi.
1: Tak.
2: Może byśmy wymyślili najpierw formę, tak? Skoro już wiemy, że to jest gra na urządzenia mobilne, na telefony, no to teraz tak, czy to ma być jakaś platformówka, czy, nie wiem, strategia turowa, czy może, nie wiem, jakiś FPS, czyli widok z pierwszej osoby. Nie wiem, jak to widzicie. Ja bym może proponował, żeby to była jakaś strategia właśnie, żeby tu można było zarządzać naszym miastem, ale też tak mierzyć się z innymi miastami.
1: I żeby można było się strzelać.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że najczęściej wzięciem mają właśnie gry, gdzie się strzela. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Mnie to jakoś tak, jeśli chodzi oczywiście o wirtualną rzeczywistość, nie kręci. Ja tylko takie właśnie gry, o której mówiłam wcześniej. Ja bym wolała taką grę właśnie gdzieś terenową, a nie przykuć ludzi do właśnie urządzeń elektronicznych. No to... Ja wiem, że tam kasa jest duża, no ale to może...
1: No, ale o to chodzi, Karolina. Nam zawsze o to chodzi, o kasę.
3: Ale możemy zrobić tak właśnie.
1: Ale będziemy promować miasto na całym świecie.
3: Żeby zrobić można było w terenie, a później tą właśnie rzeczywistość naszą realną, prawdziwą przenieść właśnie do kompa, czy tam na jakieś platformy. I żeby móc to jakoś właśnie wypromować.
1: To ja mam taki pomysł. Stwórzmy tą grę wideo, a potem będziemy organizowali takie w Gorzowie takie spotkania, meetupy, czy jakoś tak. I wtedy ci gracze, ci fani
2: będą zjeżdżali
1: z całego świata i będą to wszystko odgrywali u nas na ulicach Gorzowa.
2: O, świetnie.
1: Ale najpierw musimy stworzyć tą grę, żeby oni tutaj przyjechali. Bo tylko na Grand Prix przyjeżdżają do ludzi, no nie? A to nie może być tak.
3: No co, no na pewno akcja dzieje się w Gorzowie, tylko musimy teraz właśnie obmyślić plan.
1: Kilka lokacji właśnie musi być. Gdzie będzie.
3: Robimy taką kryminalną właśnie, że jakaś jest zagadka do rozwiązania, bardziej...
2: Strzelanie musi być w tle gdzieś, no to tak, to musi być coś niezgodnego z prawem.
1: Myślę, że możemy połączyć kilka gatunków i to będzie
3: zatrybi,
1: tak? Bo wszyscy robią albo strategię, albo właśnie jakieś strzelanki, a tu trzeba połączyć.
2: To może zrobić tak, że strzelać się będzie na przykład z piłeczek ping-pongowych. I to będzie element sportowy, prawda? Albo można proce tam użyć, żeby było bardziej tak harcersko, tak? Zatem bohater główny...
1: Albo bohatera można będzie rozwijać tak jak w RPG-u?
2: No.

0: że tak. Na przykład najpierw tylko będzie rzucał tą piłeczką, a potem znajdzie
1: potem
0: właśnie...
1: o dwa razy większym zasięgu, oczywiście.
0: Proce sobie znajdzie, a potem jakiś pistolet na piłeczki. Mhm. Tak trzeba zrobić.
1: To może pistolet na kauczuki, ok? Jak walniesz, to boli, ale nie zabije. Dobry pomysł?
0: Dobry pomysł, tym bardziej, że to jest wirtualna rzeczywistość, więc...
1: Wyobraź.
0: Więc nam to nie przeszkadza.
1: Dobrze, dobrze. Czyli kauczukowy gościu, który musi uratować nasze miasto.
0: Dobrze,
1: pasuje?
0: Ale kto bohaterem? Kto bohaterem?
2: No ale przed czym ma uratować? Może zacznijmy trochę bardziej jakby najpierw fabułę samą jakby właśnie.
1: Fabułę
2: co się w ogóle dzieje?
1: Pisze,
2: co się w ogóle dzieje? Okej, okay, no wiemy te urządzenia, sprzęty, broń, tak? Będzie stopniować się, nie wiem, od procy po mega fantastyczną,
1: no to...
2: Nie wiem, uciekło mi słowo a propos broni, ale i tak dalej, i tak dalej, czy w ubiorze,
0: broń,
2: czy w maskowaniu.
0: I tak dalej, i tak dalej. Jest najlepsza.
1: I to może
2: ale
1: tak.
2: O co w tym wszystkim chodzi?
1: Sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość i próbuje odgrodzić nasze miasto od świata zewnętrznego i przejąć nad nami kontrolę.
0: Dobre, dobre.
2: Ale że niby co, że jakiś system komputerowy w Urzędzie Miasta przejął inicjatywę i
1: tak.
2: Wszystkich wysiłdem?
1: Tak, albo... Albo w jakiejś siedzibie służb miejskich, prawda? Mundurowych albo niekoniecznie, to już do ustalenia. Komputer zyskuje samoświadomość, zaczyna budować roboty, które próbują przejąć władzę nad miastem.
0: Ale muszą być też zombie.
1: Ale... Tak, no bo te kable będą wisieć, no.
2: Ale nie muszą być roboty, bo jeżeli system przyjmuje wszelkie tam działania nad takimi właśnie zmechanizowanymi rzeczami, czyli kamery, samochody i tak dalej, to myślę, że to by wystarczyło. Bez robotów,
1: no
2: chociaż,
1: możemy
2: no nie wiem, uważacie, że robot musi
0: robotów,
2: być.
0: Ojej!
1: No, ale od razu trzeba wprowadzić element MZK. Wszystkie autobusy zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i jeżdżą jak chcą.
2: No tak, bo są elektryczne, no
1: bo są
2: to prawda.
1: Elektryczne.
2: Nie
1: tak?
2: Wszystkie, ale jest część.
1: Tak.
0: Ale w naszej grze możemy zrobić, że gorzowiec zeroemisyjny.
1: Ale my jesteśmy zeroemisyjni.
0: Już prawie.
1: Już prawie.
0: Już prawie.
1: No.
0: Już jest blisko.
1: I teraz nasz bohater musi uratować miasto, odzyskać kontakt z Warszawą, z centralą i zresetować rdzeń sztucznej inteligencji znajdujący się w magistracie.
0: O! Dzięki temu zdobędzie rękę królewną i fotel w magistracie.
2: Faktycznie miszmasz.
1: Prezydenta.
2: A chciałam powiedzieć, że może ta magistrala niech będzie gdzieś na wysokości, na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na ostatnim piętrze.
1: Może być.
2: Żeby troszkę tak...
0: Tak, tak.
2: Wynieść na szczyty.
0: I tu będzie właśnie można zastosować ten zabieg z platformówką, bo każde
1: tak
0: piętro...
1: Każde nowe zagrożenie.
2: O,
0: przy
2: właśnie.
0: Windach, boss, którego trzeba pokonać i final boss na samym końcu. O, to będzie dobre, tylko trzeba teraz...
1: I to niech będzie komendant jakiś, owładnięty czarną magią, który będzie bronił dostępu i to będzie final boss właśnie. Co wy na to?
0: Demon, żeby go...
2: Ale tam... jak czarną tak. magię? Przecież system komputerowy przejął inicjatywę i władzę nad wszystkim, tak? A tu magia znowu.
0: Nie gatunki możemy, są labilne. Możemy
2: ale chociaż, żeby to miało jakieś połączenie.
1: Ale nie zapominajmy, że to może być dedykacja dla fanów Harry'ego Pottera, których jest w Gorzowie cała masa, prawda?
2: Jak najbardziej, ale tam chronologia i logiczne połączenia są wydarzeń, więc...
1: No ale czasami...
0: Gdzie? W Harrym Potterze?
2: No pewnie.
0: Gdzie tam jest logika?
2: A sobie oglądasz wszystkie części?
0: Oczywiście.
2: No to
0: jestem
2: jest.
0: Panem.
2: To jak możesz nie wiedzieć? To jak możesz nie wiedzieć?
1: No ale przecież niektórzy komendanci też się zachowują, jakby byli owładnięci czarną magią i to nawet bez żadnych środków dodatkowych i użycia różdżki prosto z Hogwartu, czyli to by się zgadzało, no.
2: No okej, okay. Chociaż ja bym tutaj magii nie łączyła, bardziej bym na przykład poszła w stronę tego bohatera, który ma uratować, czy grupy może, bo pewnie sam nie podoła.
0: Grupa robocza. Drużyna.
2: Drużyna, właśnie. Drużyna i ona może mieć jakieś umiejętności, o jakieś moce może. Możemy coś nad tym pomyśleć.
1: I supermoce z naszej playlisty tutaj antynowej.
2: Na przykład.
1: W tle. Świetnie załatwiamy.
0: Byłaby drużyna stali, drużyna stilonu, drużyna warty, drużyna stilonu szachowego.
1: Tak.
0: I siatkarskiego.
1: Mhm. To już pięć, tak?
0: No chyba starczy, no nie? Jak tak na początek.
1: No a...
2: Nie, to musimy swoją drużynę wymyślać.
1: No tak. Drużyna Voxa.
2: Drużyna Voxa.
1: No. Pasuje? Pasuje. Już kolory mamy wybrane, wszystko elegancko, pod logo stacji i wszystko się
2: ale
1: zgadza.
2: Możemy tak, drużyna Voxa i możemy na przykład tak te pierwsze literki...

0: nazwy, na przykład V jako na przykład Victory, O jako... Ojej. Nie wiem, czy pojechać po angielsku, czy pomieszać. I tak, Victory, nie wiem, odwaga i, o kurczę, X.
1: No, a widzisz.
0: Yeah. Extreme. Ekstremalnie. A co nie na E, cholerka. Nie, na X. Coś by trzeba popomnieć, że to już chyba w angielskim jakieś na X są pewne.
2: Ale to możemy
0: wrażenia
2: zmienić, przecież to jest gra, może być Extreme z X-em na początku. Kto się będzie tego czepiał?
1: No, my na pewno nie, bo
2: gracze i tak nie potrafią czytać.
1: No, tak.
2: Dobra, no to już mamy pewne zarysy i teraz od czego wychodzimy? Od czego wychodzimy? Gdzie ten nasz bohater zaczyna całą zabawę?
0: Najpierw myślę, że tak musi dojść do tego, że ten system, tak, ta sztuczna inteligencja przyjmuje tą władzę, więc musimy gdzieś najpierw, na tym szczycie
1: najpierw
0: chyba...
1: Najpierw filmowo musimy zacząć.
0: Tak,
2: to musi być.
0: Tak, czyli na tym właśnie szczycie, tak, gdzie jest tam cały, będzie zlokalizowany najważniejszy punkt w urzędzie, tak, wojewódzkim, na tym ostatnim piętrze, tak, coś tam, nie wiem, czy się iskrzy, czy coś się zmienia, czy ktoś przyjmuje, wyłącza wszystko i
1: nie,
0: takim
1: to,
0: głosem...
1: Ja to widzę w taki sposób. Jest piątek, godzina 19:42, powiedzmy, tak?
2: A ja bym zrobił 14:55, 5 minut przed końcem pracy w urzędzie.
0: A czemu piątek?
1: O, może być.
0: Środa na przykład.
1: Nie,
2: przed weekendem. Przed weekendem. Wtedy, wiesz, ten ktoś, kto spowoduje wypadek, będzie już taki trochę rozkojarzony. Już będzie sobie myślał, piątek, piątunio, potem sobota, grillik, woda do picia i tak dalej, no nie?
1: Wycieczka na zawarcie.
2: No.
0: I no dobra, za 5:30, tak, bo do 15:00.
1: Trzecia,
2: może być nawet prezydent miasta.
0: A może nie, a może zróbmy tak 14:45, tak za 15, bo za 5 nieraz bywa, że już ewakuacja jest, pracowników i nikogo nie ma.
2: Dlatego mówię, że prezydent miasta, bo prezydent jak kapitan ostatni schodzi z pokładu, czyli z urzędu miasta by schodził.
0: To tak 14:45 bym obstawiał.
1: No to w końcu gdzie dzieje się akcja? W magistracie?
2: Ja bym zaczął w magistracie, a zakończył właśnie w urzędzie wojewódzkim.
0: No wszystko jest połączone,
2: bo to trzeba,
0: prawda?
2: Przejść jeszcze, tak, jakąś ścieżkę, żeby
0: dokładnie
2: tej grze pokazali piękny Gorzów.
1: Tak.
2: Bo jak
1: i centrum musi być wtedy absolutnie nieprzejezdne,
2: rozkopane,
0: nie do przejścia. Są coś,
2: tak, żeby nikt nie wiedział, że to Gorzów.
1: Tak, i trzeba będzie iść dookoła. Albo przez właśnie Manhattan, powiedzmy Piaski z powrotem, albo przez most Lubuski, potem na obwodnicę tam i dopiero z tamtej strony zaatakować.
2: A zawarcie to będzie taki azyl,
1: tak,
2: gdzie będzie można odpocząć, coś sobie uzupełnić energię, tak, i tak dalej, no nie?
1: Znakomite.
0: Boże. Strasznie jesteście pod tym względem.
1: Jak nam to wszystko pasuje tutaj do koncepcji.
2: Znakomicie nam to pasuje.
1: Musi się zacząć filmowo, tak? Przerywnik filmowy. Na najwyższym piętrze magistratu stoi, powiedzmy, serwerownia i...
2: Ja bym zrobił, jeżeli mogę, to ja bym zrobił tak, że prezydent sobie coś tam na swoim smartfonie ogląda i coś mu wyskakuje.
0: Nagle
2: kliknij coś tam, tak? I prezydent tak klika i nagle się okazuje, że to właśnie to była ten demon.
0: Wirus.
2: Demon AI, tak, który przejmuje władzę nad miastem.
1: Zobacz w naszej okolicy, kliknij, czekają.
2: Tak, tak.
1: Zobacz. Albo darmowe bitcoiny, coś takiego.
2: O. Albo darmowe kepsy.
1: Kepsy? Prezydent lubi kepsy?
0: A kto nie lubi?
2: Kto nie lubi,
0: no?
2: Albo bułka z pieczarkami. O, bułka z pieczarkami.
0: Tak,
2: bardziej gorzowsko będzie. No to na to każdy by się połasił.
1: Więc znakomite.
2: To jest takie dobre rozpoczęcie. Typowo gorzowskie. Mm-hmm.
1: No i...
2: I się zaczyna, tak?
0: No i prezydent podnosi larum.
2: I wtedy pojawia się nasz bohater, czyli nasz awatar, który potem będzie sobie zbierał drużynę.
0: Ale to będzie na przykład, możemy tak uznać, że na przykład będzie to, tak sobie myślę, taki zwykły, przepraszam za określenie, szary urzędnik, który właśnie będzie próbował całą tą sprawę, całą tą aferę i awarię naprawić i po drodze tak zbierając ekipę.
1: Ale
0: i zbierając...
1: urzędnik? No dajmy szansę.
2: Ja urzędników zamieniłbym w zombie.
1: Ja właśnie to samo, no. Niech to będzie okazja, żeby wizerunek poprawiła na przykład Straż Miejska. Niech to będzie strażnik.
2: Ale ze strażników też bym zrobił zombie.
0: Ale zombie, ale przepraszam was...
2: twardsze, to by takie stopniowalne.
1: Czyli bossy, tak?
2: Tak,
1: bossy.
2: Tak. No bo oni są tacy, wiesz.
1: Przekonałeś mnie.
2: Bardziej umięśnieni i wysportowani.
0: Ale ci zombie niby skąd się pojawią? Gdzie zostaną zainfekowani? Czym? Jak?
1: Oni się pojawiają. Znikąd wtedy, kiedy trzeba. Zawsze.
2: No to tych pierwszych przeciwników mamy już ustalonych, ale jeszcze musimy ustalić, gdzie rozpoczyna nasz bohater, ten nasz awatar, no bo nie w urzędzie, tak, do urzędu, to on chyba będzie musiał jeszcze wkroczyć, zrobić tam porządeczek.
1: To będzie etap pierwszy.
2: Tak, tak.
1: Etap pierwszy, powiedzmy prologu. No to może gdzieś blisko Gorzowa, gdzie trzeba będzie dojechać, prawda? I pokonać już pierwsze przeciwności losu. Coś łatwego.
2: Czyli Witnica i będzie stał na przystanku PKP.
1: Może być, może być.
2: No, a tu pasuje. Pociągów nie ma, nie ma i będzie musiał się jakoś zorganizować sobie ten transport.
1: No tak, no bo sztuczna inteligencja powyłączała pociągi zdalnie, autobusy nie musi, bo nie ma u nas.
2: Mój Boże, to już się zaczęło przecież.
1: Tak.
2: To już się zaczęło na PKP Polregio.
1: Widzisz?
2: Widzisz? Musimy zareagować jakoś. Trzeba z jakiejś służby powiadomić na S.
1: Masz telefon?
2: Karolina na pewno ma.
0: tak, mam. Ta.
2: Znowu pyka.
1: Tak,
0: cały czas.
1: Nie pykaj, tylko dzwoń do no. Dzwoń po prostu.
0: Dryn.
2: No dobra. Karolina, dołóż teraz coś od siebie, bo zawsze liczymy na twoje eksperckie rady.
0: Aha. Powiem wam, że no okej, Witnica dojechać może. No nie wiem, a propos, chociaż też hulajnogi są elektryczne.
1: Ale nie, nic, zero elektryczności.
0: No właśnie, bo...
1: Zero.
0: Myślę,
1: sztuczna,
0: że na przykład
1: przejęła.
0: Gdzieś tam pożyczy od jakiegoś dzieciaka deskorolkę, na deskorolce dojedzie. I po drodze będzie zbierał jakieś bonusy, jakieś broń, coś, żeby móc, wiadomo, przeciwstawić się, tak, potędze sztucznej inteligencji.
1: To może tak, pierwszy etap będzie polegało na tym, żeby gromadzić energię, bo wszystkie hulajnogi elektryczne są rozładowane, oprócz jednej, która ma zasięgu na 3 km i w ciągu tych 3 km trzeba będzie zebrać albo wyciąć jakąś jednostkę energii skądś, albo wykopać, po to, żeby dojechać do Gorzowa.
2: Bardzo dobrze. To mi się podoba, bo to od razu wchodzimy tutaj w zeroemisyjność, ekologię. Uczymy ludzi, że energię trzeba oszczędzać, tak. Że to nie jest tak, że po prostu się do gniazdka i wszystko się włącza w światła i niczym się nie przejmuje. To już nie te czasy.
0: Ale deskorolka jest eko, no. Co macie do deskorolki? Nie można na deskorolce dojechać siłą własnych nóg i po drodze właśnie zbierać albo mieć mapę, gdzie coś jest ukryte, albo składowane
1: edukować.
0: I się dozbroić?
1: Ale musimy edukować społeczeństwo.
0: No to spokojnie jeszcze wyedukujemy, przecież to nie będzie jeden poziom, tak?
1: No nie, ale... No. A jak ktoś do drugiego poziomu nie dotrwa, to kiedy zaczniesz edukować? Edukować trzeba już na samym początku.
0: Ale siła własnych mięśni jest najważniejsza.
1: No jest. Rzeczywiście.
0: A jak nie znajdzie energii nigdzie, pokładów dodatkowych, jakichś składów, to co wtedy? Położy się, będzie czekał na zbawienie. A tu jest
1: no to wtedy można
0: koncepcja, deskorolka i drogę.
2: To może trzeba samouczek jeszcze taki zrobić, tak jak w każdej grze, żeby tak małą taką przeszedł...
1: Inicjację,
2: takie małe zadanie i wtedy już tak naturalnie przejdzie do tego głównego zadania, które będzie przed nim stało.
1: Tak.
2: Ja bym tam sortowanie śmieci jeszcze dołożył na 5 frakcji.
1: To w levelu numer 2, bo na razie jesteśmy na obrzeżach, jeszcze droga dojazdowa do Gorzowa, więc jak już tylko wejdziemy od strony...
2: Ale jakby tak jechał właśnie sobie hulajnogą i patrzy, a tu rozwalona...
1: Styrta.
0: Altana śmieciowa.
2: Nie altana śmieciowa, śmieciarka. Bo tam wiadomo, no to ona też była elektryczna i
0: siadła.
2: Demon sztucznej inteligencji przejął władzę. Kierowcy stali
1: wysypało się, wszystko
2: stali
1: na
2: się
1: drogę.
2: Zombie i teraz on musi tutaj posortować.
1: Tak.
0: No ale to tak, no bardzo cenna uwaga, ale czy to nie będzie taka trochę strata czasu, że tu będziesz sortował, a sztuczna inteligencja będzie szalała i kolejne blokowała?
1: Chcesz powiedzieć, że sortowanie śmieci to strata czasu?
2: Karolina!
0: Strata czasu.
1: Od tej strony cię nie znałem.
0: Strata czasu w danym momencie w naszej grze, bo ja bym na przykład segregowanie śmieci zrobiła tak po wszystkim, jak trzeba będzie uprzątnąć miasto, magistrat.
1: Ile to będzie sortowania śmieci, jak
0: no
1: już
0: właśnie, przy okazji
1: magistrat.
0: Będzie można się uczyć, nie?
1: To zalatuje...
0: Wejdzie w głowę.
1: To zalatuje jakimś, nie wiem, z złą koncepcją, żeby zrobić porządek za wszystkim od razu.
0: No nie od razu, po kolei, ale kiedy
1: już
0: się zakończy akcja i będzie
1: Karolina.
0: Odzyskanie...
2: Ale
0: tak?
2: W tych śmieciach, jak tam będzie sortował, to może znaleźć właśnie...
1: Skarby.
2: Artefakty, które potem mu pomogą.
1: Tak.
2: No, baterie na przykład.
1: Sebastian, no znowu 2-1 dla nas, no. 2-1 zawarcie.
2: Karolina, niestety, Karolina.
0: Nie jesteście sprawiedliwi, nie
2: jesteśmy,
0: fair.
2: Jesteśmy bardzo sprawiedliwi, bardzo fair, ale niestety nasze pomysły są lepsze.
1: No, nic na to nie poradzimy.
0: To już nie wam oceniać, to niech inni ocenią, które są lepsze.
1: No dobra, zgadzamy się, tak?
0: Nie.
1: Co do koncepcji, Sebastian, zgadzamy się?
2: Ja się zgadzam z tobą.
1: 2-1, po raz drugi już dzisiaj. Przechodzimy do levelu numer 2
2: tak,
1: dzisiaj,
2: czy nie? Już w Gorzowie jesteśmy.
1: Okej.
2: Okay. Już jesteśmy w Gorzowie.
0: Dojechał, posegregował, zdobył
1: Wieprzyce na dzień
0: energię.
1: Dobry.
2: Tak.
1: To jest
2: Gorzów chyba, tak?
1: Tak.
2: Przypomnij mi, bo tam Wieprzyce, dawno
0: tak.
2: nie
0: Tak, zapomniałam,
2: byłem.
0: Że Seba tylko zawarcie znam.
1: No do Śródmieścia, do nas, do Wiedomu.
2: A po co więcej?
1: Gdzie my się mamy ruszać? Gdzie nam będzie lepiej niż na Zawarciu?
2: Tam jest azyl w naszej grze.
0: No cóż.
2: I w życiu. Bo gra jak
0: każdy
2: życie.
0: Każdy ma swój azyl. Dobrze. Zawarcie jest przyjemne, inne też osiedla fantastyczne. Okej, okay, i co? No drugi poziom, czyli... Już przejście do...
1: Wieprzyce.
0: A, w Wieprzyce jesteśmy. Mhm. Mhm. No ale to z Wieprzyc do urzędu.
1: I pierwszą misją, taką poważną, z bossem, tak, może być naprawa systemu komunikacji
2: tramwaje,
1: MZK.
2: Żeby jeździły, tak. Bo przecież symbol Gorzowa, tak. Tramwaj. A bez, tramwaje bez... Znaczy Gorzów bez tramwajów, no to jak każde
1: to
2: inne
1: tak jak
2: miasto.
1: Jak tramwaj bez Gorzowa.
2: Masz, dokładnie. Masz rację. Dokładnie. Tak, to jest świetny pomysł. Trzeba uruchomić tramwaje.
1: Mhm. To jest punkt numer 1 i autobusy.
2: I od razu przekonujemy graczy do tego, żeby korzystali
1: z komunikacji.
2: Z komunikacji
1: miejskiej.
2: Tak, bo
1: no to już jest drugi punkt dla... Tak, tak.
0: Ja bym tak poszła, no bo okej, tramwaje uruchomić, no żeby woziły ludzi, ale z kolei wiecie, no jak jest tragedia, katastrofa, Armagedon, no to nikt w tramwaj nie wsiądzie, żeby sobie podróżować, tylko bardziej jakimiś przejściami, ścieżkami, chyłkiem, gdzieś bokiem, zakamarkami, ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że te tramwaje, wiecie, Transformers i się przeistoczyły w jakieś takie maszyny.
2: Genialne.
1: Fantastyczny pomysł. Karolina.
0: Dziękuję bardzo.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
0: W razie potrzeby tramwaje przekształcają się w odpowiednie maszyny, no uzbrojone w różne... Właśnie, nie wiem co dokładnie, ale pewnie jakieś działka, nie działka, armatki, ale one, tak właśnie się zastanawiam, po uruchomieniu właśnie przez tego naszego bohatera, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one były dla naszym wsparciem w starciu właśnie z tą tak, sztuczną inteligencją i będą nam pomagać. No i teraz co? Linie numer 1 i 3 zmierza oczywiście gdzie? No do magistratu Przysikorskiego, żeby tam
2: dobrze,
0: móc...
2: Dobrze, ale zatrzymajmy się. Czy już mamy linię na Jancarza?
1: No właśnie. W którym roku dzieje się akcja?
2: Czy przyjeżdżamy obok dworca PKP?
0: Suniemy prosto.
2: Czyli chcesz powiedzieć, że nie zdążymy do tego czasu wybudować linii na Jancarza?
1: A dziwicie
2: jestem to? Trochę rozczarowany. I mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. No. To jest... Prezydent obiecał, że to będzie dynamiczna ostatnia kadencja.
0: No tak, tylko prezydent ma kadencję 5-letnią i wiesz, Saba, może to tyle potrwać na przykład, a myślę, że nasza gra chyba będzie wcześniej.
1: No ale to chyba są jakieś plusy tej sytuacji, że te remonty cały czas się przeciągają, tak odbiegając od tematu, no bo przecież, patrzcie, no każdemu włodarzowi zależy na tym, żeby ludzie o nim pamiętali, jak już skończy, prawda? Więc można te remonty po prostu przeciągnąć za koniec kadencji naszego prezydenta po to, żebyśmy pamiętali, że on tutaj był i coś tutaj chciał zrobić.
2: Tak, tak, no.
0: Tylko, że to
2: ten
0: nie jest pozytywne, to
2: jeszcze,
0: przyjemne.
2: Jeszcze
1: dlaczego nie?
2: Prezydent.
0: To gdzie?
1: Nie jest przyjemne?
0: No, przedłużanie remontów, ciągle trwające prace, rozkopane Gorzów, muldy i te inne tam nierówności.
1: Ale za to będziemy tak wspominać na przykład w takiej sytuacji, gdyby te remonty się przedłużyły, in memoriam, tak?
0: Ale ja myślę, że pamiętamy świetnie już i będziemy pamiętać tak pływające płyty przy magistracie właśnie. Tak, remont już odbył się, został przyjęty, później został usterka zgłoszona i to jeszcze trwa, powiela się.
1: No ale to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że magistrat tym problemem żyje cały czas. że cała ulica
0: żyje.
1: Żeby
0: nie było problemów, to dopiero by było super.
1: Czy coś jest problemem, to jest kwestia subiektywnej oceny, prawda?
2: Niektórzy wszędzie znajdą problem.
1: No właśnie.
2: Nawet w pływających płytach chodnikowych.
1: A my w tym widzimy życie, po prostu.

0: I to musi być jakiś taki kluczowy element na naszej grze.
1: Na naszej mapie.
0: Na naszej mapie.
1: Tak zwany checkpoint.
0: Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej.
1: Tak.
0: No, bułka z pieczarkami.
1: Słuchajcie, no jako, że nasz bohater będzie wymęczony już po tej drodze z Witnicy, to po prostu tutaj będzie mógł ładować energię, manę i trzeci element jeszcze jakiś trzeba wymyśleć.
0: Pieczarki.
1: I pieczarki.
2: Ja właśnie myślę, że te grzybki mogą odegrać istotną rolę, nie tyle, żeby je zjeść, co na przykład
1: uruchomić
2: posłużą...
1: wyobraźnię, tak?
2: Nie aż tyle, nie aż ten desek.
1: Nie o te grzybki chodzi?
2: Nie o te grzybki chodzi, ale mogą posłużyć do tego, że właśnie, że trzeba je dowieźć do magistratu i będzie jakieś tam miejsce, w którym jakby one mogły się rozwinąć, bo jak wiemy, w różnych serialach i właśnie w grach, no grzyby no mają istotną funkcję, bo one potrafią właśnie wpiąć się do różnych systemów roślinnych, to mogą się wpiąć do systemu i zainfekować go.
1: Karolina.
0: Każdy twój pomysł jak złoto.
1: Jak złoto, ja to widzę. Czyli...
0: Ja jeszcze bym rozwinął trochę, że na przykład te bułki z pieczarkami, one by zamieniały urzędników zombie w urzędników.
1: Innymi słowy, ozdrowieńców.
0: Ozdrowieńców. Dajesz taką bułę.
1: Jeden kęs wystarczy.
2: I wraca do żywy.
0: I wraca. Mhm. I jest twoim kumplem. I załatwia ci sprawę poza kolejką.
1: O, widzisz.
2: Też dobry pomysł.
1: A to tak trzeba, czyli... tak? Do urzędu.
0: Oczywiście.
1: Z bułeczką, z pieczarkami.
0: Bez
1: tak?
0: To nie, w ogóle nie ma co podchodzić.
1: Czyli czemu ty mi dopiero o tym mówisz dzisiaj?
0: Czyli jakoś ten... nie złożyło się.
1: No jak zwykle.
2: Urzędnicze sprawy kiedy indziej do załatwienia, a
1: ale przy okazji możemy pozdrowić, nie?
2: Jak najbardziej. Ale a propos naszego bohatera, no to musi ten no mieć trochę tych bułek, więc jakiś tam zasób musi być przygotowany. Mm-hmm. Na przykład miał gdzieś tam być wykorzystany. No a wiadomo, zaszła taka sytuacja, nie inna. Armagedon, więc takie na przykład jakieś... nie wiem, ile tych bułeczek się przyda. No, żeby było ich kilkadziesiąt i wtedy zabiera to ze sobą i jazda.
0: No tak, ma taki specjalny plecak, jak w każdym dobrym RPG-u. Można tam pomieścić co najmniej pół miasta.
2: O, no to super.
1: No, ale tak sobie pomyślałem jeszcze a propos tych pieczarek, to można, bo w każdej grze są misje poboczne, prawda?
0: To można, każda dobra gra powinna takie zawierać. Tak.
1: Można byłoby na przykład zahaczyć o Simsy i na przykład misja poboczna, zbuduj pieczarkarnię. O, żeby nigdy nam tych grzybków nie starczyło do ocucania urzędników, których jest bez liku w tej grze. No bo,
2: jasne, bo w rzeczywistości
1: tak nie ma. To jest skromna, sprawna kadra, która jest kompetentna, szybko i skutecznie załatwia wszystkie sprawy, prawda?
0: Prawda.
1: No, to co, pieczarkarnię stawiamy?
0: Tak, okay. Tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie.
2: Baterie trzeba mieć do działania.
1: No może tutaj koło nas, koło Wildomu, to jest akurat tak, wilgotność, okej, okay. Zacienienie też, tereny też się znajdą.
0: Ale ty widzę, że ty jesteś takim trochę ekspertem w sprawie pieczarek.
1: Jestem.
0: Masz coś tam na boku?
1: Nie, na boku nie mam.
0: Na pewno.
1: Mam tylko na wprost siebie.
2: A przed sobą?
0: Chociaż na boku to boczniaki, tak?
1: Tak. Chociaż jak teraz tak pomyślę o tym, co ty tutaj stwierdziłeś, to byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybym stwierdził, że naprzeciwko siebie widzę grzyby. Nie?
0: Nie wiem, jak
2: dobrze,
0: ty, Karol...
2: ja siedzę bardziej z boku, żeby nie było.
0: Ja chyba wyjdę. Po prostu. Albo znowu się topię w tło.
1: Rzeczywiście mamy tutaj taką niebieskawą scenerię. Sebastian dzisiaj też w niebieskawej koszulce, także... Jesteś na dobrej.
0: Tutaj jestem.
1: Na dobrej drodze jesteś. Dobra, ale słuchajcie, bo nasza fabuła się przestała rozwijać.
0: Właśnie. Myślę, że mamy tą... Jesteśmy obok bułki... Kurczę, blade. Mhm. Obok budki z bułkami, z pieczarkami. I już mamy prawie otwartą drogę do magistratu. Ale chyba coś po drodze trzeba jednak jakąś niespodziankę naszym graczom przysposobić. Mhm. Bo co to by było, jakby tak od razu sobie przyjechali, no nie?
1: Tak. Jest katedra po drodze.
2: Właśnie. I tutaj może być zadanie. Znajdź wskazówki do zegara.
1: To chciałem właśnie powiedzieć. Słowo honoru. I to będzie bohater dobrodziej.
2: Istotny.
0: Czy to nie za trudne?
1: No ale...
0: To już ja bym to dał na poziom ekspert.
1: Tak.
0: No bo...
2: Ale to nie jest łatwa sprawa, to prawda.
0: Nie wiem.
2: Ale może jakoś specjalnie premiowana by była.
0: Moja wyobraźnia trochę tego nie obejmuje, przyznam szczerze.
1: No to...
0: Gdzie te wskazówki mogą być?
1: Wskazówki mogą się znaleźć na schodach donikąd, które trzeba będzie na przykład pokonać do góry, do parku i w parczku będą wskazówki dotyczące rozgrywki

0: dalszej. A przy okazji będą też wskazówki na zegar.
1: Widzieliście ostatnio Schody donikąd?
0: Ostatnio.
1: Idealnie się nadają. Tam trzeba z maczetą przyszedł.
2: Tak, zarośnięte popachy.
1: No tak. Piękne. To nawet nie trzeba specjalnie nic zmieniać.
0: No, zrobi się.
1: Bierzemy i wklejamy w grę.
0: Tak.
1: Idealna miejscówka.
0: No widzisz, poza tym fabuła nam się wydłuży, bo trasa też nam się wydłuży. No, nie lecimy prosto, tylko dookoła miasta.
1: Ten grat musi mieć co najmniej 35 minut, bo kto będzie zasiadał do 20-minutowej gry.
0: No właśnie, właśnie. Zgadza się.
2: Szczególnie no dobra, mamy wskazówki, mamy je, że tak powiem, do zgarnięcia i co? I wtedy do... Już do celu w sensie
0: no
2: pierwszego?
0: Właśnie się zastanawiam, czy
1: no najpierw trzeba je chyba do tej katedry zanieść, tak? I tam
0: no
1: spotkać kogoś, kto może mieć jakąś cenną wskazówkę. Nomen omen.
2: Tak jest, właśnie.
0: Może ktoś duchowny, czy nie? Widzisz to, Sebastian? Widzisz to, Karolina, czy nie?
1: Ja wszędzie widzę zombie. Duchowny zombie?
0: No.
1: I byłem.
2: Ja nie, ja mam lepszy pomysł. Organista zombie.
0: Świetne, znakomite. Organista zombie, tak jest. Tak
1: i będzie
2: czekaj,
1: grał,
2: tak
1: będzie
2: jest.
1: Grał,
2: tak,
1: a ty
2: właśnie.
1: Musisz odgadnąć, co on gra.
0: Tak, na rozstrojonych organach. Fantastyczne, klimat zombie, rzeczywiście. I po bułeczce z pieczarkami.
2: No i wtedy uzyskuje cenne informacje
0: tak.
2: do wykorzystania tak w pierwszym docelowym punkcie, obiekcie, czyli magistrat przy Sikorskiego.
0: Mhm.
2: No dobra.
0: Pasuje.
2: I teraz co tam będzie się działo no, już w naszym pięknym ratuszu?
0: A planujemy jeszcze taki epilog w Urzędzie Marszałkowskim,
1: tak?
0: czy nie?
1: Nie?
2: W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
1: Wojewódzki.
2: No tak, musimy tam dotrzeć na szczyt, bo tam jest koniec, final.
1: Ustaliliśmy tak, że właśnie tam trzeba będzie wejść na te 48 piętro.
0: Mhm. I to
1: bez windy.
0: Bez windy i schody zawalone, no to może po oknach.
1: I na każdym poziomie mały final boss.
0: Mały final boss. 48 final bossów. Ty wiesz, jak nam to wydłuży rozgrywkę, ile my zarobimy pieniędzy? Bo reklamy będziemy co 5 minut wysiedlać.
1: Tak, i żeby pokonać kolejnego, to trzeba będzie coś wykupić specjalnego.
0: Tak, mikropłatności. Znakomite. No niech ktoś powie, że my nie jesteśmy biznesmenami z krwi i kości.
2: Pełną gębą, że się tak wyrażę.
0: Z bułeczkami.
2: Z pieczarkami.
0: Pieczarka.
2: Cebulką.
0: Zgadza się.
2: Dobra, to co w tym magistracie najpierw naszym Gorzowskim?
0: No
2: co tam trzeba będzie zrobić?
0: Najpierw ochroniarz jest zawsze. Zawsze nas wita ochroniarz, tak?
1: Ochroniarz zombie.
0: Ochroniarz.
2: No i wręczamy mu bułeczkę.
0: Tak.
2: Albo wciskamy mu, no bo ochroniarz będzie pewnie unikał, a
1: tak,
2: my go
1: tak,
2: tam...
1: Bo to nie może być tak, że dzień dobry, bułka dla pana.
2: No właśnie, trzeba się tego wysilić.
1: No wiecie, no zombie to jest, wiecie czym jest zombie. No jest
0: dwie taki... ręce, dwie nogi i jedna głowa.
1: Tak, taki prawie...
0: rozbiegany wzrok.
1: Człowiek, tylko że lekko już taki naczerpnięty zębem czasu, nie?
2: Taki trochę, w delirce.
1: Coś mu tam odpada, coś ten, najczęściej nos albo ucho.
0: Mhm.
2: Wytrzeszcz oczu, nadgryzione właśnie ucho.
1: Popsute zęby i koniecznie chce gryźć. Mhm. Nas, najczęściej.
2: I takie dziwne kolory mają, nie? Takie blado, sino, jakieś takie zielono, brunatne.
0: I to właśnie w nas widzą te bułeczkę z pieczarkami.
1: Tak, a my mamy bułeczkę
0: z pieczarkami.
1: Najpierw Nelsona trzeba mu założyć, żebyś ten i bułka. Tylko, że jeżeli będziemy mieli drużynę, a też to zakładaliśmy,
2: tak.
1: to wtedy to może być łatwiejsze.
2: Obskoczymy.
1: Tak, ktoś będzie go trzymał, a ktoś będzie go karmił.
0: Oczywiście.
1: Bułką, tak.
2: I wtedy mamy wejście do magistratu załatwione. I teraz co? Gdzie?
1: Trzeba uwolnić prezydenta.
0: Tak,
2: w gabinecie u siebie?
0: Bo tylko
2: czy
0: prezydent ma klucz.
2: Czy już poszedł do schronu?
0: To my mamy jakiś
1: A to trzeba
0: schronu?
1: Będzie go znaleźć.
2: Tak.
1: Trzeba będzie go znaleźć, no to nie możemy tak, no nie? Trzeba
2: no
1: będzie
2: tak,
1: szukać.
2: Ale musimy wiedzieć właśnie, jak poprowadzić tą grę. Czy on jest w gabinecie u siebie, czy właśnie w schronie? I szukaj graczu schronu, gdzie
1: może,
2: to jest.
1: Może tak być, że został w schronie i tam go skierowała ten demon, który przejął władzę nad naszym miastem.
0: Mhm.
1: Demon sztucznej inteligencji.
2: Dokładnie.
1: I tam pewnie zawsze przy tych drzwiach będą stały zombie, ale
2: kolejne
1: strażnicy. Zombiaki. Strażnicy miejsce zombie, czyli takie pakery.
0: Pakery? A czy kolor
2: czyli mówisz
0: munduru
2: o górze
0: też się
2: mięśni?
0: Zmieni, czy nie?
1: Nie, no mundury
2: nie.
1: Nie
2: będą mieli mundur.
1: Tylko będą takie poszarpane.
2: Wystrzępione, no jak?
0: A wystrzępione.
2: A jak?
0: Jezus Maria. Strach zaparkować już w ogóle.
1: No nie, dlatego przyjeżdżasz tramwajem.
0: Okej, okay, dobra, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście.
1: Bo wiesz, no bo jeżeli byś przyjechał samochodem, to oni by ci wlepili jeszcze mandat dodatkowo i game over.
0: Ze strażą nie wygrasz, człowieku. Choćbyś, nie wiem, jak się starał. O grze mówimy.
1: Cały czas tylko mówimy o grze. A jak no już dobra. Także ustaliliśmy, to jest gra edukacyjna i tutaj edukujemy mieszkańców, natomiast że warto korzystać z MZK.
0: Wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe w naszej grze.
1: Totalnie. Jak najbardziej. Będziemy się tego trzymać. Nawet w sądzie trzymać.
2: Kurczowo.
0: Kurczowo. No dobra, no i co z tym prezydentem?
2: Prezydent... Trzeba go znaleźć.
1: Trzeba go odbić.
0: Wchodzimy do gabinetu prezydenta.
2: I go tam nie ma.
0: A na biurku tylko list do nas. I to będzie taki, taki moment, no nie to, że romantyczny, ale chwytający za serce. I w tym liście...
2: Wzruszający, Harrison, jaki romantyczny.
0: No tak, no ale to...
2: Wzruszenie.
0: No tak, no ale no, troszeczkę to jest w tym romantyczności. Ale... No czy ty jako kobieta nie chciałabyś dostawać takich liścików, że tylko w tobie nadzieja, że tylko ty możesz uratować drugiego człowieka i całe miasto przy okazji?
2: Wiesz co, to jest taka odpowiedzialność, że nie wiem.
0: No to... No ale jakbyś dostała taki liścik.
2: Ale to słuchaj, ale to co, prezydent.
0: Zdanie.
2: Ale prezydent zdążył napisać list?
0: Tak,
2: nagle
0: w
2: była.
1: To tutaj jest w końcu prezydent.
2: Awaria
1: tak.
2: I larum, i wiecie,
0: tak.
2: Całe systemy zaczęły się zawieszać, przejęcie.
1: Bo prezydent
2: przez...
1: nigdy nie traci głowy. On wie, co robić w takich no i sytuacjach.
0: I w tym liście jest napisane wyraźnie, że najpierw pana prezydenta trzeba uratować, po to, żeby mógł dokończyć remonty, a potem miasto.
2: Nie odwrotnie? Bo jak nie będzie miasta, to remontu raczej nie dokończymy, nie?
0: No, nie, no wtedy się przedłuży. Wtedy dłużej będzie.
2: Na wieki wieków!
0: Amen. Moim zdaniem to ma ręce i nogi wszystko, co tu wymyślamy. No dobra, no i idziemy do pana prezydenta, po pana prezydenta, który jest schowany gdzie? Bo w końcu tego żeśmy chyba nie ustalili.
1: Ale jeszcze trzeba będzie się przebić przez rzecznika prasowego.
2: Bo
1: on zawsze stoi jak taki Cerber i chroni. Chroni urzędnika
0: przed
1: ludźmi.
0: Dobra, widzę to po raz kolejny. Po raz kolejny to widzę, tak. Przebijamy się przez pana rzecznika prasowego.
1: Oczywiście
2: dając mu bułeczkę.
1: Zombie, ale tak potem on nam pomaga. Jak już przestaje być zombie, no to jest bardzo pomocny.
0: A czy
1: wtedy
0: w tym urzędzie miasta ostał się ktokolwiek trzeźwy, o trzeźwym umyśle, czy nie? Czy cały urząd jest opanowany przez sztuczną inteligencję?
1: No, cały.
2: Tak,
1: na
2: cały.
1: Na tym polega nasz okay. Quest, że musimy cały tutaj 500 urzędników uratować.
0: Aż 500 mamy?
1: Tak. To nie jest takie hop-siup. Dobrze, że nie musimy ratować wszystkich spółek skarbu miejskich czy innych instytucji, bo to by było kilka tysięcy. No ale to już chyba aż tak otwartej gry chyba nie zrobimy.
0: Nie?
1: Przynajmniej na razie.
2: No dobra. Inna, kolejna
1: pierwsza
2: edycja.
1: Część
2: to będzie
1: jeszcze tak troszkę skromniej.
0: To takie rzeczy w sequelu.
1: Tak, tak.
0: Inneko, PWiK.
2: No, Słowianka.
0: O Jezus Maria.
2: Jest tego, panie.
0: Ile tutaj opcji niewykorzystanych?
1: Słowianka, basen pełen rekinów zombie.
0: O.
2: I obok hala pełna wilkołaków na przykład.
0: Tak. Rzecz dzieje się zimą i wilkołaki trenują na łyżkach.
2: Na lodowisku. Bo w hali nie.
0: Nie, w hali nie.
2: W hali mogą pograć. W kosza.
0: W hali trenują niedźwiedzie. Zombie.
2: Albo kangurki.
1: Też zombie.
2: Ta jest. Słuchajcie, no dobra, idziemy po prezydenta.
0: Idziemy. Panie tak prezydencie.
2: Proszę się szykować. Proszę być gotowym.
0: Idziemy.
2: Nadchodzimy.
0: Idziemy po pana.
1: No, ale proszę się nie bać.
2: To w grze.
0: My z dobrymi intencjami przychodzimy.
1: I z bułką, z pieczarkami.
2: Z otwartym sercem.
0: Czyż może być lepsza reklama dla nas jako bohaterów? Nie sądzę.
1: O, pytałeś się, kto ten? To właśnie prezydent nie będzie zamieniony w zombie, dlatego on musi być, dlatego te wszystkie zombiaki go do tego miejsca odosobnienia tak schowały.
0: No i gdzie to jest? Gdzie umieszczamy te postacie?
1: No to chyba tak, faktycznie przecież pod urzędem są specjalne schrony przeciwatomowe i tam byśmy umieścili prezydenta, bo to jest dodatkowa trudność. Przebić się przez taki schron to też nie jest proste. Wypełniono w dodatku jeszcze strażnikami miejskimi zombie.
2: Do tego różne zabezpieczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wszystko używa, co jest możliwe, więc to nie takie hop-siup.
0: Okej, okay. Czyli po ciężkiej walce, w ostatniej chwili.
1: Basen z piraniami zombie.
0: Tak. Plus w tych chaszczach, w tych okopach węże.
1: Zombie.
2: Nie, to już troszkę
0: Karolina
2: troszkę
0: się
2: przysada.
0: Łapie za głowę.
2: Wszędzie zombie, wszędzie.
0: No bo jesteśmy u źródła jakby problemu, tak?
2: No może jakieś wampirki.
0: Wampirki
2: już nie
0: to...
2: idźmy, pojedźmy szerzej gatunkowo.
1: To będzie w drugiej części.
0: Tak, sequel.
1: Nie możemy tak od razu się wypstykać.
2: Okej, czyli wszyscy
1: to i tak będzie
2: zombiaki
1: kosztowało grube miliony.
2: No okej. Okay.
0: To musi nam się zwrócić. Tak jak czasami bułka z pieczarki. Nie masz. To się wytnie. To się wytnie. No dobra. Prezydenta mamy. Załóżmy, że misja zakończona sukcesem.
1: Tak, i prezydent dołącza do naszej drużyny.
0: Do naszej bandy.
1: I nam na pewno pomoże wtedy bardzo, razem z rzecznikiem prasowym.
2: Tak jest. I teraz musimy dotrzeć do źródła.
0: Źródło rdzeń tej sztucznej inteligencji
2: tak
0: jest na ostatnim 48 piętrze.
2: Luwu przy Jagiellończyka 10.

0: co pani i pan powiedzą. Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobacz, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy, oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten, pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 MB internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Wiesz? Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
3: No
1: więc
3: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest taki dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo. A komunikować nam jest się coraz trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale to kabel musisz dalej pociągnąć.
3: Ten kabel się zepsuje, jak teraz słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary, a i one do nas będą mówić.
2: Zobaczymy, czy tak nie będzie. No,
3: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
1: Tak.
2: No, nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
1: No tak,
2: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
1: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo co tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
1: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
2: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. Kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
2: Jedni i drudzy nie mają racji, bo się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu jakby nie używając ani tej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
2: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak.
2: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
2: No to...

0: to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
1: nie? I ale potem, switch, nie?
2: O kurczę, karta pułapka, udo rewersa.
0: Tak to mi to wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów, rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
2: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
0: Tak, tak. To...
1: No, kobiety trochę niepewne są, ale...
2: One są pewne, to my jesteśmy.
0: Tak.
2: Pośmialiby się.
1: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp, drodzy państwo.
0: Są, no.
1: Tak.
2: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
1: Pytanie na jakiej stronie, nie?
2: W sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
1: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzejście humanzi. To jest taka hipotetyczna...
2: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
1: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
2: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
1: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
2: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
1: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
2: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
1: Na lotniskach też czasem
2: nie
1: pracują,
2: nie? Tak, tak.
1: Generalnie jakby jest dla nich...
2: Podpadnę.
1: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
2: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
1: No słuchaj, jakby, no.
2: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
1: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
2: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
1: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
2: I tym pozytywnym.
1: Jakby pies miał prowadzić konto w social media i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
2: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam szlaka.
0: Mógłby być dobrym influencerem też.
1: Tak, tak.
2: Wiele psów w zasadzie jest. Tak, no przecież ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
0: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
2: No tak, i wiesz, jakby ludzie też. No,
1: także. No właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
2: A mój to robi bez smaczków.
1: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
2: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
1: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na 4 łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
2: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
1: No, i planeta

0: psów, nie?
1: Planeta psów.
2: Planeta psów.
0: Ja akurat nie mam psa, generalnie stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
2: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były.
0: One też się już nie pamiętają.
2: Bardzo dobrze.
0: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie, biegnie, biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie, biegnie, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
2: To jest już w innej galaktyce.
0: A agamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo, wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
2: Terrarium.
0: Tak, ale wygląda fajnie, czasem zieje ogniem i zrzuca skórę.
2: Czyli to jednak prawda.
0: Tak, zrzuca skórę jak...
2: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
0: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne, fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
2: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
0: No cóż.
2: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
0: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
2: Ale ty też znikasz, tak?
0: Znaczy... U mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie? Więc...
2: To jest takie tradycyjne jojo, tak?
0: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziecie musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole. Co tam jeszcze było?
3: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
2: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
0: Tak, to było...
2: No to musimy to poruszyć.
0: To był Puszkin.
2: Dobrze, tak.
3: Puszkin, no.
0: Puszkin, ja powiem wam...
2: O, to jest szkoła Pumem.
3: Tak. Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
0: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
3: Też tak może być.
0: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więź się zaciśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, tam subkultury się tam budowały, byli byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
2: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
0: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
2: No to
0: nie?
2: Jak amerykański high school trochę.
0: Tak. Po tym względem tak.
3: Zawsze kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
2: Puszkin
3: dostępny.
2: I przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura.
3: No,
2: troszeczkę.
3: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
2: W arenie już grali.
3: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach.
2: Tak, pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, i tak dalej. Wszyscy w koszulkach,
3: to już za naszych czasów.
2: No, kiedyś
3: to było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopasowane.
2: Tak, myślałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
0: Tak. Ja czekam. Było, no. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
2: Jako kolejne 7 wzgórz.
0: Tak, tak. bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
2: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Tak, tak. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić go?
0: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać, chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, te, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
1: O Jezu, no te UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, tak, było tak. Się powymieniać doświadczeniami
0: i czymś innym.
1: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
2: Import, eksport.
0: Tak. No tak, tak, tak, tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
2: Jeden dla was.
0: Jeden dla nas, no, ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
1: Tak. Właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim,
0: tak.
1: Czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
2: i takie
1: to
2: faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
1: tak, tak.
2: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
0: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
2: No, największą.
0: No, no myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
2: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No tak, tak naprawdę. No nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
0: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No, no, no po prostu tak
2: czysta
0: jest.
2: Czysta woda. No
0: i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
2: no
0: jak.
2: No to nie taka czysta znowu.
0: Ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. Tam razem się pojawiło.
1: Właśnie nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
0: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
1: Fajne Niemki? To się
2: okej, okay, zrobiło się kontrowersyjnie.
0: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. I... No, ale bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
2: Bardzo fajnie.
0: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, no bo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
2: Tak, tak, tak, to może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
0: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialny, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
1: No jasne, jestem oklepany tekstem, że podróże kształcą, ale jest strasznie
2: ale
1: prawdziwy,
2: prawda.
1: Nie? Jest strasznie prawdziwy.
0: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam
1: tak.
0: Kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
1: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
2: Te 5 metrów.
0: No to właśnie,
2: właśnie
0: chciałem powiedzieć, że
2: tak to się kiedyś, tak wydaje, a później Azja się okazuje.
1: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
2: Tak, bodajże.
1: W ogóle chodziło o prąd, nie, że no,
3: prąd, istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie. I patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli. No i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
2: Płaci się za mieszkówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
3: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
0: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
3: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
0: Ja pierdzielę.
2: I czy w ciągu ostatnich 20 lat.
0: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
3: Tak,
0: nie?
3: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić. Nie?
0: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, no. Nie? Wiesz. Max!
3: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
2: Jakoś tak akrobatycznie.
3: Tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
2: I klimatyczne, nie?
3: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
0: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
2: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
0: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
2: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już to pomija.
0: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
3: No jasne.
0: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywało się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
3: Ktoś na tym robi pieniądze, to jest ciekawe.
2: Tak.
0: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
3: Fajne.
0: No i to jest niesamowicie potrzebne, nie?
3: Nie wiem, czy widziałeś, się też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury, nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
2: Taki czerwony
3: guzik, taki gigantyczny
2: duży?
3: Enter, który możesz w całą rękę
0: nacisnąć. Światowi przywódcy mają te guziki, tak
2: ale,
0: czuję.
2: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem, no.
0: Więc generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
3: Na Enterze wielkim, no.
2: Ja mogę na się... Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
0: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą ciskać Enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
2: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
0: Se przeklikają pasjans.
2: Po prostu Neuralinka mają podpiętego.
0: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do mat.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
0: No, taka pani grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
2: Tutaj jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
0: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłącza się do mózgu, nie? I wiesz,
2: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
0: No, ale tak, tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
2: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
0: No
2: nie?
0: Tak,
2: i
0: tak.
2: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
0: No, to dokładnie, nie?
2: Dzięki. Jedzie jak diligence. No.
0: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
2: Nie, to nie zawsze takie.
0: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotki im po prostu wywali, nie?
2: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
0: To jest premiera. Okay.
2: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
0: Tak, tak.
2: Zawsze.
0: Tak.
2: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
0: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzony.
2: Do elitarnego Gorzy Wielkopolski, stolice Polski, wiadomo.
0: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
2: Po prostu pik.
0: Tak.
2: Historyczny.
0: Ten mieszany i ten mieszany.
2: Za siódemkę obok letniej. No.
0: O Jezu, o kurde, kebab koło letniej za 7 zł.
3: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie. Nie?
2: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był? Na pewno. Tak.
0: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
3: Szklanka wody jest czasami droższa.
2: Za siódemkę, tak.
3: Tak, no, niesamowita.
2: No tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a to też nie byłem.
3: Kebab za 7 zł, pół gorzowa.
2: No, to tam zaraz by była taka promocja.
0: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
2: ale
0: to...
2: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
0: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
2: Więcej na rebranding by musiał wydać.
3: Tak.
0: No, więc generalnie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
2: Do trzeciego dnia, tak. A trzeciego dnia zmartwychwstał.
3: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, ta, to była tak. Po prostu bogactwo,
2: to
3: nie?
2: To była tam na kilka nieba. Starway to heaven dosłownie.
0: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
2: Teraz spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
0: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już Sanepid w sumie się interesuje trochę.
2: Ja ten, no co, 20 zł? Takie, o nie. Z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
0: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
2: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
0: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
3: Nie próbowałem, ale to ciekawa
2: koncepcja.
3: Ale
2: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby taki zbuntowany troszeczkę.
0: Taki megazon.
2: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po Gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
0: No myślę, że jakby tego mięso z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
2: No mówię, Gorzów Fallout po prostu.
0: Tak.
2: Fallout 24.
0: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
2: Oczywiście, bez tego było do nami.
0: My za tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
2: pierdzielimy. Nie? Największym escape roomem w Polsce.
0: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
2: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
0: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
2: na ziemi, po prostu.
0: Tak. No to oprócz tego, że ludzie jak się patrzyli mi na twarz, zaczerwieni zmieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, se pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapie mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
1: O kurde.
0: A ja mówię, ale patrzę tak...
2: No
0: tak,
2: i zrobiło się ciężko.
0: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i tak, błąbki strzelił, nie?
3: Wszystko. Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
0: Tak, ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście, fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś, no. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś, następnym razem też coś tam, ja cię przekupię, żeby się tak grał to, co ty grałeś, bo to mi robiło klimat.
3: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
0: No właśnie.
3: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
0: To nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
2: Więc tak, się na stówka, stubach, nie?
0: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
2: No co bywa to... różnie.
0: Tak. No bo co oni robią takiego złego, ludzie? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik im wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
2: Nawet jak fałszują. No to jest to jakiś tam klimat.
0: Ale tak? Gościu leciał pół czyściuteńko.
2: Mamy tu specy akurat.
0: I o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przyszedł disco polo. Jak przyszedł disco polo, pałujcie, jakby zadajcie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
2: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
2: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Morenia, Landberg Familia. Dzięki wielkie.
0: Yo.
2: I gość specjalny Mikołaj Churka. Dzięki wielkie.
3: Dzięki bardzo.
2: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
3: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
0: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co ona wywijał tam i na matematyce. Spokojnie, i na polskim. Jeszcze, ja to tak, wiesz, troszkę zgrywa.
2: A tu ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem go wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
4: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
2: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
5: Cześć.
2: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
5: No zgadza się.
2: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
5: Nie tylko.
2: Literka D. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
5: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
2: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
5: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
6: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
2: No czyli, no to mamy
5: to
2: potencjał.
5: Jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I, i pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
2: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że gorzewianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
6: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
2: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
5: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
2: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też no, miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
5: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
6: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
5: Oczywiście, ja tam przechodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
6: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale co w niej jest pozytywnego? No to jaki tam jest pozytyw?
5: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A jeżeli rozwinę teraz tę historię życiową.
6: Chciałeś tam zamieszkać.
5: No nie, aż tak to nie, ale
2: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
5: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa, bo tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
6: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
5: Ja już nie pamiętam.
6: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
2: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
6: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
5: Tak. Niektórym się kojarzy, że to stal gorzyła, to Szwecja.
2: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
6: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
2: Właśnie, na szczęście mu się udało.
5: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
2: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. Natomiast nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Natomiast powiedzcie mi, czy...
6: No ale wracam, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
2: Krzywy dom.
6: Krzywy, tak, na Monciaku. Tak.
7: Myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
6: Ale Szymbark, a Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos, że dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
2: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
7: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
2: Ludzie by musieli przelatywać nad tym, na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda, jakiejś wizji przyszłości, faktycznie jakby pająka obrócić, wszyscy z jakimiś budżetami.
7: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
2: Tak.
7: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym.
6: No ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
7: Michael Jackson.
6: Ta-dam. Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest.
2: Dominanta.
6: A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
7: No i przecież tak się stało.
6: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk taki metalowy, jakaś biedronka, moty?
7: Biedronka jest, no nie.
6: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i tu może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem, jak siebie tam nazywacie.
6: Czy ty jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
6: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
6: Ale co, taka ważka na przykład jakby powstała metalowa?
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znam.
6: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się działa.
2: Zamknięcie stadionu.
6: Zamknięcie jako dach na przykład.
2: Może w końcu...
7: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
6: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąszcz gdzie mógłby stanąć? Chrabąszcz gdzieś na Zakanalu.
2: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
6: To może jest jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
2: jest. Jedyny, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, był obrażenie Świnstep. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
6: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
7: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
6: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa, próby...
2: Odcięcia.
6: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
6: Kastracji. Później został wywieziony.
7: No i stanął, biedaczek.
8: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
7: A faktycznie, tam chyba...
8: On został...
7: Chciano go zezłomować.
8: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który... No myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała? Zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek, i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie, i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
4: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

FM 2 1 DJ Curtis in the

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Jest weekend. Jest impreza.
5: DJ Harris.
4: Fox FM.
5: Fox FM.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

Grał dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.